0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Blisko 12 milionów złotych Gdynia przeznacza na remonty i inwestycje w gdyńskich szkołach i przedszkolach. Środki posłużą m.in. na poprawę warunków, w jakich uczniowie i nauczyciele będą się uczyć i pracować. Wśród realizowanych zadań znalazły się m.in. kontynuacja remontu posadzek w przedszkolu nr 7, rozbudowa kanalizacji deszczowej i remont dachu 9 Liceum Ogólnokształcącego, przebudowa korytarzy w szkole podstawowej nr 35, remont posadzek w ZSHiE, modernizacja instalacji centralnego grzewania w przedszkolu nr 48 oraz remont łazienki w zespole szkół nr 4. Największe zadania to m.in. modernizacja kuchni w przedszkolu nr 16, zabezpieczenie środków na postępowanie dotyczące budowy boiska czy SOSW nr 2. O pozostałych inwestycjach przeczytacie na oficjalnej internetowej stronie miasta Gdyni pod adresem gdynia.pl. Dwie uszkodzone wiaty autobusowe, około 4000 zł strat i dwóch 16-latków, którzy, jak informuje policja, przyznali się do zniszczeń. Funkcjonariusze z Kosakowa ustalili osoby odpowiedzialne za wybicie szyb w Suchym Dworze i Dębogórzu. Do zdarzeń doszło wieczorem 19 sierpnia między godziną 21.30 a 23.00. Jak informuje policja, już następnego dnia mundurowi otrzymali zgłoszenie o wybitych szybach w dwóch wiatach autobusowych na terenie gminy. Uszkodzona infrastruktura należała do gminy. Wstępne straty oszacowano na około 4000 zł. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia, kto odpowiada za zniszczenia. Efektem tych działań było ustalenie dwóch nieletnich. Ci przyznali się do popełnienia czynu. Zgromadzony materiał został przekazany do Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. To sąd zdecyduje, jakie konsekwencje poniosą nastolatkowie. Bezpłatne zajęcia, rękodzieło, książki, Nordic Walking. Z takiej oferty mogą korzystać seniorzy w Wejherowie. Klub Seniora 3/4 przy ulicy Halera 1A zaprasza osoby, które ukończyły 60 lat. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12. W każdy czwartek i piątek odbywają się warsztaty rękodzielnicze. Seniorzy mają też do dyspozycji wewnętrzną bezpłatną biblioteczkę oraz mogą bezpłatnie wypożyczyć kijki do Nordic Walking. Jak informuje Centrum Usług Społecznych w Wejherowie, klub ma być także miejscem integracji i przeciwdziałania samotności. Korzystanie z jego oferty jest całkowicie bezpłatne. Więcej o klubie dowiecie się z mediów społecznościowych Urzędu Miasta w Wejherowie. Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na gdańskim lotnisku wobec podróżnych, którzy nie stosowali się do poleceń załogi. Jeden pił własny alkohol i zachowywał się wulgarnie, drugi zapalił papierosa w samolotowej toalecie. Do pierwszego zdarzenia doszło 25 sierpnia po przylocie samolotu z Tirany. Dyżurny portu lotniczego Gdańsk powiadomił Straż Graniczną o pasażerze, który mimo zakazu spożywał na pokładzie własny alkohol. 41-letni obywatel Turcji został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Na kolejną interwencję nie trzeba było czekać długo. W nocy z 25 na 26 sierpnia strażnicy graniczni

0: Nie zostali wezwani na pokład samolotu, który przyleciał z Marsalam w Egipcie. Tym razem powodem było zachowanie 42-letniego mieszkańca Mławy. Mężczyzna wbrew obowiązującemu zakazowi zapalił papierosa w toalecie samolotu. Za naruszenie przepisów prawa lotniczego również otrzymał mandat w wysokości 500 zł. Od początku 2026 roku Straż Graniczna przeprowadziła na lotnisku imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku 54 interwencje wobec 58 osób, które naruszyły zasady bezpieczeństwa. W tym czasie funkcjonariusze nałożyli 27 mandatów na łączną kwotę 14 200 zł. W 17 przypadkach zakończyło się na pouczeniu. Za nami 33. sesja Rady Miasta Gdyni. Wiemy już, jakie decyzje podjęli samorządowcy. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot udzielił głosu goszczącej na sali Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk. Posłanka wystąpiła z inicjatywą przyznania budowniczemu Gdyni inżynierowi Tadeuszowi Wędzie tytułu honorowego obywatela Gdyni. Podczas obrad gdyńscy radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące m.in. przedstawienia wniosków o wpisanie Gdyni do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Gdynia w języku kaszubskim, odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ulicy Mały Kacka, rejonu ulic Strzelców i Żniwnej, nadanie rondu na Chwarznie Wiczninie leżącemy u zbiegu ulic Chwarzmińskiej, Aleksandra Dulina i Leona Staniszewskiego nazwy rondo Jana Świtlińskiego, czy nadanie drodze położonej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino nazwy Tadeusza Meissnera. Podczas posiedzenia wysłuchano również sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Dąbrowa, które przedstawiła jej przewodnicząca Patrycja Gajlart, oraz Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, które zreferowała jej radna Beata Zastawna. Mieszkańcy gminy Krokowa mogą już przedstawiać swoje pomysły na działania w przyszłym roku. Trwa zgłaszanie propozycji zadań publicznych na rok 2027. Jak zapewnia Urząd Gminy, państwa propozycje wskażą kierunek działań i potrzeby organizacji pozarządowych, co pomoże ustalić priorytety wzajemnej współpracy w programie współpracy gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2027. Co ważne, zgłoszenie nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji na wskazany w nim cel. Stanowi jedynie informację o zamiarze złożenia w 2027 roku oferty realizacji zadania publicznego. Zgłoszenie należy przesłać na załączonym na internetowej stronie gminy formularzu w terminie do 30 września na adres t.majkowski-wrycza@kck.krokowa.pl lub złożyć w punkcie podawczym Urzędu Gminy Krokowa. Samorządowcy z Gdyni, Gdańska, gminy Żukowo i powiatu kartuskiego wspólnie wybudują brakujący łącznik między węzłem Chwaszczyno a drogą wojewódzką numer 218. Podpisano umowę w sprawie budowy i finansowania tej inwestycji. Łącznica, którą przejeżdżający przez Chwaszczyno będą mogli wjechać na obwodnicę metropolii trójmiejskiej, to inwestycja o dużym znaczeniu dla ruchu w pobliżu aglomeracji Trójmiasta. Obecnie kierowcy muszą nadkładać drogi i zawracać, aby się tam dostać. W ramach realizowanego projektu zostanie też przygotowana dokumentacja projektowa dla ulicy Dzięcioła oraz wschodniej części ulicy Skowronka, umożliwiająca połączenie Kaczych Buków z projektowanym zjazdem z węzła Chwaszczyno. Zadanie ma kosztować szacunkowo ponad 12 milionów złotych. Gdyńscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 48 lat, którzy pod nieobecność kierowcy wsiedli do Meleksa i odjechali z pasażerami na pokładzie. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Do zdarzenia doszło w miniony piątek przy ulicy Abrahama w Gdyni, gdy kierowca na chwilę opuścił pojazd. Dwaj mężczyźni wykorzystali jego nieobecność, zajęli miejsce w Meleksie i odjechali. W trakcie przejazdu pasażerowie, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, zaczęli wyskakiwać z jadącego pojazdu. Po przejechaniu około 100 metrów sprawcy porzucili Meleksa i oddalili się z miejsca zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia dzięki sprawnym działaniom gdyńskich policjantów obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności, które pozwoliły szybko ustalić ich tożsamość i doprowadzić do zatrzymania. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów krótkotrwałego zaworu pojazdu mechanicznego, działające w warunkach powrotu do przestępstwa o charakterze chuligańskim. Teraz o ich losie zdecyduje sąd.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.
2: Wiedziałem, że taki dzień znajdzie kiedyś i mnie.

0: Dzień dobry, czas na wyjątkowy piątek, bo to ostatni piątek tegorocznych wakacji. Można już powoli zacząć wspominać, jakie były. Mam nadzieję, że były udane, że wykorzystaliście te wakacje tak na maksa. Je wzięliście i po prostu jak cytrynkę wycisnęliście. Arkadiusz Mieczewski, kłaniam się i zapraszam na nasze piątkowe spotkanie. 28 dzień sierpnia, 240 dzień roku, do końca którego zostało nam 125 dni. Wschód słońca 5:46, zachód 19:47. Jesteśmy już po zaćmieniu księżyca. No a teraz czas na dzień. Jeszcze do końca astronomicznego lata pozostało nam 25 dni, a myśl na ten ostatni piątek wakacji jest taki: nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że to się stało. I to właśnie ta myśl, która będzie obowiązywała jeszcze przez, myślę, cały ten weekend, bo warto wykorzystać ten weekend wakacyjny ostatni do samego końca. A ja zapraszam Was na nasze poranne piątkowe spotkanie i jak zwykle mówię Wam piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań.

0: i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.
3: Gdynia będzie miała dodatkową kaszubską nazwę, o tym już za chwilę usłyszycie. Także o utrudnieniach drogowych w Czarnówku powiemy Wam, o nowym ogrodzie w Ustce, a także usłyszycie o działaniach Akademii Marynarki Wojennej. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Gdynia jest bliżej oficjalnego używania dodatkowej kaszubskiej nazwy. Rada Miasta Gdyni jednogłośnie zdecydowała o wystąpieniu z wnioskami, które uruchamiają dalszą formalną procedurę. Podczas sesji Rady Miasta Gdyni w środę 26 sierpnia radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia dwóch wniosków o wpisanie gminy Miasta Gdyni do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Gdynia w języku kaszubskim. Decyzje Rady Miasta poprzedziły konsultacje społeczne przeprowadzone od 20 maja do 10 czerwca. Wzięło w nich udział łącznie 1218 osób, 1013 mieszkańców Gdyni oraz 205 osób spoza miasta. Zgodnie z ustawą, przy ocenie spełnienia warunku koniecznego do ustalenia dodatkowej nazwy pod uwagę brane są głosy mieszkańców miejscowości. Spośród 1013 Gdynian uczestniczących w konsultacjach 71% opowiedziała się za kaszubską nazwą, 29% było przeciw, a 0,9% wskazywało odpowiedź "nie mam zdania". Wprowadzenie kaszubskiej nazwy nie oznacza zmiany urzędowej nazwy miasta Gdynia. Pozostanie nazwą obowiązującą w języku polskim, używaną w dokumentach i działalności organów administracji publicznej. Kaszubska nazwa będzie mogła występować dodatkowo po nazwie polskiej i nie samodzielnie. Zasady te wynikają bezpośrednio z ustawy. Kierowcy korzystający z drogi prowadzącej do zakładu zagospodarowania odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku muszą przygotować się na utrudnienia. W sobotę 29 sierpnia na zalesionym odcinku drogi gminnej prowadzone będą prace związane z wycinką niebezpiecznych drzew. W czasie robót dojazd do zakładu będzie znacznie utrudniony. Prace mają objąć pas drogowy na odcinku prowadzącym do zakładu. Na miejscu nadzór nad prowadzonymi robotami sprawować będzie Straż Leśna. Kierowcy powinni liczyć się z możliwością czasowych utrudnień i zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych prac. Władze gminy Nowa Wieś Lęborska apelują do kierowców o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Wycinka ma poprawić bezpieczeństwo na drodze poprzez usunięcie drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników trasy. W czasie przejazdu w rejonie prowadzonych prac należy zachować szczególną ostrożność. W Ustce powstało nowe zielone miejsce do wspólnego spędzania czasu. Został otwarty ogród społeczny przy miejskim przedszkolu numer 3. To miejsce ma służyć nie tylko przedszkolakom. Dzieci razem z rodzicami i opiekunami będą tworzyć przestrzeń, która połączy ekologiczną edukację z integracją mieszkańców. Ogród jest częścią projektu Przyszłość w Równowadze wspólnie ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska, realizowanego w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Na działania Słupska i Ustki przeznaczono blisko 80 milionów złotych dofinansowania. Z tej puli ponad 3 miliony 370 tysięcy trafi do Ustki, a łączna wartość działań realizowanych w mieście przekroczy przekroczy 4 miliony złotych. Otwarcie ogrodu miało być nie tylko początkiem wspólnego ogrodniczego projektu, ale także okazją do stworzenia miejsca, które będzie służyć mieszkańcom na co dzień. Akademia Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte zaprasza do udziału w projekcie pod tytułem Przeciwdziałanie dropoutowi studentów, zwiększenie świadomości młodzieży w wyborze kierunku studiów poprzez popularyzację nauki w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauk inżynieryjno-technicznych

0: i postaw patriotycznych. Celem projektu jest popularyzacja nauki, promocja szkolnictwa wyższego oraz wspieranie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z nowoczesnym środowiskiem akademickim, prowadzonymi badaniami naukowymi oraz praktycznymi aspektami kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej. W ramach projektu zaplanowano realizację 3 wzajemnie uzupełniających się działań skierowanych do różnych grup odbiorców. Pierwszym z nich będą zajęcia i wizyty edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizowane na terenie Akademii Marynarki Wojennej. Drugie działanie obejmie organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, fizyki oraz informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Trzecim elementem projektu będzie realizacja seminarium z warsztatami dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pod tytułem Edukacja dla bezpieczeństwa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o 5:46 i to słońce dzisiaj będzie nam przyświecać, że aż miło. Zachmurzenie od małego po umiarkowane. Dopiero po południu jakieś tam chmurki bardziej mogą zacząć się zbierać, ale deszczu nie przyniosą. Na termometrach dziś max 24 stopnie. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumigniewinie, Luzinie, 25 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Taka temperatura idealna na ostatni weekend z tego miesiąca i ostatni weekend wakacji jednocześnie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis

28 dzień sierpnia to właśnie dzisiaj obchodzimy Dzień Lotnictwa Polskiego, a to wszystko dlatego, że w roku 1932 Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura na samolocie RWD-6 wygrali Międzynarodowe Zawody Lotnicze Challenge w Berlinie. W roku 2003 ukazał się album Myśli i Słowa zespołu Baim. W roku 2006 MSWiA rozpoczęło wydawanie paszportów biometrycznych. W roku 2016 podczas 7 memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym w Warszawie Anita Włodarczyk poprawiła wynikiem 82-98 własny rekord świata w rzucie młotem. Na świecie w roku 1859 rozpoczęła się największa dotąd zaobserwowana burza słoneczna. W roku 1898 farmaceuta Caleb Brandham z New Bern w Karolinie Północnej zmienił nazwę stworzonego i sprzedawanego przez siebie napoju Brada na Pepsi Cola. W roku 1903 założono Harley Davidson Motor Company. W roku 1922 na falach nowojorskiej rozgłośni WIF pojawiła się pierwsza reklama radiowa. W roku 1937 założono Toyota Motor Company. Pozdrawiam wszystkich właścicieli tych właśnie samochodów. W roku 1963 podczas tak zwanego Marszu na Waszyngton pastor Martin Luther King wygłosił do 200-tysięcznego tłumu przemówienie, które nosiło tytuł I Have a Dream, czyli Mam Marzenie. I rok 1986 Tina Turner otrzymała swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame.

0: 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.

0: trafia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Reklama.

0: coś się kiedyś zaczyna i coś się kiedyś niestety musi skończyć. Tak przynajmniej jest z wakacjami, które dobiegają końca przed nami. Ostatni wakacyjny weekend, warto to wykorzystać. Polacy, rodacy ruszają w piątkowy poranek do pracy. Niektórzy już myślą sobie o tym, że za chwilę trzeba będzie najpierw odwieźć dzieci do przedszkola, do szkoły, a potem dopiero ruszyć do pracy, czyli dodatkowe obowiązki za chwilę wracają. Te wakacje minęły chyba każdemu szybko, jak to każde wakacje, i o tym jest ten krótki dowcip. Kończy się sierpień i syn pyta ojca: tato, czy to prawda, że czas to pieniądz? Prawda, synu. A dlaczego pytasz? Bo mam wrażenie, że te wakacje wydałem w 3 sekundy. No ja mam nadzieję, że podczas tych wakacji nie wydaliście zbyt dużo, że teraz myślicie sobie, jak przeżyję wrzesień, październik, listopad i grudzień. Oby do świąt, niektórzy powiedzą. No i jeszcze jeden taki dowcip dla wszystkich nauczycieli. Rozmawiają dwie nauczycielki na koniec sierpnia. Jak tam twoje przygotowania do nowego roku szkolnego? Druga odpowiada: doskonale. Psychicznie jestem gotowa na wszystko pod warunkiem, że wrzesień przełożymy na listopad. Pozdrawiam was bardzo serdecznie w ten piątkowy, jeszcze wakacyjny poranek i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Love you, baby.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października.

0: października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd. Reklama.
1: Prezes PKOL z zarzutami. Jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji. Miriam Lipińska. Prezes PKOL Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
2: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
3: Polityka. Zobaczymy, co z tego wejdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
2: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
1: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
4: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu. I na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
1: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie. Nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
6: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańców gminy oraz gości czeka dzień pełen tradycji, muzyki, lokalnych smaków i atrakcji dla całych rodzin. Dożynki gminy Gniewino odbędą się już w tą sobotę. Obchody dożynek gminy Gniewino 2026 rozpoczną się o godzinie 14:00 mszą świętą dożynkową w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. Podczas nabożeństwa nastąpi uroczyste wprowadzenie i poświęcenie wieńców dożynkowych. O 15:00 ulicami Gniewina przejdzie parada dożynkowa, barwny korowód prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą przejdzie z kościoła do hali widowiskowo-sportowej. Oficjalne otwarcie uroczystości zaplanowano na 16:00. W części oficjalnej starostowie dożynek Elżbieta i Mieczysław Wilk z Perlina przekażą bochen chleba dożynkowego na ręce wójcy gminy Gniewino Violetty Majer-Schroeder. Nie zabraknie również podziękowań dla rolników oraz rozstrzygnięcia konkursów na wieńce dożynkowe, witacze i prezentacje sołectw. Muzyczną oprawę wydarzenia wydarzenia zapewnią zespoły folklorystyczne. Na scenie wystąpią Nadolanie, a także goście z zaprzyjaźnionej gminy Łaprzeniżne, zespół śpiewaków Spiszacy. O 18:00 zaplanowano wręczenie nagród w konkursach dożynkowych, z kolei na 19:00 zaplanowano rozpoczęcie biesiady dożynkowej z zespołem muzycznym Odeon. Organizatorzy zadbali także o bezpłatny transport. Urząd Gminy Gniewino zapewnia bezpłatne

0: dowozy na wydarzenie oraz powroty podstawionymi autobusami. Pełen program wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Czy w rejonie Parku Chrobrego w Remborku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę? Z taką propozycją zwróciła się do burmistrza miasta radna Małgorzata Bizewska. Chodzi o okolice ulicy Wyczółkowskiego i Przyzamcze, gdzie zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje z parkiem i przestrzeniami rekreacyjnymi. Zdaniem radnej warto przeanalizować możliwość uspokojenia ruchu przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie pieszych i dzieci. W swoim piśmie radna zwraca uwagę, że z tego rejonu korzysta wielu mieszkańców. Wiosną i latem można tam spotkać dzieci poruszające się na rowerach, rolkach czy hulajnogach, a także rodziny idące w kierunku Parku Chrobrego i znajdującego się tam placu zabaw. Małgorzata Bizewska proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej i rozważenie wprowadzenia strefy tempo 20. Wskazuje również na możliwość zastosowania dodatkowych elementów poprawiających bezpieczeństwo. Ewentualne wprowadzenie ograniczenia prędkości wymagałoby wcześniejszej analizy sytuacji w tym miejscu. Radna podkreśla, że chodzi przede wszystkim o działanie prewencyjne i zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni przy parku przy jednoczesnym zachowaniu ruchu samochodowego. Od września mieszkańcy gminy Recikowo będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy w opiece nad bliskimi, którzy po pobycie w szpitalu wracają do domu i wymagają dalszego leczenia oraz pielęgnacji. Centrum Usług Społecznych gminy Recikowo rozpoczyna program Organizator K kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania. Jest on skierowany przede wszystkim dla opiekunów osób ciężko chorych, którzy często po raz pierwszy muszą zmierzać się z codzienną opieką nad bliskimi. W ramach programu zaplanowano m.in. 3 wizyty pielęgniarki w domu. Pierwsza może odbyć się w ciągu doby od wypisu ze szpitala. Opiekun otrzyma również praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji, a także możliwość telefonicznych konsultacji z pielęgniarką. Dostępne będzie także wsparcie psychologiczne dla chorego i jego opiekuna, a także warsztaty edukacyjne dla opiekunów. Co ważne, zgłosić się można jeszcze przed wypisem chorego ze szpitala, dzięki czemu pomoc będzie mogła zostać przygotowana na jego powrót do domu. Udział w programie jest bezpłatny. Nabór rozpocznie się 1 września i będzie prowadzony do wyczerpania środków. Program potrwa do końca kwietnia przyszłego roku. Rumia wykona 3 kroki do bezpieczeństwa. Właśnie taką nazwę nosić będzie ćwiczenie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Tematami sierpniowej edycji Akademii OLIOC będą alarmowanie i ostrzeganie ludności, zasady właściwego postępowania po usłyszeniu sygnału alarmowego lub otrzymaniu ostrzeżenia, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Celem przedsięwzięcia jest przekazanie mieszkańcom praktycznej wiedzy i wskazówek, które mogą pomóc w odpowiednim przygotowaniu się na sytuację zagrożenia. Ćwiczenie prowadzone będzie 29 sierpnia w Parku Żelewskiego na scenie letniej w godzinach 10-16.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Już dziś rozpocznie się ostatni weekend tych wakacji, także wykorzystajmy go dobrze. A jak ten początek weekendu, czyli piątek, pogodowo się ma prezentować? Cieplej niż wczoraj, to na pewno. Na termometrach 24 dzisiaj się pojawi. Nieźle w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. 25 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Praktycznie w całym regionie ciśnienie utrzymuje się umiarkowane, a wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Norda FM.

0: Patrząc na jedno z dzisiejszych świąt, wyobraziłem sobie, że dzisiaj wszyscy panowie, którzy idą do pracy, zakładają muchę. No i idą do tej pracy, wchodzą, tam pytanie brzmi, przepraszam, a pan chce coś podać, panie kelnerze? No bo dzisiaj Światowy Dzień Muszki, także jak macie ochotę, to muszkę możecie dzisiaj założyć zamiast krawata i dzisiaj być naprawdę wyjątkowymi. Oprócz tego Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów i Święto Lotnictwa Polskiego. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy z lotnictwem polskim są związani. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie, 28 dzień sierpnia, piątek, piąteczek, piąteczek. Tunio. Imieniny dzisiaj obchodzą Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksander, Julian, Feniks, Alfons, Bonifacy, January, Sobiesław, Mojżesz, Hermes, Bibian, Fortunat, Joachima, Adelinda i Wyszomir. Wszystkiego dobrego, przysłowie na dziś. Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. No, winogrona to raczej nie w Polsce, chyba raczej gdzieś na południu Europy, bo ten sierpień różnie z tą pogodą bywa i różnie ma dzisiaj też być w całym kraju. Mogą pojawić się burze, także uważajcie na siebie. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Aleksy i Augustyn. Imiona bardzo wyjątkowe i bardzo rzadkie, ale takie też od czasu do czasu pojawiają się w kalendarzu. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: w Tylbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica

0: Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut można zajrzeć w przyszłość?
6: Oj, białko, kumyżna i myżna, ale zazrzec do hołpów przydnotę. Piątkotnikome wcielnie łesem nosce nowoczesnych energooszczędnych mieszkań.
5: Które powstały w niespełne rok.
6: I kuźdy myży, w les, łebezrzec, pedezrzec, rozmaite rozwiązania.
5: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2A w Kielnie.
6: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości. Zapraszam. Gmina Szemut.
7: Reklama.

poranną księgę imion rozpoczynamy od Aleksego, a ten łączy w sobie spokój z dużą wrażliwością i skłonnością do refleksji. Stąpa po ziemi uważnie, ceni sobie autentyczność i harmonię, w relacjach międzyludzkich szuka głębokiego porozumienia. Jest doskonałym obserwatorem, który rzadko ulega powierzchownym emocjom czy modom. Woli iść własną, dobrze przemyślaną ścieżką. Dobre strony to emocjonalna dojrzałość i empatia, bystrość i kreatywność, opanowanie i szacunek, lojalność. Złe strony to skłonność do wycofywania się, nadmierna skrupulatność, ostrożność granicząca z nieufnością i skrytość. Bardzo rzadko mówi o własnych potrzebach czy zmartwieniach, preferując radzenie sobie ze wszystkim w pojedynkę. Takim jest właśnie Aleksy. A jaki jest Augustyn? Augustyn ceni sobie porządek, wiedzę i duchową lub intelektualną harmonię, a w relacjach międzyludzkich kieruje się zasadami fair play i wzajemnego szacunku. Dobre strony to mądrość i dociekliwość, szlachetność i zasady, opanowanie i spokój, elegancja i takt.

0: Złe strony to chłodny dystans, perfekcjonizm, pryncypalność i upór oraz skłonność do rozmyślań. Tak miewa tendencję do zbytniego analizowania spraw, co może prowadzić do zwlekania z podjęciem sprawnych życiowych decyzji. Tak jest podobno Augustyn. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę.

0: Rino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji. Reklama. Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Siódma 7:30 na naszych zegarach, mamy piątek, 28 sierpnia, no i sprawdzamy, jak tutaj droga na naszych pomorskich trasach na początku tego ostatniego weekendu wakacji. Rozpoczynamy od Słupska, a tutaj bardzo spokojnie, nie ma jakichś większych zatorów, wszędzie jedziecie płynnie, zarówno nad morze, z nadmorza, przez sam Słupsk, dookoła Słupska, więc wszystko fajnie i przyjemnie. Wyjeżdżamy ze Słupska do Lęborka, tutaj na trasie kaszubskiej nie ma jakichś żadnych zatorów, więc dojeżdżamy do Lęborka i tutaj też wszystko ładnie, płynnie, przyjemnie, bezproblemowo, do Łeby również, z Łeby też. Wyjeżdżamy z Lęborka, ponownie wjeżdżamy na trasę kaszubską i tutaj, uwaga, w okolicach Szymudu, w stronę Trójmiasta, jest mały zator, doszło tam do zdarzenia drogowego, samochód stoi w poprzek drogi, ale nie ma tu jakiegoś większego korka. Idzie to dosyć płynnie, choć mimo wszystko tam parę minut trzeba sobie doliczyć, ale nie ma tragedii, także jedźcie ostrożnie, żeby więcej takich sytuacji dzisiaj już nie było na naszych drogach. Jeżeli chodzi o obwodnicę metropolitarną, no to tutaj tradycyjnie bezproblemowo, ale na Trójmiejskiej również dosyć płynnie, a jeżeli chodzi o dojazdy do Trójmiasta, no to w Gdańsku troszeczkę na Armii Krajowej trzeba poczekać, a na pozostałych dojazdach w Gdańsku i w Gdyni jest ten dosyć spokojnie. Jeżeli chodzi zaś o małe Trójmiasto kaszubskie, no to przez Wejherowo, Rumię i Redę przyjeżdżacie bez większych problemów, aczkolwiek w Wejherowie na drodze wojewódzkiej numer 218 w kierunku właśnie z Wejherowa do Szemudu, czy z Szemudu do Wejherowa, to jest tutaj... Będą prace drogowe prowadzone na dosyć sporym odcinku, jest już zerwany asfalt. Przed chwilą, gdy tutaj zmierzałem do pracy, widziałem, że drogowcy powoli przygotowują się do pracy, więc w ciągu dnia pewnie będą tam jakieś utrudnienia, bądźcie ostrożni w tamtej okolicy. Jeżeli chodzi zaś o dojazd nad morze czy z nadmorza, no to jeżeli chodzi o Hel, o tej porze jeszcze nie ma tutaj problemu. Karwia, Jastrzębie Góra, tutaj też i Dębki, jedziemy wszędzie płynnie, spokojnie. No i tego Wam życzę, tej płynności i spokoju na drodze.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
1: A jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, no to będzie całkiem przyjemna, zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu będzie wzrastać do dużego. Temperatura maksymalna dzisiaj będzie się wahać od 21 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim, przez 23 w Helu, w Dębkach, w Gdyni, 24 w Wejherowie i Lęborku, po 25 w okolicach Słupska. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem w porywach może osiągać 55 km na godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: My, Polacy, o poranku pijemy. Pijemy nie tylko kawę, nie tylko herbatę, nie tylko wodę, ale również i niestety alkohol. Według najnowszych danych Polacy kupują dziennie od 1 miliona do nawet 3 milionów małpek, a jeszcze w godzinach porannych ma być kupowane 400 tysięcy takich małych buteleczek zawierających 100 lub 200 ml mocnego alkoholu. No i podobno jest tak, że jest porozumienie ponad podziałami w Sejmie i posłowie chcą likwidacji takich małych butelek w sklepach. Nie będzie można już kupować małpek pod warunkiem, że zgodzi się na to Unia Europejska. To pewnie trochę potrwa, ale już we wrześniu posłowie zaczynają pracować nad takim tematem, żeby na początek przynajmniej 4-krotnie podnieść akcyzy na alkohol sprzedawany w takich małych butelkach. A być może wkrótce również zlikwidować te małe butelki, tak zwane małpki, tak żeby nie można było ich już kupować w sklepach. Zobaczymy, czekamy na dalsze informacje i wrzesień to będzie taki miesiąc, gdzie dowiemy się, co z problemem małpkowym uda się zrobić w Sejmie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcpr

0: www.samorządaktywny.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów.

0: kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

To już ostatnie dni obowiązywania pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej. Czy będzie dzisiaj i przez weekend niżej, czy wyżej? Już wam o tym za chwilę powiem. Powiem tylko, że najprawdopodobniej ten pakiet niestety tylko do 31 sierpnia. Już sobie wyobrażam kolejki na stacjach benzynowych w ostatnim dniu obowiązywania tego pakietu. Mam nadzieję, że paliwa nie

0: zabraknie. A jak to będzie wyglądało dzisiaj? 95 na stacjach ma kosztować nie więcej niż 6,57 i tyle samo kosztowała wczoraj. 98 7,37, czyli troszkę taniej, bo wczoraj 7,39. I olej napędowy. I tu znowu mamy sporą obniżkę, bo wczoraj 7,47, a dzisiaj 7,36, czyli jeżeli chcecie taniej zatankować swojego dieselka, no to proponuję zrobić to dzisiaj, jutro albo pojutrze, no i pewnie dzisiaj jeszcze obniżki na niektórych stacjach benzynowych, na przykład jeżeli posiadacie aplikację, to będzie można zatankować taniej 20, a nawet 35 groszy. Tankujcie do pełna, bo później będzie drożej, chociaż specjaliści w tym temacie mówią, że ze względu na to, iż ceny hurtowe spadają, to nie będzie tak drogo, nawet kiedy pakiet CPN zostanie wycofany. Szerokiej drogi o poranku dla Was wszystkich.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
5: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. Trzy osoby aresztowane w związku

0: W związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian, na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i, jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem, od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
0: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
2: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
0: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejść do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Jastarnia muzycznie pożegna wakacje. Na scenie pojawią się Grażyna Łobaszewska oraz Adam Nowak, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy. Nie będzie to jednak klasyczny koncert złożony wyłącznie z największych przebojów. W programie znalazły się również mniej znane, ale szczególnie ważne dla wykonawców piosenki. Wszystkie zabrzmią w nowych aranżacjach przygotowanych wspólnie z zespołem Ayagore. Grażyna Łobaszewska jest obecna na polskiej scenie od ponad pół wieku. Jej charakterystyczny głos sprawił, że przez lata porównywana była m.in. do Arety Franklin czy Billie Holiday. Do jej najbardziej rozpoznawalnych utworów należą Czas nas uczy pogody, Brzydcy gdybyś oraz Za szybą. Całkiem spokojnie wypije trzecią kawę. Artystka nie poprzestaje jednak na powrotach do swoich charakterystycznych utworów i obecnie pracuje nad kolejnym albumem. W Jastarni wystąpi wspólnie z Adamem Nowakiem, wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów, a przede wszystkim założycielem i liderem zespołu Raz, Dwa, Trzy. Koncert odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia w kinie Żeglarz w Jastarni. W gminie Nowa Wieś Lęborska trwają przygotowania do nowego roku szkolnego. Podczas spotkania w urzędzie gminy oficjalnie przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora szkoły podstawowej imienia T.O. Wugry w Pomorski w Rytkowicach. Agnieszka Fitowska będzie kierowała placówką przez kolejnych 5 lat szkolnych. Funkcję dyrektora pełni od 2021 roku. Przedłużenie powierzenia stanowiska poprzedziły pozytywne opinie kuratora oświaty, Rady Pedagogicznej Geologicznej oraz organizacji związkowych. Spotkanie było również okazją do wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego pedagogom, którzy pomyślnie przeszli egzaminy przeprowadzone w czerwcu. Wręczenie aktów było okazją do podsumowania kolejnego etapu rozwoju zawodowego nauczycieli. Przedstawiciele gminy pogratulowali pedagogom awansu.

0: i życzyli im dalszych sukcesów w pracy z uczniami oraz przedszkolakami. Dzieci z regionu słupskiego spędzają wakacje na Podhalu. Wyjazd zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ma być nie tylko okazją do odpoczynku, ale również czasem nauki, integracji i rozwijania samodzielności. Uczestnicy poznają kulturę i tradycje Podhala, a także przyrodę, teatr. W programie znalazły się m.in. wycieczka na Rusinową Polanę i do sanktuarium na Wiktorówkach, zwiedzanie Zakopanego, Gubałówki i Zębu. Dzieci odwiedzą również Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, Muzeum Tatrzańskie oraz Tatrzańskie Mini Zoo. Nie zabraknie także relaksu w aquaparku. Każdy dzień to również zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i sportowe. Są warsztaty dotyczące współpracy i komunikacji, gry terenowe, konkursy oraz wieczory integracyjne. Organizatorzy podkreślają, że wyjazd ma pomóc dzieciom budować relacje, wzmacniać poczucie własnej wartości i uczyć odpowiedzialności. Koniec wakacji i początek roku szkolnego odczują nie tylko rodzice i dzieci. Doświadczą go także kierowcy i drogowcy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wraz z końcem wakacji rusza remont blisko 13-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S6 obwodnicy Trójmiasta. Roboty drogowe prowadzone będą wyłącznie w godzinach nocnych między godziną 20 a 5 rano. Pierwsze prace ruszą w nocy z 31 sierpnia na 1 września, a ostatnie zakończą się 18 września. O aktualizacjach lub zmianach w harmonogramie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk będzie informować na bieżąco.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Pogoda naprawdę się bardzo przyjemna zapowiada na początek tego weekendu, czyli piątek. Oczywiście dzień dzisiejszy, ostatniego weekendu trzeba dodać w tym miesiącu i w wakacje. 24 stopnie dzisiaj na termometrach pojawią się w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Łusce. W porównaniu z ostatnimi dniami to jest krok do przodu. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, 25 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, deszczu dziś nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Ostatni piątkowy wakacyjny poranek. Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Politycy cały czas jednak pracują. Oni w Polsce nie mieli wakacji, bo cały czas coś się dzieje, afera za aferą. A ja chciałbym wam powiedzieć coś o polityce, ale nie polskiej. Otóż duńscy parlamentarzyści otrzymają opiekuna duchowego na telefon, zapewnionego przez Kościół Ewangelicko-Luterański, zdecydował tamtejszy parlament. Rozmowy mają pomóc w sprawach prywatnych i egzystencjonalnych. Minister do spraw zdrowia i wyznań z entuzjazmem mówiła o nowym przywileju, za co została skrytykowana przez swoich partyjnych kolegów. Posłowie będą mogli zadzwonić pod wskazany numer, a następnie umówić się z księdzem na spotkanie w dowolnym miejscu. Rozmowy mają pomóc politykom w sprawach prywatnych i życiowych. No i pięknie w tej Danii się dzieje i tak zastanawiam się, jak to by było, gdyby w Polsce został uruchomiony taki telefon zaufania dla polityków. Czy oni by z niego korzystali? Czy oni by dzwonili do takiego księdza? A może chcieliby się od razu wyspowiadać z tych rzeczy, które do tej pory zrobili? No, to pomysł do rozpatrzenia przez naszą Izbę Parlamentu. Może brać przykład z Duńczyków, którzy już coś takiego wprowadzili. Może w Polsce też by się to przydało. Zapraszam was na nasze poranny program, a już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych.

0: diagnostycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie, bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
3: Klińska koniecznie na stadion przy ulicy Warszawskiej i kibicujmy naszym Łegniorzom.
2: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
3: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Bolsta tego dnia raza z nama.
2: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
5: Reklama.

0: Urodzeni 28 sierpnia, posłuchajcie, niepodważalnie wierzycie w kryjące się w ludziach dobro, jesteście obrońcami drugich szans i naprawdę trudno was do siebie zrazić. Pełni życzliwości i empatii, chętnie pomagacie innym. Sami z reguły jesteście szczerzy i otwarcie mówicie o swoich uczuciach, czy przyznajecie się do błędów. Ponad wszystko ocenicie sobie uczciwość, sprawiedliwość, tak więc zawsze dążycie do odnalezienia sedna spraw, nawet jeśli wydaje się ona naprawdę skomplikowana i niejasna. Dzięki temu nikt nie czuje się pokrzywdzony, a wy macie spokojne sumienie, że udało wam się dojść do prawdy. Doskonale czujecie się więc w roli adwokatów i często z owym zawodem wiążecie przyszłość. W sferze prywatnej zaś wyróżniacie się imponującą umiejętnością perswazji. Potraficie zyskać poparcie dzięki doskonałemu doborowi argumentów. Wasze zalety to takt i elegancja, wady oziębłość i beztroska. Szczęśliwa liczba to 9. Wśród osób urodzonych 28 sierpnia są polska sztangistka Agata Wrubel, Leon Rimes, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów oraz Thabult Rossard, francuski siatkarz. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja Sytmedze Sunte, Bajde.
3: Bajde.
4: Brednie.
3: Brednie.
4: W Radio 1 gedu Bajde zare wrócił dwigac gajde.
3: W polskim parlamencie bredni bez liku. Długo nie trzeba czekać wyników.
4: W Radio 1 gedu Bajde zare wrócił dwigac gajde.
3: Bajde.
4: Brednie.
3: Bajde.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
4: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Selbowie zapraszają!
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.

0: Reklama.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Cześć, witajcie na naszych radiowych zegarach. Wybiła 8.30, a dokładnie 8.30 i 17 sekund mamy teraz. Przy mikrofonie Agata Andryskowska was wita i wyjeżdżamy na lokalne drogi. Zaczynamy nasz przegląd drogowy od Gdyni, gdzie porannego szczytu wbrew pozorom na razie nie widać. Więcej samochodów jedynie na Północnej i Puckiej. Od dziś na ulicy Morskiej wprowadzone zostaną czasowe zmiany organizacji ruchu. Jezdnia będzie zwężona. Wszystko w związku z naprawą wpustów kanalizacji deszczowej. Dziś roboty będą prowadzone przy ulicy Kurpińskiego na jezdni w kierunku centrum, ale poza godzinami szczytu od 9 do 14. Na trasie w kierunku Rumi pojedyncze spowolnienia, ale Reda i Wejherowo przejezdne. Trasą 216 do Pucka jedziemy bez większych problemów. W samym Pucku również spokojnie. We Władysławowie zielono jak najbardziej, a na Hel dojedziemy bez większych utrudnień. Trzeba jednak pamiętać, że wzdłuż całego wybrzeża możemy napotkać takie delikatne, malusieńkie spowolnienia. Obwodnicą metropolitalną pojedziemy komfortowo, jednak na drodze S6 w okolicy węzła Szemud w kierunku Gdyni doszło do kolizji busa z samochodem osobowym. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Przenosimy się do Lęborka, tutaj spokojnie i podobnie jak w Łebie. Na koniec przenosimy się do Słupska, gdzie również nie ma większych utrudnień. Czyżby wszyscy jeszcze spali? Tłocznie jest jedynie na ulicach Jaracza i Garncarskiej. Do Kobylnicy dojedziemy już bez opóźnień, podobnie jak do Ustki. I wygląda na to, że dziś kierowcy postanowili nas nieco zaskoczyć. Na drogach wyjątkowo spokojnie, aby tak oczywiście zostało do końca dnia. To tyle na teraz. Z następnym raportem wracamy już za godzinę, ale jeszcze zapraszam oczywiście na prognozę pogody, a zdradzę wam, tak uchylę rąbka tajemnicy, że dziś będzie bardziej pogodnie i bardziej wakacyjnie, czyli tak jak najbardziej lubimy. No to co, do usłyszenia.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Nareszcie wraca bardziej wakacyjna pogoda, choćby na jeden dzień, ale zawsze. Dziś czeka nas sporo słońca, na niebie pojawi się co najwyżej niewielkie zachmurzenie. Będzie dziś też przyjemnie ciepło, w Dębkach 23 stopnie, we Władysławowie 21, na Helu 22, w Wejherowie-Luzinie termometry pokażą 24 stopnie, w Gniewinie 23 i najcieplej w Słupsku, tam aż 25 stopni, czyli no tak jak wspominałam, temperatura taka, jaką najbardziej lubimy. A teraz oczywiście zapraszam na trochę muzyki.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: starsi powiedzą, młodzi to są jacyś tacy inni. No pewnie, bo kiedy wy byliście młodzi, to też ci starsi mówili, że wy jesteście inni. Ale posłuchajcie, bo może ci młodzi są inni, ale są fajni. Na przykład pokolenie Z, do którego wracam, bo przez kilka dni mówiłem o tym, co robi pokolenie Z, to oni na przykład mają swój taki nowy trend. Otóż kiedy mają wolne, to wiadomo, że jedni idą na spacer, drudzy grają w gry, a jeszcze inni oglądają ptaki. No i właśnie bird watching to nowy zaskakujący trend, który na dobre skradł serca pokolenia Z. Choć jeszcze do niedawna obserwacja ptaków kojarzyła się głównie z emerytowanymi profesorami w kapeluszach, dziś staje się ulubioną formą spędzania wolnego czasu wśród dwudziestolatków. I oni zamiast bezmyślnego scrollowania mediów społecznościowych biorą w dłoń lornetki i ruszają do lasów oraz miejskich parków, by odnaleźć spokój, uważność i utracony kontakt z naturą. Jeżeli zobaczycie takiego młodego człowieka, który stoi z lornetką, to nie denerwujcie się, że on chce was podglądać. Nie, ta lornetka nie jest, żeby podglądać was. On właśnie obserwuje w tej chwili ptaki. Pokolenie Z coraz częściej podobno szuka sposobów, by po prostu się wyłączyć i odpocząć od nadmiaru bodźców. Pozdrawiam pokolenie Z. Mam nadzieję, że dużo ptaków zobaczycie podczas tego weekendu, o ile oczywiście pogoda pozwoli wyjść na zewnątrz. A wy, starsi, zobaczcie, że to pokolenie Z, czyli dzisiejsi dwudziestolatkowie, wcale nie są tacy źli.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towarów.

0: do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!

0: naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Sezon dożynkowy już się rozpoczął, a jeśli jeszcze nie macie planów na ostatni weekend sierpnia, przypominamy, mamy propozycję w sam raz na pożegnanie wakacji. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W Luzinie i Choczewie odbędą się dożynki gminne, więc będzie tradycyjnie rodzinnie, ale też bardzo muzycznie. W Luzinie święto plonów zaplanowano na placu przy ulicy Olimpijskiej. Organizatorzy, czyli Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, przygotowali m.in. przemarsz barwnego korowodu i turniej sołectw. Nie zabraknie oczywiście muzyki na scenie, wystąpią zespoły Minimax, Łobuzy oraz Weekend, a całość zakończy pokaz fajerwerków. Dożynki to jednak przede wszystkim podziękowanie za tegoroczne plony i okazja, by przypomnieć o pracy rolników, ich codziennym trudzie cierpliwości i przywiązaniu do ziemi. Dlatego nie zabraknie tradycyjnych elementów tego święta. W niedzielę 30 sierpnia dożynkowo będzie również w Choczewie. Uroczystości rozpoczną się od mszy dziękczynnej za zebrane plony. Później barwny korowód przejdzie na plac dożynkowy przy gminnych obiektach sportowych, a tam atrakcji nie zabraknie. Będzie wystawa wieńców dożynkowych, prezentacja maszyn rolniczych, animacje i dmuchańce dla najmłodszych, a także stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na scenie pojawi się Paweł Stefiks, a później zespół Promes Live Band. Będzie też coś dla miłośników dobrego humoru, wystąpi kabaret Amatizer Noga. Wieczorem przyjdzie czas na muzyczny finał, czyli koncert zespołu Make. Po więcej informacji o nadchodzących weekendowych atrakcjach zajrzyjcie na portal Nadmorski 24. Znajdziecie tam pełne kalendarium na najbliższy weekend i myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radia Nord FM zapraszam o 12.45. Do usłyszenia!

0: zaglądamy do szkoły, bo ta zaczyna się 1 września, no i skończy się odpisywanie na wiadomości od rodziców i dyrekcji w środku nocy od 1 września w dziennikach elektronicznych. Pojawią się specjalne blokady i już nie będzie to tak zwana smycz cyfrowa, na którą skarżą się nauczyciele. Blokada będzie polegała na tym, że jeżeli wy jako rodzic zechcecie napisać do nauczyciela o godzinie 23, to otrzymacie informację, że odpowiedź dostaniecie jak najbardziej, ale w godzinach pracy nauczyciela. Ten nauczyciel sobie ustawi te godziny pracy, na przykład od 8 do godziny 15 czy 16 i wtedy będzie odpowiadał na wasze zapytania, które wyślecie w tym dzienniku elektronicznym, bo do tej pory nauczyciele skarżyli się, że rodzice wysyłali wiadomości o godzinie 23, a nawet po północy, no a oni musieli na te wiadomości odpowiadać, bo tak to wszystko wskazywało. Teraz duża zmiana od 1 września w dziennikach blokady, także wy, rodzice, jeżeli będziecie chcieli napisać do nauczyciela, to zróbcie to w godzinach jego urzędowania, które będą, mam nadzieję, podane w tym dzienniku, który będziecie właśnie pisali. No, to już wiecie, jakie zmiany, a to tylko część zmian, które będą obowiązywały od 1 września i o tych zmianach będę wam mówił, ale to oczywiście od przyszłego tygodnia, bo na razie jeszcze końcówka wakacji.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut można zajrzeć w przyszłość?
6: Oj, Białko, kumyżna i myżna, ale zazrzec do chopów przydnotę. Piątko tmiko mewcialnie łesem nosce nowoczesnych energooszczędnych mieszkań.
5: Które powstały w niespełna rok.
6: I kuźdy myży, w les, łebezrzec, pedezrzec, rozmaite rozwiązania.
5: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2A w Kielnie.
6: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości. Zapraszam. Gmina Szemut.
0: Reklama.
7: Co dalej z Radosławem P. jako prezesem PKOL-u? Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków. Długi sen wcale nie taki zdrowy. Są nowe ustalenia naukowców. Miriam Lipińska. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
8: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy.

0: interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
1: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydawany na maksymalnie 60 dni. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solskiej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Minister zapowiada, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych, a radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
2: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
1: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje zostały przyjęte na poziomie ogólnokrajowym. Polski rząd chce miliarda złotych kary dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
3: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
1: Internetową petycję przeciwko oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją blisko 100 tysięcy osób. I na koniec o tym, ile powinniśmy spać. Jak twierdzą naukowcy z Columbia University, nie tylko za krótki, ale też za długi sen przyspieszają biologiczne starzenie się wielu narządów, takich jak mózg, serce, żołądek czy płuca. Badacze przeanalizowali dane blisko 500 000 osób i ustalili, że najlepszy jest sen trwający od nieco ponad 6 do maksymalnie niecałych 8 godzin na dobę.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 90 osób wzięło udział w wydarzeniu rozpoczynającym cykl spotkań informacyjnych zaplanowanych w 9 powiatach. Na spotkaniu w Wejherowie obecni byli samorządowcy i mieszkańcy. Ustawa o Związku Metropolitarnym weszła w życie 31 lipca. Najbliższe miesiące to czas przekształcania Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot w Związek Metropolitarny.
5: Naszym celem jest to, żebyśmy zaczęli funkcjonować już w tej nowej roli jako Związek Metropolitarny, począwszy od 1 stycznia nowego roku. Przede wszystkim dlatego, żeby nie stracić ani dnia, ale też ani złotówki z korzyści, które da nam ustawa, to znaczy nowych dochodów podatkowych. Żeby rozpocząć działanie od 1 stycznia, rząd musi wydać rozporządzenie.
4: Mówił Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Metropolia będzie organizować i koordynować wspólne działania samorządów w sprawach, które dotyczą całej metropolii. Przede wszystkim transportu publicznego, planowania rozwoju przestrzennego i gospodarczego, ochrony środowiska i pozyskania środków na inwestycje.
6: Jak pokazuje przykład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jedynej jak do tej pory metropolii w Polsce, to po powstaniu tam metropolii wzrosło PKB, czyli wzrosło bogactwo mieszkańców, bo tak to trzeba wprost powiedzieć. I to jest nasz cel. Naszym celem jest to, żeby rozwinąć innowacje i żeby metropolia była świetną platformą i świetnym narzędziem do tego, żebyśmy wykorzystali ten skok gospodarczy, przed którym stoi nasz region.
4: Mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezes Rady Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Pieniądze na rozwój metropolii będą pochodzić z podatków, które dzisiaj trafiają do budżetu państwa, a dzięki ustawie zostaną na Pomorzu. Wśród dodatkowych środków znajdą się także składki samorządów, środki z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych oraz państwowe dotacje celowe. Obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot skupia 61 samorządów. U Uczniowie i społeczność szkoły podstawowej nr 3 w Lęborku będą mogli współdecydować o przyszłości przestrzeni znajdującej się w rejonie placówki. Zaplanowano konsultacje społeczne dotyczące projektu.

0: którego celem jest stworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się 3 września o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej nr 3. Do udziału zaproszono dzieci, młodzież, rodziców oraz nauczycieli. Konsultacje mają być okazją do przedstawienia pomysłów i opinii dotyczących tego, jak powinna zostać zagospodarowana przestrzeń wokół szkoły. W ramach projektu planowane jest kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz stworzenie miejsca, które będzie sprzyjało odpoczynkowi, integracji mieszkańców i aktywnemu spędzaniu czasu. Organizatorzy chcą poznać potrzeby osób, które na co dzień korzystają z tego terenu. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi sugestiami dotyczącymi funkcji i wyglądu przyszłej strefy. Szczególne znaczenie ma głos społeczności szkolnej, która najlepiej zna codzienne potrzeby związane z otoczeniem placówki. Konsultacje są częścią działań związanych z projektem Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z działaniami aktywizującymi. Spotkanie rozpocznie się 3 września o godzinie 16:30. Dwóch wykładowców Szkoły Policji w Słupsku sprawdza swoje umiejętności podczas drugich ogólnopolskich Mistrzostw Policji w ratownictwie medycznym. Słupską szkołę reprezentują podkomisarz Andrzej Pawlukianis i młodszy aspirant Paweł Kaczmarski. Obaj są ratownikami medycznymi i na co dzień szkolą policjantów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Mistrzostwa rozpoczęły się od konferencji poświęconej pracy policyjnych ratowników. Podczas wykładów uczestnicy zdobywali wiedzę m.in. na temat zaawansowanej resuscytacji, urazów głowy czy działań podczas zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Mówiono również o komunikacji i współpracy zespołu w sytuacjach dużego stresu. Teraz na uczestników czekają zadania praktyczne. Konkurencje będą rozgrywane w różnych miejscach Warszawy i województwa mazowieckiego. Dzięki temu ratownicy będą musieli działać w warunkach przypominających prawdziwe interwencje. Dla wykładowców ze Słupska to nie tylko sprawdzian własnych umiejętności, ale również okazja do wymiany doświadczeń z ratownikami z całej Polski. Zdobyta podczas mistrzostw wiedza trafi także na zajęcia w Szkole Policji, gdzie skorzystają z niej kolejni funkcjonariusze przygotowujący się do służby.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Piątek zaczynamy całkiem przyjemnie. Na razie sporo przyjaśnień i temperatury, które w ciągu dnia dojdą do 23, a nawet 25 stopni. W Wejherowie około 24, w Słupsku 25, w Gdyni 23, chłodniej na samym wybrzeżu, we Władysławie 21, a na Helu około 22 stopni. Wiatr południowo-wschodni umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny. Po południu chmur zacznie stopniowo przybywać.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Norda FM.

0: Piątek, piąteczek, piątunia, Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry ponownie, zapraszam serdecznie. Piątek przed nami, weekend przed nami, a w ten weekend, jeżeli będziecie tylko chcieli i musieli, to możecie zrobić zapasy, czy też wyprawkę szkolną będziecie mogli kupić, bo przypomnę, że ta niedziela jest niedzielą handlową i muszę wam powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, że jeżeli chodzi o niedziele handlowe, to kolejna dopiero w grudniu, bo przez ani październik, ani listopad nie będzie można zrobić zakupów w niedzielę, a trzy niedziele handlowe są właśnie w grudniu. 6, 13 i 20. To pod tym względem wyjątkowo łaskawy miesiąc i łatwi przygotowanie do Bożego Narodzenia. Ja wiem, że są wakacje, ale wiecie, jak ktoś oglądał na przykład Sopot Festival, to wie, że Kuba Badach zaśpiewał już tego lata po raz pierwszy piosenkę, którą wszyscy znają. Last Christmas George'a Michaela pojawiło się na scenie i śnieg się pojawił na scenie. No było bardzo zimowo. Niektórzy to skrytykowali, inni powiedzieli super pomysł, żeby latem już zaśpiewać Last Christmas. No to a propos świąt, tak jak powiedziałem, 6, 13 i 20 w grudniu będzie można zrobić zakupy w niedzielę, a to przed nami ostatnia niedziela handlowa przed tą długą przerwą.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino, twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych.

0: 35 lat tradycji.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
3: Jo, i tym razem też kuźny może do nas dołączyć. W sobotę w Mieniszemu tu oddajmy krew.
2: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielno przy ulicy Oliwskiej.
3: Kodonaj to je tylko parę minut, a do kogoś innego szansa na nowe rzeczy.
2: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.
3: Bo krwi nie dosowe produkuje was.
2: Można się nią tylko podzielić.
3: Czekamy na was w Kielnie.
2: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
5: Reklama.

0: Kilka słów o muzyce w naszym porannym programie, czyli historia 28 sierpnia, ale muzyczna historia. W roku 1965 na świat przyszła Shania Twain, kanadyjska wokalistka nazywana królową country pop. W roku 1972 Alice Cooper umieścił na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii piosenkę Skulls Out. Inspiracją do napisania było pytanie zadane wokaliście w trakcie jednego z wywiadów o trzy najlepsze minuty w jego życiu. Cooper powiedział wtedy, że były to tak zwane 3 minuty ostatniej lekcji przed wakacjami. No pewnie niektórym coś to właśnie mówi. W roku 1988 Kylie Minogue ustanowiła nowy rekord, gdy jej debiutancki album Kylie został najszybciej sprzedającym się wydawnictwem muzycznym na Wyspach Brytyjskich. Sprzedaż płyty zawierającej takie przeboje jak I Shall Be So Lucky czy The Locomotion w krótkim czasie sięgnęła prawie 2 milionów egzemplarzy. W roku 1993 Billy Joel wprowadził na szczyt amerykańskiej listy płytę River of Dreams. W roku 1993 niemiecka formacja Eurodance Culture Beat umieściła na pierwszym miejscu brytyjskiej listy single utwór Mr. Vain. To główne partie wokalne wykonała Tania Evans w nagraniu. Udział wziął także raper Jay Supreme.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Dziewiąta 30 i 13 sekund na naszych radiowych czasomierzach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my czym prędzej wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi sprawdzić, co się na nich dzieje. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni, a tu mamy w Gdyni zdarzenie drogowe na Chylońskiej, a tak sytuacja naprawdę można przyznać, że jest opanowana. Od dziś na ulicy Morskiej wprowadzona została czasowa zmiana w organizacji

0: ruchu wszystko w związku z naprawą wpustów kanalizacji deszczowej. Dziś roboty będą prowadzone przy ulicy Kurpińskiego na jezdni w kierunku centrum poza godzinami szczytu od 9 do 14. Na trasie w kierunku Rumi pojedyncze spowolnienia bardzo delikatne. Rumia jak najbardziej, można przyznać, że jest przejezdna w redzie, zagęściło nam się na ulicy Puckiej w Wejherowie, tłoczniej na Rzeźnickiej. Trasą 216 do Pucka jedziemy bez większych problemów. W samym Pucku gęsiego pojedziemy Wejherowską, we Władysławowie tłoczniej na Towarowej, a tak raczej bez większych problemów i na Hel również. A i ta dalsza trasa wzdłuż wybrzeża upłynie nam bardzo przyjemnie. Obwodnicą metropolitalną pojedziemy komfortowo, korek jednak na trasie Kaszubskiej. W okolicy węzła Szemud doszło do wypadku. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu pracują służby. Samochód osobowy najechał na pojazd patrolu służby drogowej. Przenosimy się teraz do Lęborka, tutaj gęściej na ulicy Zwycięstwa, ale w Łebie już spokojnie. Na koniec Słupsk, gdzie na razie naprawdę bez większych utrudnień, tłocznie jedynie na Sierpinka, Świętego Piotra i Wiejskiej. Natomiast tutaj do Kobylnicy dojedziemy bez opóźnień, podobnie jak do Ustki nad Morze. A na ten moment to tyle, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Przyda wam się trochę cierpliwości, trzeba przyznać, że głównie na tej S6 uważajcie na siebie, szerokiej drogi. A następny raport drogowy o 15.30, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Na niebie przeważać nam będzie dziś błękit, sporo słońca, a na niebie takie najwyżej niewielkie zachmurzenie. Będzie też również bardzo przyjemnie i ciepło. W Dębkach 23 stopnie, w Władysławie 21, na Helu 22, w Wejherowie Luźnie termometry pokażą 24 stopnie, a w Gniewinie 23 i w Słupsku 25 stopni. Może nie jest to jakiś wielki powrót lata, ale przyjemnie zaczął nam się ten ostatni wakacyjny weekend.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

Piątek, weekendu, początek to do kina albo na film. Na początek Gwiazdozbiór Psa to film z gatunku science fiction wyreżyserowany przez Ridleya Scotta. Akcja rozgrywa się w świecie spustoszonym przez epidemię grypy, która wyeliminowała niemal całą ludzkość. Główny bohater jest byłym pilotem cywilnym, który przetrwał zarazę, ale stracił całą swoją rodzinę. Mieszka w opuszczonym porcie lotniczym ze swoim wiernym psem oraz jednym sąsiadem. Podczas gdy jego sąsiad skupia się na brutalnej obronie ich terytorium przed obcymi, to główny bohater szuka w świecie czegokolwiek, co dawałoby nadzieję. Rutynę przerywa tajemnicza transmisja radiowa, przechwycona przez awionetkę.

0: Przekonany, że gdzieś dalej wciąż istnieje bezpieczne schronienie i inne cywilizowane życie, bohater postanawia zaryzykować wszystko i wyruszyć w drogę. I jeszcze jeden film, zróbmy sobie przerwę. Po 30 latach małżeństwa Walter i Fiorella stają w obliczu poważnego kryzysu relacji. Walter, właściciel popularnej restauracji w Rzymie, jest całkowicie pochłonięty pracą, przez co jego żona czuje się zaniedbywana i nieważna. Ich do tej pory poukładana codzienność rozsypuje się w pył, gdy małe nieporozumienia przeradzają się w decyzję o tytularnej przerwie w związku. Co dalej? O tym dowiecie się, wybierając się do kina w ten weekend, do kina albo na film.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu, bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: Ostatni weekend tegorocznych wakacji, czyli może będziecie mieli ochotę wybrać się w góry, na Mazury albo nad morze. To ja wam powiem, czy warto. Oczywiście pogodowo. I jak to ma wyglądać? Proszę bardzo, nad polskim morzem sobota 19 stopni, niestety deszcz. Niedziela będzie trochę lepsza, bo częściowo słonecznie i 24 stopnie. Jeżeli zamiast morza wolicie Mazury, to w sobotę 18 stopni, burze z piorunami, a w niedzielę zdecydowanie lepiej, 24 stopnie i częściowo słonecznie. I jeszcze zostają nam góry. Tu w sobotę zachmurzenie duże, 20 stopni, ale bez opadów, i niedziela 24 stopnie, przeważnie słonecznie, czyli chyba, patrząc na te prognozy, najlepszym wyborem są góry, a nie morze ani Mazury. Ale sami zdecydujecie, gdzie chcecie ten ostatni wakacyjny weekend spędzić. Wybór jak zwykle zależy od was. Patrząc na dalsze kolejne dni tego jeszcze lata, powiem wam, że średnio to widzę wrzesień. Zacznie się od temperatur w granicach 20-21 stopni. Takie, no można powiedzieć, już schyłek lata. O, tak bym to nazwał dokładnie, chociaż jeszcze w górach rzeczywiście tam może być 23. Ale na pozostałym obszarze kraju już czuć będzie, że powoli zbliża się niestety jesień.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie, bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
8: Klinsta koniecznie na stadion przy ulicy Warszawskiej i kipicujmy naszym Łegniorzom.
7: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
8: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Bonsta tego dnia raza z nama.
7: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
9: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
10: Norwegowie w żałobie, nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R., oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW. Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V. był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V. był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P., po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty

0: w związku z aferą Zonda Krypto dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
1: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
0: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,75 zł, za benzynę 98,7 zł, a za olej napędowy 7,36 zł za litr.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Nowe przedszkole w Gościcinie oficjalnie otwarte. Wczoraj dzieci miały okazję zapoznać się z nową inwestycją gminy Wejherowa, która przeznaczona zostanie dla ich rozwoju i poznawania świata. O czym mówi Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.
3: Dzisiaj udało nam się dopiąć najważniejszy w ostatnich latach projekt oświatowy w gminie Wejherowo, czyli otwarcie nowego przedszkola. Już niedługo, bo 1 września 200 dzieci będzie mogło rozpocząć swoją edukację, przygodę z światem nauki, a jesteśmy gminą prężnie rozwijającą się. Tych miejsc przedszkolnych przez ostatnie lata cały czas brakowało, więc myślę, że teraz na jakiś tam pewnie czas zapewni nam taką swobodę działania, że tych miejsc przedszkolnych będzie teraz dostatecznie dużo.
2: I to nie byle jakich. Nowy obiekt to przede wszystkim połączenie nowoczesności z energooszczędnością dzięki zastosowanym w nim technologiom.
4: To jest po prostu przedmiot naszej dumy, że wcale miejsca przedszkolne zbudowane na wsi nie muszą odstawać od miejskich przedszkoli, a w wielu przypadkach nawet poziomem przebijają miejskie przedszkola. Bardzo się cieszę, że taki obiekt powstał. To jest oczywiście ogromnym nakładem środków, bo łącznie ten projekt jest 20-milionowy, bo infrastruktura i także działania, wszelkie działania społeczne, które są związane z przedszkolem, no ale absolutnie może być to przedmiot dumy wójta gminy Wejherowo, nauczycieli, dyrekcji, radnych, więc także całej społeczności gminy Wejherowo. Gratuluję.
2: Mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Korzystać z niego będą oczywiście najmłodsi mieszkańcy, którzy już wczoraj mieli okazję zapoznać się z nową przestrzenią, a w której za kilka dni rozpoczną swoje pierwsze zajęcia.
5: Przedszkole oferuje zajęcia edukacyjne dla 200 dzieci w 8 grupach. Są to grupy 3-latków, 4, 5 i 6-latków, czyli każdą grupę wiekową mamy. Zajęcia edukacyjne są realizowane w ramach projektu z Unii Europejskiej. W związku z tym jest tych zajęć bardzo dużo. Są to rytmika, język angielski, robotyka, automatyka, gimnastyka korekcyjna, język angielski, więc wyboru jest naprawdę bardzo dużo. Warunki, które mają zapewnione nauczyciele i dzieci, są naprawdę świetne, tak? Mamy tu bardzo dużo nowoczesności, mamy technologię, która jest w każdej sali, więc naprawdę myślę, że każdy nauczyciel będzie zadowolony, że właśnie w tej placówce może pracować.
2: Mówiła Iwona Tajerle, dyrektor przedszkola samorządowego w Gościcinie. Gmina na ten budynek pozyskała 10 milionów złotych ze środków unijnych. Rada Miejska w Lęborku przyjęła plan ogólny miasta. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli podczas 34. sesji 27 sierpnia. Dokument zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będzie podstawą do dalszego planowania rozwoju miasta. Określa m.in. strefy planistyczne, zasady lokalizowania zabudowy oraz obszary, na których możliwe będzie jej uzupełnianie. Przyjęcie planu jest efektem prac rozpoczętych w marcu 2024 roku. Projekt przechodził kolejne etapy procedury planistycznej, w tym uzgodnienia, opiniowanie i konsultacje społeczne. Mieszkańcy mogli zapoznać się z dokumentem oraz zgłaszać swoje uwagi.

0: propozycję. Podczas sesji radni jednogłośnie uznali za zasadną także petycję mieszkańców dotyczącą m.in. rozwoju zabudowy i zagospodarowania terenów na osiedlu Lęborg Zachód. Burmistrz poinformował, że prowadzi rozmowy z inicjatorami petycji, a część postulatów została już uwzględniona w zmianach projektu planu. Podczas sesji podjęto również decyzje dotyczące innych przedsięwzięć. Rada pozytywnie zaopiniowała utworzenie Związku Metropolitarnego w województwie pomorskim i udział w nim Lęborka. Radni zadecydowali także o pomocy finansowej dla powiatu lęborskiego na zadania realizowane przez Lęborski Szpital oraz o wsparciu zakupu samochodu dla warsztatów terapii zajęciowej. Przeznaczono też środki na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła, budowę drogi rowerowej w rejonie ulicy Jana Pawła II, Żeromskiego, Tyligi oraz zielony przystanek przy drodze wojewódzkiej nr 214. Przyznano również dotacje na renowację dwóch zabytkowych witraży w kościele świętego Jakuba Apostoła. W Wiklinie trwa termomodernizacja budynku komunalnego. Zakres prac jest szeroki. Obejmuje m.in. ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę okien i drzwi, a także remont balkonów oraz kotłowni. Budynek przejdzie również na nowoczesne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Dotychczasowy kocioł zostanie zastąpiony pompą ciepła, a na obiekcie zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii. Wartość umowy to ponad 2,1 miliona złotych. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Prace mają zakończyć się do 30 września. Modernizacja ma pozwolić nie tylko poprawić stan techniczny i standard energetyczny budynku, ale również ograniczyć jego zapotrzebowanie na energię i wykorzystywać nowoczesne, bardziej efektywne rozwiązania w zakresie ogrzewania.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Na północy regionu piątek nadal z przewagą całkiem dobrej pogody. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, ale do południa większych opadów nie przewidujemy. W Słupsku około 25 stopni, w rejonie Lęborka i Luzina podobnie, w Wejherowie 24, a w Gdyni 23. Nad morzem temperatura niższa od 21 do 23 stopni. Powieje mocniej z południowego wschodu, szczególnie przy wybrzeżu.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: jeszcze wakacje. Piątek, piąteczek. Witajcie ponownie, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam. Zapraszam na nasze podróże małe i duże. Dzisiaj miało miejsce zaćmienie księżyca. Być może niektórzy z was wstali i widzieli. Było w tym roku również zaćmienie słońca. No ale jeżeli ktoś przegapił i nie widział, to jest szansa na kolejne, nawet nazywane przez niektórych zaćmieniem stulecia. I to już w przyszłym roku. Tylko trzeba się śpieszyć z rezerwacją miejsc, no bo w Polsce niestety znowu nie będziemy widzieli całkowitego zaćmienia. A gdzie będzie można zobaczyć? No znowu w Hiszpanii. Znowu trzeba będzie wybrać się tam właśnie, albo wybrać się do Egiptu, Tunezji albo Maroka, bo właśnie z tamtych rejonów zaćmienie słońca będzie najlepiej widoczne. Jeżeli chodzi o termin, to przypomnę, że to właśnie drugi dzień sierpnia 2027 roku. Zaćmienie słońca widoczne znów w Hiszpanii, między innymi w Kadyksie, Maladze czy Gibraltarze, a jeżeli chodzi o Egipt, to Sharm el-Sheikh. To będzie idealne miejsce, żeby spędzić czas na przykład na wczasach i do tego jeszcze zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Warto rezerwować sobie terminy, bo podobno szybko znikają. A jak chcielibyście zobaczyć właśnie takie zaćmienie słońca, które podobno zdarza się raz na 100 lat, no to koniecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut można zajrzeć w przyszłość?
5: Oj, Białko, kumyżna i myżna, ale zazrzec do hołpów przydno te. Piątkotnikom wcielnie łesem nosce nowoczesnych energooszczędnych mieszkań.
4: Które powstały w niespełna rok.
5: I kuźdy myży, w les, łebezrzec, pedezrzec, rozmaite rozwiązania.
4: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2A w Kielnie.
5: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości. Zaprasza gmina Szemut.
1: Reklama.

0: jeszcze nie macie planów na ten weekend, a lubicie zwiedzać stare zamki, no to mam dla was bardzo ważną wiadomość. Otóż będziecie mieli w ten weekend ostatnią szansę, by zwiedzić zamek w Kwidzynie w obecnej odsłonie, bo atrakcję czeka gruntowna renowacja, która potrwa 3 lata. Średniowieczny zamek w Kwidzynie to perła województwa pomorskiego. Unikatowa budowla z warownym przedzamczem jest malowniczo położona nad Doliną Wisły. Historyczny obiekt czeka gruntowna renowacja, dlatego w ten weekend będzie się działo. Na niedzielę 30 sierpnia zaplanowano specjalne pożegnanie zamku z atrakcjami towarzyszącymi. W programie są m.in. koncert muzyki średniowiecznej, warsztaty stworzenia pamiątkowych pocztówek, gości przywitają rekonstruktorzy w strojach z epoki. Wydarzenie potrwa w godzinach od 11 do 17 i tego dnia wstęp będzie kosztował tylko symboliczną złotówkę. Zamek w Kwidzynie. Jeżeli chcecie go odwiedzić, to ostatnia szansa w ten weekend, a potem dopiero za 3 lata.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Arka Gdynia będzie szukać punktów na własnym stadionie. W 6. kolejce pierwszej ligi żółto-niebiescy podejmą Polonię Bytom. Gdynianie przystąpią do spotkania po wyjazdowej porażce z Miedzią Legnica 0-2. Teraz czekają ich dwa mecze z rzędu przed własną publicznością. Najpierw z Polonią, a później z ŁKS-em Łódź.
4: Mam nadzieję, że to nie jest nasz standardowy występ. Mecz z Odrą zagraliśmy dobrze. Uważam, że nie zasłużyliśmy na taki wynik. Nie musimy za bardzo niczego zmieniać. Musimy przede wszystkim się bardziej zaadaptować do danych sytuacji. Przede wszystkim chcemy utrzymać taką samą jakość w naszych meczach i domowych, i wyjazdowych.
5: We need to execute it better.
3: Mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Arki Marek Jarolim. Bytomianie sezon rozpoczęli od efektownego zwycięstwa nad Wartą Poznań 4-3. W kolejnych spotkaniach zanotowali dwa remisy i dwie porażki, a w ostatniej kolejce zremisowali z liderem 2-2. Polonia wyróżnia się ofensywą, ma na koncie 11 goli, ale jednocześnie straciła już 14 bramek. Arkę i Polonia po raz ostatni rywalizowały w lidze w 2013 roku. Dwa lata temu zespoły spotkały się natomiast w Pucharze Polski. Gdynianie wygrali w Bytomiu 3 do

0: jednego podogrywce. Gole dla Arki zdobyli wtedy Stolc, Lipkowski i Kobacki. Mecz Polonii z Arką rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę. Zostajemy na Zielonej Murawie. Lechia Gdańsk w sobotę 29 sierpnia zagra na wyjeździe z Polonią Warszawa. Będzie to spotkanie 6. kolejki pierwszej ligi. Gdańszczanie liczą na kolejny dobry wynik i poprawę swojej sytuacji w tabeli. Trener Lechii Władysław Lupaszko podkreśla, że zwycięstwa są potrzebne przede wszystkim po to, by zespół zyskał spokój i pewność siebie. Musimy wymagać zawsze lepszych wyników, musimy nakładać presję na zawodników, by osiągali lepsze rezultaty. Zwycięstwo przynosi spokój na kilka dni, aby przygotować się do następnego starcia, mówił szkoleniowiec. Ukrainiec zwraca uwagę, że Polonia będzie wymagającym przeciwnikiem. Warszawianie mogą być szczególnie groźni w szybkich kontratakach. Zdaniem Lupaszki rywale mają też przewagę wynikającą z wcześniejszego skompletowania kadry. Są miesiąc lub półtora przed nami, bo już podczas przygotowań sprowadzali nowych piłkarzy. My przed każdym spotkaniem wprowadzamy nowych zawodników, co niesie pewne trudności, przyznaje trener Lechii. Mimo tego gdański szkoleniowiec zapewnia, że jego zespół jest zmotywowany i gotowy do walki o punkty. Początek sobotniego spotkania Polonii Warszawa z Lechią Gdańsk o godzinie 15.30.
1: Pogoda jeszcze spokojna, ale z każdą godziną chmur będzie trochę więcej. W północnej części regionu temperatura wzrośnie dziś do 23-25 stopni. Najcieplej m.in. w Słupsku i okolicach Lęborka, w Wejherowie około 24 stopni, w Gdyni 23, na Półwyspie Helskim chłodniej około 21-22 stopni. Wiatr umiarkowany, nad samym morzem okresami dość silny i porywisty.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: dzisiejszych czasach z reguły wakacje mamy zaplanowane. Niektórzy to mają nawet zaplanowane co do minuty, gdzie będą, w którym momencie i co zrobią. A gdyby tak na przykład polecieć nie wiadomo gdzie, jest taka szansa. Otóż popularna linia, czyli Landrynka, organizuje pierwszą w Polsce edycję konkursu Let's Get Lost. 25 zwycięzców z osobami towarzyszącymi poleci 25 września z Warszawy w nieznanym kierunku. Uczestnicy spędzą na wyjeździe 4 dni. Przed wylotem otrzymają jedynie prognozę pogody, tak żeby było wiadomo, jakie ciuszki ze sobą zabrać, a cel podróży poznają dopiero po lądowaniu. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Zgłoszenia są bezpłatne i trwają od dosłownie wczoraj do 6 września. Należy opublikować publicznie na Instagramie zdjęcie lub film, oznaczyć Landrynę i dodać hashtag Let's Get Lost Poland. No i właśnie 20, jeżeli wygracie, to 25 osób, a właściwie z osobami towarzyszącymi, czyli 50 osób, poleci w nieznanym kierunku. Ale to super, nie wiedzieć, gdzie się leci. No i taki właśnie po raz pierwszy w Polsce konkurs organizuje Landryna. Jeżeli macie ochotę coś takiego przeżyć, macie fajne zdjęcia i pokażecie, że jesteście wyjątkowymi podróżnikami i lubicie to robić, to może uda wam się wygrać taką podróż w nieznane.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim, jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia.

0: w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
1: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
2: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
1: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
2: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Reklama.

0: ludzi wzbogaca. Co prawda jeszcze uczniowie mają poniedziałek chyba wolny, bo to 31 dzień sierpnia, 1 września do szkoły, czyli znowu będzie tydzień trochę krótszy. Już jest zdecydowanie lepiej, bo we wtorek przywitanie, powitanie, środa, czwartek, piątek i znowu będzie wolne. No i pięknie. A wszystkich tych, którzy już też zakończyli swój, czy też kończą swój wakacyjny czas, bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście ja wracam do Was w poniedziałek w normalnym trybie, już może powakacyjnym, ale mam nadzieję, że jeszcze od czasu do czasu będę Wam mówił o wakacjach, będę przypominał o tym, jak było, po to, żeby zachować te piękne chwile i mam nadzieję też, że we wrześniu pogoda pozwoli nam mówić o tym, że jeszcze pięknie może być, że nasza polska złota jesień przed nami, chociaż wrzesień, jesień, nie? To już tak brzmi trochę słabo. Dziękuję Wam jak zwykle za ten tydzień. Zapraszam w poniedziałkowy poranek, życząc Wam udanego weekendu. Wykorzystajcie go maksymalnie, no bo to ostatni wakacyjny weekend, chociaż potem będą kolejne i też będzie można je jakoś wykorzystywać. To co, udanego weekendu. Mam nadzieję do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza po słowach wiceszefa MON o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V. W południe zabiją dzwony w kościołach. Miriam Lipińska. Po tym jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
5: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu? Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic.
4: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKOL Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza po słowach wiceszefa resortu obrony w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
6: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
4: Andrzej Poczobut zapowiedział, że

0: We wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
1: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikołaj Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
0: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V. rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Przed nami Wejherowo Hip Hop Fest. Wydarzenie odbędzie się już po raz 10. O czym mówią DJ Andy NDZ, organizator wydarzenia, oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
3: W tym roku zaprosiliśmy gwiazdy sceny, polskiej sceny hip-hopowej. To jest Kali, Bonson i BSK. Bardzo zróżnicowany program, ale też stanowiący pewną całość. A oprócz tego dajemy też szansę lokalnym zespołom i to jest 7 zespołów z Wejherowa i okolic, które mają szansę zaprezentować się na dużej scenie przed gwiazdami.
4: Po raz 10 w Wejherowskim Parku na Polanie Piknikowej będziemy mogli się spotkać na Wejherowo Hip Hop Fest, wydarzenie, które powstało z inicjatywy środowiska wejherowskich hip-hopowców i myślę, że jest znakomitym przykładem, że ta impreza, która zdobyła bardzo szeroką publiczność, cyklicznie wpisała się pięknie w kalendarz imprez na terenie miasta Wejherowa. Te imprezy są różne, a Hip Hop Fest cały czas trwa. Ten nasz festiwal jest wyjątkowy pod tym względem, że występują znane gwiazdy, ale także występują lokalni artyści, lokalni hip-hopowcy, którzy także bardzo zaangażowali się w to, aby to wydarzenie się odbywało.
2: A więc będzie to doskonała okazja do zapoznania się z lokalną sceną hip-hopową. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia.
3: To, co wyróżnia tą imprezę, to przede wszystkim jest to impreza darmowa dla publiczności, więc no, nie ma tutaj w okolicy na pewno podobnej imprezy, więc zapraszamy wszystkich, nawet nie tylko fanów hip-hopu, bo też ja jestem zwolennikiem tego, żeby odkrywać trochę tę muzykę i pokazywać ją innym, więc zapraszam dosłownie wszystkich. No i tak, z tego względu, że jest to 10. edycja, to jest właściwie rośnie kolejne pokolenie i słuchaczy, i wykonawców, więc też staram się dobierać ten program tak, żeby trafiał i do starszego, i do młodszego słuchacza i zapraszamy wszystkich.
2: Dodaje DJ Andy NDZ. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się w mediach społecznościowych i na plakatach. Ulica Architektów w Lęborku ma zostać objęta kompleksowym remontem. Jednak termin realizacji inwestycji będzie uzależniony od dostępności środków finansowych. Wcześniej, na początku lipca, wykonano tam bieżące prace utrzymaniowe, w ramach których uzupełniono ubytki w nawierzchni. Temat modernizacji ulicy został poruszony przez radnego Krzysztofa Siwkę, który zwrócił się do władz miasta z pytaniem dotyczącym dalszego remontu. Chodzi o odcinek ulicy Architektów między ulicami Chłopską a Wróblewskiego. Nawierzchnia była w ostatnich latach naprawiana w ramach bieżącego utrzymania, a w lipcu wykonano do tego masę na zimno. Obecnie na terenie Lęborka prowadzone są kolejne doraźne prace remontowe. Miasto zapowiada, że kompleksowy remont ulicy Architektów zostanie wykonany w miarę dostępności środków finansowych. Zakres takiej inwestycji ma obejmować wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym wskazanym odcinku. W sprawie ulicy pojawiło się również pismo radnego, który zwrócił uwagę na potrzebę zaplanowania większych prac. Jednocześnie warto przypomnieć, że pod koniec czerwca ulica Architektów wprowadzono nową organizację ruchu. Ulica została objęta strefą zamieszkania, a od strony ulicy Glinianej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Ograniczenie nie dotyczy rowerzystów. Doraźne naprawy mają być kontynuowane, natomiast termin kompleksowej modernizacji będzie zależny od możliwości finansowych miasta. Mieszkańcy Słupska mogą mieć wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu miasta. Prezydent Słupska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu na rok 2027. Konsultacje rozpoczną się 1 września i potrwają do 4 grudnia. W pierwszym etapie do 21 września mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje. Mogą

0: One dotyczyć między innymi najważniejszych miejskich priorytetów, obszarów strategicznych, a także kierunków wypracowania dochodów i wydatkowania środków budżetowych. Następnie od 22 września do 15 listopada urzędnicy będą przygotowywać projekt budżetu na przyszły rok. W ostatnim etapie od 15 listopada do 4 grudnia projekt zostanie opublikowany, a także odbędą się spotkania, podczas których zostaną przedstawione najważniejsze zadania. Miasto zachęca mieszkańców, by podzielili się swoimi pomysłami i wskazali, na co ich zdaniem Słupsk powinien przeznaczyć środki w 2027 roku. Przed południem jeszcze sporo przyjaśnień. Piątek będzie ciepły. W Słupsku około 25 stopni, podobnie w rejonie Lęborka. 24 w Wejherowie i 23 w Gdyni. We Władysławowie około 21 stopni, a na Helu 22. W ciągu dnia wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany, a nad morzem w porywach może osiągać około 55 km na godzinę. Po południu zachmurzenie zacznie rosnąć.
1: Norda.

0: Piątek, więc weekendu początek. Mam nadzieję, że już czujecie weekend. A ja od siebie dorzucę całą resztę, w tym muzykę i ciekawostki. Zapinamy pasy i startujemy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Reklama.

400 metrów, 10 płotków i 45 sekund i 80 setnych. Alison dos Santos podczas finału diamentowej ligi w Curychu ustanowił rekord świata w biegu na 400 metrów przez płotki. Brazylijczyk poprawił o 14 setnych wynik Karstena Warholma z igrzysk w Tokio. I najlepsze jest to, że Norweg oglądał zmianę rekordzisty z bardzo bliska. Sam biegł w tym wyścigu i zajął drugie miejsce. Dos Santos pokonuje go już piąty raz z rzędu w tym sezonie. W lekkoatletyce 14 setnych sekundy brzmi jak drobiazg. Na mecie wystarczyło, żeby przepisać tabelę rekordów świata. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
8: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
7: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
9: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
10: Jo, i tym razem tyś kuźny może do nas dołączyć. W sobotę w gminie Szemu tu oddajmy krew.
9: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielno przy ulicy Oliwskiej.
10: Kodonaj to je tylko porę minut, a do kogoś innego szansa na nowe rzeczy.
9: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.
10: Bo krwi nie dosowe produkuje was.
9: Można się nią tylko podzielić.
10: Czekamy na was w Kielnie.
9: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
11: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
12: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W sobotę 29 sierpnia w Jastarni odbędzie się 16. Bałtycki Maraton Brzegiem Morza. Zawodnicy zmierzą się z wyjątkową trasą prowadzącą w całości po naturalnej plaży. Organizatorzy informują, że są jeszcze wolne miejsca na maratonie i półmaratonie. Do pokonania będzie odpowiednio 42 i 21 km. Dla najmłodszych przygotowano biegi na 200 i 400 metrów. W tym przypadku limit zapisów internetowych został już wyczerpany, ale będzie można zapisać się jeszcze w dniu zawodów. Start maratonu i półmaratonu zaplanowano na godzinę 9 przy Domu Zdrowym w Jastarni, przy wejściu na plażę numer 50. Tegoroczna impreza ma również wyjątkowy charakter. Odbywa się w roku stulecia portu rybackiego w Jastarni. Sportowych emocji nie zabraknie także na wodzie. Tego samego dnia odbędą się bałtyckie regaty o puchar dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Finał imprezy, dekoracja zwycięzców zaplanowane są na godzinę 16 w porcie w Jastarni. Pozostajemy na wodzie. W ten weekend Marina Gdynia będzie areną zmagań pierwszej ligi polskiej, ligi żeglarskiej. Od dzisiaj do 30 sierpnia 20 zespołów powalczy o punkty, które mogą zdecydować zarówno o awansie do ekstraklasy, jak i utrzymaniu w lidze. Linia 12 lat jest słynnym punktem kalendarza polskiej ligi żeglarskiej. Zmienny i porywisty wiatr sprawia, że rywalizacja na gdyńskim akwenie często przynosi niespodziewane rozstrzygnięcia. Na czele klasyfikacji znajduje się GQ Racing Łukasza Wosińskiego. Pięciokrotny mistrz Polski w matach racingu i jego załoga wygrali obie dotychczasowe rundy w Sopocie i Pucku i pozostają niepokonani. Drugie miejsce zajmuje mazurski klub żeglarski z Karolem Zembrzuskim, który w obu rundach stawał na podium. O awans walczą również olsztyńska grupa regatowa Baltic Sport i Mag Mechelinki. Z kolei na przełamanie liczy Harem Racing Kijów z olimpijczykiem Michałem Krasodomskim. Walka będzie toczyć się także o utrzymanie. Po sezonie aż 5 zespołów spadnie do lig regionalnych. W trudnej sytuacji są m.in. The Berking Doyce, jak klub Gdynia, KB Szczecin i KB Rzeszów. Każdy punkt zdobyty w Gdyni może więc mieć ogromne znaczenie. Regaty w Marynie Gdynia potrwają od piątku do niedzieli.

Na razie lato jeszcze się trzyma. W większości północnej części regionu dziś od 23 do 25 stopni i trochę słońca pomiędzy chmurami. Najcieplej w Słupsku i głębi regionu, nieco chłodniej nad Zatoką i Półwyspem Helskim. Warto jednak pamiętać, że druga część dnia przyniesie coraz więcej chmur, a wieczorem i w nocy pogoda wyraźnie się pogorszy.

0: Dobry wskaźnik nastrojów konsumentów czasem znajduje się nie w skomplikowanej tabeli ekonomistów, tylko przy sklepowej kasie. Amerykańskie sieci dyskontowe Dollar General i Dollar Tree właśnie pokazały sprzedaż lepszą od oczekiwań analityków. Klienci częściej wybierają tam tańsze artykuły codziennego użytku, żywność i środki potrzebne w domu, bo wyższe ceny jedzenia oraz paliwa mocniej obciążają budżety. Dollar General podniósł nawet prognozę sprzedaży na cały rok, a jego akcje po publikacji wyników mocno poszły w górę. Jest w tym interesująca zmiana konsumencka. Kiedy portfel zaczyna dyktować warunki, lojalność wobec konkretnego sklepu szybko przegrywa z pytaniem, gdzie dostanę to samo taniej.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Po niemal 3

0: 30 lat w działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
1: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
0: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama.

Jeszcze niedawno wysokobiałkowy produkt kojarzył się głównie z półką dla sportowców. Teraz białko wchodzi właściwie do głównego nurtu zakupów spożywczych. Duńska Arla informuje, że rosnąca sprzedaż Skyru, serków cottage i gotowych napojów proteinowych pomogła firmie zrównoważyć spadające ceny mleka. Popyt jest na tyle mocny, że producent spodziewa

Spodziewa się utrzymania tego kierunku także w dalszej części roku. Zmienia się więc nawet sposób, w jaki zwykłe produkty mleczne są przedstawiane klientom. Jogurt nie musi być już po prostu jogurtem. Na opakowaniu coraz częściej najważniejszą informacją staje się liczba gramów białka. Lodówka zaczyna momentami przypominać tabelę

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie, bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
3: Klińska koniecznie na stadion przy ulicy Warszawski i kibicujmy naszym Łegniorzom.
2: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
3: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Bolsa tego dnia raza z nama.
2: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
3: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
1: Reklama.
4: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie Jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę. Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za celność i podkreślił, że jest to odpowiedź na rosyjskie ataki, by Rosjanie odczuli, czym jest ich wojna. Pierwszy w Polsce punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
5: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, i oby ono nie nastąpiło.
4: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii Haralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fęsk.
6: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce, między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
4: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
7: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania

0: Działania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
1: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
2: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policjanci z Pucka zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o kradzież przyczepy wartej około 18 tysięcy złotych. Pojazd zniknął 24 sierpnia z parkingu w Pierwoszynie. W ustaleniu podejrzanych pomogły nagrania z monitoringu. Funkcjonariusze zauważyli na nich samochód, który był im już znany z innej prowadzonej sprawy. Kolejne ustalenia doprowadziły policjantów do Gdyni, gdzie zatrzymano 2 osoby. Kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do puckiej komendy i usłyszeli zarzuty kradzieży przyczepy. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Zatrzymanej kobiecie policjanci przedstawili również dodatkowe zarzuty dotyczące kradzieży torebki w Pogórzu oraz artykułów spożywczych w jednym ze sklepów w Rumii. 26-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego został zatrzymany po nietypowym zdarzeniu w Świecinie. Mężczyzna miał wjechać Fordem na prywatną posesję, uszkodzić 2 brzozy i rynne budynku, a następnie porzucić samochód i uciec. Do zdarzenia doszło 25 sierpnia. Policjanci odnaleźli auto w pobliżu miejscowego pomnika. W poszukiwaniach kierowcy pomógł pies tropiący, który około 300 metrów od samochodu odnalazł telefon należący do podejrzanego. Policjanci szybko ustalili tożsamość 26-latka i zatrzymali go. Podczas czynności znaleziono przy nim narkotyki. Badanie wykazało również prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań, które mają wykazać, czy podczas jazdy znajdował się także pod wpływem środków odurzających. Dalsze czynności prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Pucku. W losie 26-latka zadecyduje sąd. Nowy sprzęt szkoleniowy trafi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu w gminie Wicko. Druhowie wzbogacili wyposażenie jednostki o defibrylator szkoleniowy AED, który pozwala ćwiczyć procedury związane z udzielaniem pomocy osobom wymagającym defibrylacji. Urządzenie zostało już wykorzystane podczas ćwiczeń młodzieżowej drużyny pożarniczej. Szkoleniowy AED umożliwia naukę oraz doskonalenie wykonywania automatycznej i półautomatycznej defibrylacji. Sprzęt może być wykorzystywany podczas zajęć i ćwiczeń, pozwalając uczestnikom poznawać zasady działania urządzenia oraz przećwiczyć kolejne etapy postępowania w sytuacji zagrożenia życia. Pierwsze zajęcia z wykorzystaniem nowego wyposażenia odbyły się podczas treningu młodych druhów z Łebieńca, którzy przygotowują się do drugich powiatowych manewrów ratowniczych powiatu lęborskiego. Manewry zaplanowano na 30 sierpnia na terenie Wicka i Chabrowa. Dla młodzieżowej drużyny pożarniczej będzie to okazja do sprawdzenia umiejętności zdobywanych podczas regularnych ćwiczeń. Nowy defibrylator będzie natomiast wykorzystywany do dalszego szkolenia i doskonalenia wiedzy ratowniczej. Zakup urządzenia wraz z wyposażeniem został sfinansowany ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieńcu. Prawie 10 litrów krwi udało się zebrać podczas kolejnej akcji krwiodasta zorganizowanej w Słupsku. Tym razem do oddania krwi zgłosili się słuchacze Szkoły Policji w Słupsku. Czwartkowe popołudnie do stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa przyszło 28 osób. Po badaniach do oddania krwi zakwalifikowano 22 z nich. Wspólnie udało się zebrać 9,9 litra tego bezcennego skarbu. To szczególnie ważne w okresie wakacyjnym, kiedy zapasy krwi w stacjach krwiodawstwa szybko się kurczą. Zebrana krew może trafić do pacjentów potrzebujących transfuzji podczas leczenia, zabiegów i operacji. Krew oddana w Słupsku trafia m.in. do ośrodków akademickich w Gdańsku i Bydgoszczy, gdzie wykorzystywana jest również podczas skomplikowanych zabiegów ratujących zdrowie i życie. Akcję koordynowali członkowie Klubu Honorowego Dawców Krwi PCK przy Szkole Policji. Południe nadal dość ciepło i bez większych pogodowych problemów. W Wejherowie około 24 stopni, w Gdyni 23, w Słupsku 25, nad samym morzem będzie trochę chłodniej. Po południu zachmurzenie zacznie wzrastać, a wiatr pozostanie umiarkowany. Nad wybrzeżem miejscami dość silny. Wieczorem parasole mogą już się przydać, w nocy lokalne możliwe burze.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Przekonanie kapibary, żeby spokojnie stanęła na wadze, brzmi jak dość specyficzne zadanie zawodowe. W londyńskim zoo właśnie trwa coroczne ważenie mieszkańców. Kiwi waży 45 kg, jej rodzeństwo Gizmo 50,5, a ogromny ślimak Magnolia Land Snail numer 2 zatrzymał wskazanie na 102,5 g. Nie chodzi jednak o tworzenie zwierzęcej tabeli ligowej. Regularne pomiary pomagają opiekunom kontrolować rozwój, kondycję, a czasami nawet zauważyć ciążę. Dane trafiają później do międzynarodowego systemu wykorzystywanego przez ogrody zoologiczne i specjalistów od ochrony gatunków. Człowiek staje na wadze i czasem woli zapomnieć wynik. Kapibara pomaga dzięki niemu całej bazie naukowej.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.

Klocki coraz trudniej traktować wyłącznie jako zabawkę dla dzieci. Sprzedaż Lego w pierwszym półroczu wzrosła aż o 21%, a w przyciąganiu nowych klientów pomogły między innymi zestawy związane z piłkarskimi mistrzostwami świata i Formułą 1. Firma od dłuższego czasu mocno inwestuje zresztą w produkty projektowane również z myślą o dorosłych. Od samochodów po rozbudowane modele kolekcjonerskie. Strategia działa na tyle dobrze, że Lego zwiększa udział w rynku szybciej niż część największych konkurentów. Wygląda więc na to, że producenci odkryli skuteczny patent na sprzedaż zabawek 40-latkowi. Nie nazywać ich zabawką. Napisać na pudełku tak model kolekcjonerski i dodać kilkaset elementów.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

Odwieczny wakacyjny pojedynek zakończył się wynikiem tak równym, że trudno byłoby go lepiej wyreżyserować. W letnich rezerwacjach serwisu Travelist Bałtyk i góry zdobyły dokładnie po 39%. Jeziora miały 10%, miasta 6%. Preferencje zmieniały się jednak w trakcie sezonu. Najpierw prowadziło morze, pod koniec lipca wyprzedziły je góry, a na finiszu Bałtyk znów wyszedł na pierwsze miejsce. Polacy rezerwowali również wypoczynek wcześniej niż rok temu. Jeśli więc ktoś próbuje ustalić jeden narodowy model urlopu, statystyki odpowiadają bardzo elegancko. Połowa ekipy bierze parawan, druga buty trekkingowe i spotykamy się po powrocie.

0: 20:45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej, pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Mamy piąteczek i to jeszcze w ostatni wakacyjny weekend. Sprawdzamy, co wydarzy się w najbliższych dniach, a tym razem zaglądamy do Potęgowa, gdzie w niedzielę odbędzie się gminno-parafialne święto plonów. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Moi drodzy, niestety nadszedł ten czas. Żegnamy wakacje, będą koncerty, lokalne święta, atrakcje i oczywiście sporo muzyki. W Potęgowie w niedzielę 30 sierpnia będzie można nie tylko podziękować za tegoroczne plony, ale też zobaczyć rolnicze maszyny w nieco bardziej widowiskowej odsłonie. Wszystko ze sprawą gminno-parafialnego święta plonów, którego jednym z głównych punktów będzie traktoriada. Na uczestników czeka wystawa historycznych ciągników, ale przede wszystkim emocjonujące konkurencje dla ich kierowców. Będą wyścigi slalomowe, tor przeszkód, parkowanie precyzyjne, ale nie zabraknie także prezentacji współczesnych maszyn rolniczych oraz wystawy zabytkowych samochodów. Oficjalna część wydarzenia rozpocznie się o godzinie 15 polową mszą świętą dziękczynną. Godzinę później ruszą główne obchody święta plonów, w programie m.in. występy artystyczne oraz konkurs Super Sołectwo. Poznamy także zwycięzców rywalizacji na najlepszy chleb, wieniec dożynkowy oraz najbardziej pomysłowy, wesoły witacz dożynkowy. Wręczone zostaną również nagrody dla uczestników traktoriady. Dożynki w Potęgowie to jednak nie tylko oficjalne uroczystości. Na miejscu pojawią się stoiska kół gospodyń wiejskich, sołectw i lokalnych wystawców. Będzie można spróbować regionalnych produktów, coś się zjeść i odpocząć w specjalnie przygotowanej strefie relaksu. Organizatorzy pomyśleli również o najmłodszych. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, animacje oraz dodatkowe zabawy. A wieczorem przyjdzie czas na muzyczne zakończenie dnia. O godzinie 20 na scenie wystąpi zespół Reggaeside. Oczywiście tych, którzy jeszcze nie są zdecydowani, gdzie się wybrać, zachęcam, aby zajrzeć na portal Nadmorski24. Znajdziecie tam pełne kalendarium wydarzeń na najbliższy weekend. A ja na następne Okno na Kulturę na antenie Radia Nord FM zapraszam o 16:45. Do usłyszenia.

0: jeden z nich.
1: Gdyby zgadywać na podstawie tego, co widzimy w autobusach i kolejkach, mocnym kandydatem byłby telefon. Tymczasem w najnowszym badaniu najczęściej deklarowanym sposobem spędzania wolnego czasu okazało się, czytanie książek wskazało je 27% Polaków. Telewizja i uprawianie sportu zdobyły po 18%, spacery 16%, a zwyczajne siedzenie, leżenie i odpoczywanie 14%. Internet wymieniło 10% badanych. Jest też druga liczba, 37% uważa, że wolnego czasu ma za mało. Czyli książka wygrywa z ekranem, tylko trzeba jeszcze znaleźć moment, żeby ją rzeczywiście otworzyć.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś

0: Tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Reklama.
4: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu przed prokuraturą w Katowicach. Jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
5: No, podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, a zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłacał zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
4: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu. W czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach.

0: Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
1: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Do groźnego zdarzenia doszło dziś rano na drodze ekspresowej S6 na wysokości Szomuda. Na jezdni w kierunku Szczecina kierujący Volkswagenem Passatem podczas omijania Forda Transita doprowadził do zdarzenia. Transit należał do służby drogowej i zabezpieczał wcześniej uszkodzony pojazd.
2: Dzisiaj przed godziną 9 na drodze ekspresowej S6 na wysokości Szemuda na drodze w kierunku Szczecina doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci, którzy pracowali na miejscu, kierujący Volkswagenem Passatem, poruszając się prawym pasem ruchu, nieprawidłowo wykonał manewr omijania Forda Transita, w wyniku czego doprowadził do tego zdarzenia. Uczestnicy byli trzeźwi, kierujący Volkswagenem został przewieziony do szpitala w Wejherowie oraz ukarany mandatem karnym w wysokości 4000 zł oraz 10 punktami karnymi. W związku ze wzmożonym ruchem na drogach, powrotem z wakacji, apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Dostosujcie prędkość do warunków, zachowujcie bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu i zachowajcie czujność podczas wykonywania manewrów.
1: Mówiła aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Na miejscu pracowało m.in. dwa zastępy Straży Pożarnej. Zdarzenie spowodowało utrudnienia na trasie S6. Mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli poznać najważniejsze informacje dotyczące działań na rzecz ochrony środowiska oraz ich efektów z ostatnich dwóch lat. 10 września w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone raportowi i z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu lęborskiego na lata 2024-2025. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13 w sali numer 13. Podczas konsultacji przedstawione zostaną najważniejsze informacje i wnioski wynikające z opracowanego raportu. Dokument podsumowuje realizację działań związanych z ochroną środowiska na terenie powiatu w latach 2024-2025. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z efektami podejmowanych działań, a także do rozmowy na temat wyzwań związanych ze stanem środowiska i jego ochroną. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w dyskusji i przedstawienia swoich uwag. Konsultacje odbędą się 10 września 2026 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku w sali numer 13. Początek o godzinie 13. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców powiatu lęborskiego zainteresowanych tematyką ochrony środowiska oraz działaniami podejmowanymi na tym obszarze. Będzie to również okazja do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach i dalszych kierunkach działań związanych z ochroną środowiska w powiecie. Kierowcy w Słupsku muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w centrum miasta. W związku z przygotowaniami do obchodów Dnia Weterana, część Placu Zwycięstwa zostanie wygrodzona i wyłączona z użytkowania. Zmiany rozpoczną się 31 sierpnia około godziny 6 rano i potrwają do 1 września mniej więcej do godziny 14. Włączona zostanie połowa placu od strony pomnika żołnierza polskiego. Przejazd wzdłuż słupskiego ratusza zostanie zachowany, podobnie jak dostęp do stacji ładowania samochodów elektrycznych. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i przede wszystkim nie zostawiać samochodów w miejscach objętych wygrodzeniem. Zaparkowane auta w takim miejscu może skończyć się jego odholowaniem na parking strzeżony na koszt właściciela. Jeśli więc w najbliższych dniach planujecie zostawić samochód w centrum Słupska, warto wcześniej sprawdzić, gdzie będzie można bezpiecznie zaparkować. Po południu coraz więcej chmur, choć temperatura nadal całkiem letnia. W pasie od Słupska przez okolice Lęborka do Wejherowa około 24-25 stopni. W Gdyni mniej więcej 23, nad morzem 21-23 stopni. Wiatr południowo-wschodni, nad wybrzeżem porywisty. Wieczorem pogoda zacznie się wyraźnie zmieniać. Pojawią się opady, a w nocy miejscami także burze.
3: Norda.

Polacy nie tylko lubią oglądać programy remontowe. Całkiem często sami chwytają za wałek, wiertarkę i instrukcje z internetu. W badaniu nieruchomości online.pl 30% osób deklarowało, że ostatni remont zrobiło samodzielnie, kolejne 25% korzystało z pomocy rodziny lub znajomych. Całość fachowcom powierzyło 24%. Do tego połowa badanych zmieściła ostatnie prace w kwocie do 15 tysięcy złotych. Nie zawsze potrzebny jest nawet remont. 4 na 10 Polaków w ciągu roku zmieniło dekoracje, a co trzeci po prostu przestawił meble. Czasami nowa wersja mieszkania wymaga więc ekipy budowlanej, a czasami wystarczy przesunąć kanapę.

0: Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
3: Jo, i tym razem też kuźdy może do nas dołączyć. W sobotę w gminie Szemut oddajmy krew.
2: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielno przy ulicy Oliwskiej.
3: Kodonaj to je tylko porę minut, a do kogoś innego szansa na nowe rzeczy.
2: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.
3: O krwi nie dosowe produkuje was.
2: Można się nią tylko podzielić.
3: Czekamy na was w Kielnie.
2: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
0: Reklama.

0: Jeśli ktoś twierdzi, że młodzi słuchacze wybierają przede wszystkim zagraniczne przeboje, najnowsze zestawienia Olis mocno komplikują tę teorię. W pierwszym półroczu całą pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych singli w streamingu zajęli polscy artyści. W pierwszej setce krajowych utworów było aż 79, o 10 więcej niż rok wcześniej. Wszystkie 22 single, które jako nowości weszły w tym okresie do top 100, również należały do polskich wykonawców. Szczególnie mocny pozostaje rap. Zupełnie inaczej wygląda natomiast winyl. Tam w pierwszej dziesiątce znalazły się tylko dwa polskie albumy. Streaming mówi więc po polsku, a gramofon zdecydowanie częściej wybiera zagraniczny akcent.
1: Na

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

Nie kolejka, nie brak promocji i nawet nie muzyka z głośników. W badaniu dotyczącym zakupów stacjonarnych największym irytantem okazały się palety, kartony i wózki z towarem blokujące alejki. Wskazał je niemal co trzeci respondent. Dopiero dalej znalazły się długie kolejki do kas oraz sytuacja, kiedy cena przy kasie różni się od tej widocznej na półce. Łącznie aż 92% badanych wskazało przynajmniej jeden sklepowy problem, który działa im na nerwy. Zaledwie 8% odpowiedziało: właściwie nic mi nie przeszkadza. Polski klient potrafi więc wybaczyć naprawdę wiele, ale jeśli trzeba bokiem przeciskać się między paletą a lodówką, to się asie. Cierpliwość właśnie została przeceniona do zera.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.

0: trafia. Pomiar cukru i ciśnienia. Konsultacje ze specjalistami. Nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Reklama.

7 lat bez nowej muzyki wystarczyło. Chaka Khan przygotowała album Chakchila, na którym znalazło się 10 utworów, a lista współpracowników wygląda jak mały festiwal sama w sobie. Pojawiają się Sia, Snoop Dogg oraz Lenny Kravitz. Dla 73-letniej wokalistki to kolejny rozdział kariery obejmującej ponad 5 dekad. 11 nagród Grammy i takie klasyki jak I'm Every Woman czy Ain't Nobody. Nowy materiał jest mocno osadzony w popie i muzyce tanecznej. Nie każda artystka po 50 latach na scenie planuje zwolnić. Chaka Khan najwyraźniej woli jeszcze trochę podkręcić głośność. Pół na pół.

Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne

0: ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Reklama. Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
3: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
4: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
3: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
2: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. Główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnej Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
5: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
2: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
6: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Cieszę fakt, że weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
6: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
7: Jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
6: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
2: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18.00.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Szpital specjalistyczny w Wejherowie jako pierwszy ośrodek w Polsce przekroczył granicę 1000 zabiegów ortopedycznych wykonanych z wykorzystaniem systemu robotycznego MAKO. Technologia wspiera lekarzy m.in. przy endoprotezoplastyce stawu kolanowego i biodrowego, pozwalając bardzo dokładnie zaplanować przebieg operacji i dostosować go do anatomii konkretnego pacjenta.
9: Chirurgia robotyczna w ortopedii jest naszą przyszłością i tak jak powiedziałem wcześniej, staramy się rozwijać od 3 lat, rozwijamy to. 1000 zabiegów to jest duża liczba, no i to procentuje. Mamy coraz więcej pacjentów, coraz pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich i

0: Każdą część w miarę możliwości robotycznie rozwija.
1: Mówił Dariusz Nałęcz, prezes Szpitali Pomorskich. Sam system nie wykonuje operacji samodzielnie. Za każdym zabiegiem stoi zespół lekarzy, który musi wcześniej przejść odpowiednie szkolenia i zdobyć doświadczenia w pracy z technologią. W Wejherowskim Szpitalu robot wykorzystywany jest przy operacjach częściowych i całkowitych stawu kolanowego oraz przy endoprotezoplastyce biodra.
2: Przede wszystkim dla pacjenta daje to bezpieczeństwo, a dla operatora tak samo. Są to zabiegi bardzo dokładne, bardzo precyzyjne. I jednoznacznie stwierdzamy, że daje to szybszy powrót pacjenta do sprawności oraz zdecydowanie lepsze efekty kliniczne.
1: Mówił Roman Grzybowski, koordynator oddziału ortopedii w szpitalu w Wejherowie. Pierwszy zabieg z wykonaniem systemu MAKO przeprowadzono w Wejherowie pod koniec 2023 roku. Obecnie oddział wykonuje rocznie około 600 do 700 endoprotez stawu kolanowego i biodrowego. Robotyka ortopedyczna rozwijana jest też w szpitalu Świętego Wincentego a Paolo w Gdyni, gdzie z wykorzystaniem systemu ROSA wykonano około 500 zabiegów. Łącznie oba szpitale mają już na koncie około 1500 operacji ortopedycznych wspomaganych robotycznie. W związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w powiecie słupskim w części powiatu lęborskiego wyznaczono obszar zagrożony ASF. Obejmuje on miejscowości w gminach Wicku i Nowa Wieś Lęborska. Decyzję w sprawie zasad zwalczania choroby podjął wojewoda pomorski w rozporządzeniu z 25 sierpnia opublikowanym dzień później w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Obszar zagrożony obejmuje w gminie Wicko miejscowości Żarnowska, Chabrowski Bór, Krakulice, Harbrowo, Wicko, Skarszewo, Górka, Poraj i Gęś. A w gminie Nowa Wieś Lęborska Janowice, Janowiczki i Niebędzino. Na tym terenie obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Właściciele gospodarstw utrzymujących świnie muszą m.in. zgłaszać miejsce ich przebywania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz niezwłocznie informować inspekcję weterynaryjną o padłych lub chorych zwierzętach. Konieczne jest również przestrzeganie zasad higieny, dezynsekcja sprzętu i środków transportu oraz stosowanie mat dezynfekujących przy gospodarstwach. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przemieszczania świń i materiału biologicznego. Ich wywóz z gospodarstw oraz transport po drogach wymagają zgody właściwego lekarza weterynarii. Zakazano również organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych. ASF jest zakaźną chorobą świń i dzików, dlatego służby apelują o przestrzeganie obowiązujących zasad. Ważna informacja dla rolników z terenu gminy Redzikowo. Trwa drugi w tym roku termin składania wniosków o zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokumenty można składać do 31 sierpnia. W tym roku stawka zwrotu wynosi 1,48 zł za litr paliwa. Do wniosku należy dołączyć faktury lub inne kopie potwierdzające zakup oleju napędowego między 1 lutego a 31 lipca obecnego roku. Rolnicy prowadzący hodowlę zwierząt powinni dodatkowo przedstawić dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie posiadanych zwierząt. Wysokość zwrotu zależy od ilości zakupionego paliwa, ale nie może przekroczyć rocznego limitu ustalonego m.in. na podstawie powierzchni gospodarstwa i prowadzonej produkcji zwierzęcej. Maksymalne limity zwrotu w 2026 roku wynoszą nieco ponad 160 zł za każdy hektar użytków rolnych, niemal 6 zł za każdą świnię uwzględnioną w średniej rocznej liczbie zwierząt i nieco ponad 59 zł za każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła, owiec, kóz lub koni. Pieniądze z drugiego naboru będą wypłacane od 1 do 31 października. Szczegółowe informacje, formularze i listę wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Redzikowo. Piątkowe popołudnie jeszcze ciepłe, a nad regionem zaczyna przybywać chmur. Temperatura w Słupsku około 25 stopni w Wejherowie i rejonie Lęborka 24, w Gdyni 23, na wybrzeżu trochę chłodniej. Wiatr będzie odczuwalny, szczególnie nad morzem. W kolejnych godzinach trzeba jednak brać pod uwagę możliwość deszczu, a nocą lokalnie również burz.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami. Cóż powiedzieć, dzisiejsze spotkanie było dla mnie bardzo wyjątkowe. To mój ostatni program. Dziękuję Wam za niezliczone spotkania, wspólnie spędzone chwile i dobrą energię. Zostawiam Was w dobrych rękach. Od poniedziałku stery przejmie Sonia Polewska i w jej imieniu zapraszam na następne wydanie tego pasma. Maja Popowska, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
6: Jo, i tym razem tyś kuźdy może do nas dołączyć. W sobotę w gminie Szemut oddajmy krew.
5: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielno przy ulicy Oliwskiej.
6: Kodonaj to je tylko po remin, a do kogoś innego szansa na nowe rzeczy.
5: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.

0: Czekamy na Was w Kielnie.
1: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
2: Gminne Centrum Kultury i Sportu, Aleksandra Pesz. Reklama.
3: W programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj siostra Bożena Piotrowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Świętego Jacka w Wejherowie. Witamy.
4: Witam serdecznie.
3: Rozmawiać będziemy o festynie, który zbliża się już wielkimi krokami. Otwarte oczy, wrażliwe serce. No i właśnie od tej nazwy sobie wyjdźmy. Co ona w ogóle znaczy? Jak powstała w kontekście tego festynu?
4: Festyn nasz już jest taką tradycją, jakby wpisano w działalność Domu Pomocy Społecznej. W tym roku chcemy go rozszerzyć, właśnie zaprosić wszystkich mieszkańców Wejherowa. I tak myślałyśmy o różnych, bo różne były tematy festynów, ale właśnie w tym roku chciałyśmy właśnie uczulić właśnie wszystkich, że jednak jeżeli ktoś dobrze patrzy i widzi, to widzi dalej i też wtedy otwiera swoje serce. Widzi przed sobą różne sytuacje, różne wydarzenia, które mają miejsce i myślę wtedy też jakby próbuje zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, co się dzieje i wtedy właśnie myślę, że otwiera swoje serce i właśnie chcemy w tym właśnie takim kierunku pójść i żeby właśnie zaprosić wszystkich do zobaczenia, co się dzieje w naszym domu.
3: No właśnie, ja do tego teraz dokładnie miałem przejść. To będzie także okazja, z tego co rozumiem, na to, żeby otworzyć swoje oczy nie tylko właśnie na ogólnie potrzeby drugiego człowieka, ale także na to, jak wygląda funkcjonowanie Wejherowskiego Domu Pomocy Społecznej.
4: Znaczy nasz dom działa tak jak inne domy pomocy społecznej. Jesteśmy domem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Z tym, że jest na zlecenie starosty, tak jak inne domy pomocy społecznej. W naszym domu przebywa 115 osób. I są to osoby dorosłe, przewlekle somatycznie chorych, taki przekrój może wiekowy, to jest od 20 do 103 lata, także przekrój jest duży, każdy się znajdzie coś dla siebie tam w tym domu, ale zawsze może być lepiej i zawsze może być właśnie radośniej, bo to najważniejsze, żeby ten czas taki właśnie, który osoby u nas będące mają, to przede wszystkim, żeby był ten czasem takim radości. Żeby to był czas taki spędzony dobrze, czas bycia razem.
3: Tematyka country, czemu akurat taka?
4: Tematyka country, nasi mieszkańcy mają różne zainteresowania, różne pomysły, a w tej chwili złożyło się tak, że mamy więcej panów niż pań, więc takie właśnie bardzo lubią różne formy muzyki, różne i to już takie wyszło od nich, że właśnie, żeby tutaj zrobić coś w tym stylu, w stylu westernów, country, taki właśnie, żeby to właśnie zaznaczyć, że to taki styl, że dlatego też pod tym kątem też wszystkie będą stroje, będą właśnie to, że jeżeli ktoś może, to też zapraszamy w takim stroju gdzieś tam, żeby to tak zaznaczyć, żeby ta zabawa była taka radosna.
3: No i powiedzmy sobie, jakie atrakcje nas czekają, bo ja już widzę, że lista chociażby na plakacie jest naprawdę obszerna.
4: Znaczy na pewno będzie dobra muzyka. No właśnie w stylu country, w większości, dobrze? Na pewno dobre jedzenie, bo to jest ważne, żeby też coś było dla ducha i dla ciała. W programie też przewidujemy kiermasz naszych prac, które mieszkańcy wykonują w ciągu całego roku, bo działa terapia zajęciowa i na tej terapii mieszkańcy wykonują różne swoje dzieła, cośkolwiek tworzą i właśnie ta będzie można taką dosłowną cegiełkę zakupić taki przedmiot wykonany właśnie przez naszych mieszkańców. I też przewidziana jest licytacja przedmiotów, które tam przedstawiono na licytacji.
3: Podejrzewam, że festyn, wiem, że festyn nie jest już pierwszym taką inicjatywą organizowaną przez Dom Pomocy Społecznej, więc powiedzmy sobie troszkę o przygotowaniach, bo zazwyczaj, kiedy przychodzimy już na imprezę, widzimy gotową, pięknie ogarniętą właśnie imprezę, ale bardzo często nie dostrzegamy tego wysiłku, który został włożony, aby to wszystko zadziałało, aby to wszystko mogło się wydarzyć, więc powiedzmy sobie, ile takie przygotowania do festynu trwają?
4: No, przygotowania trwają już sporo. No już właściwie gdzieś maj zaczynamy myśleć, początek maja, żeby to już myśleć, jaki temat, jakie będą wydarzenia, co się będzie działo, no i mieszkańcy też już dopytują się i oni właśnie też potem spotkania mają i też właśnie

0: co ten, no tak trwają już właśnie przygotowania dekoracji różnych, to co można wykonać, bo w większości wykonujemy rzeczy właśnie sami, żeby te koszty były jak najmniejsze, żeby właśnie to całe przygotowanie właśnie, żeby było właśnie takie nasze, żeby to się czuło, że to, co zrobiliśmy i z kim, co pokazujemy osobom, które do nas trafią, żeby to było nasze. Żeby to było właśnie takie, no, duża radość jest w tym przygotowaniu. Każdy coś wykona. Każdy razem potem wychodzi cały obraz albo jakiś właśnie, w tej chwili mogę tylko zdradzić, Rąbka na pewno będzie koń, który będzie też jakimś ekwizytem, już prawie gotowy. Także to tak jest duża radość tego przygotowania tego.
1: Dodajmy, czy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej też biorą udział w tych przygotowaniach?
0: Tak, właśnie oni przede wszystkim, to jest ich takie właśnie, no też już powoli przygotowują sobie stroje, bo też się cieszą, że właśnie zawsze jakaś myśl przewodnia, tak jak mówiłam, w tym roku to kantry, no to też już kapelusiki przygotowane powoli, także różne takie rekwizyty, które właśnie też się tym interesują, właśnie tym, co można zrobić właśnie, żeby to przybliżyć, ten klimat taki, nie?
1: No i zostają cały czas jeszcze w tym temacie dla tych, którzy przyjdą, dla gości. Będzie to okazja, by poznać bliżej mieszkańców DPS-u, aby poznać działalność DPS-ów. A czym to jest przede wszystkim dla samych mieszkańców? Jaki wpływ dobry właśnie, czy te przygotowania, czy samo uczestnictwo w takim festynie ma dla tych, którzy mieszkają na co dzień w DPS-ie?
0: Mieszkańcy przede wszystkim, to jest kwestia zagospodarowania czasu. Osoby, no jak właśnie my pracujemy, wychodzimy, dla nas czas jest bardzo krótki, jest rano, wieczór, a dla nich ten czas jest taki jakby długi i właśnie to wykorzystanie tego czasu, to bycie razem, bo trzeba razem się spotkać, żeby coś zrobić, właśnie potem już jakby odliczanie tego, że będzie, jeszcze będzie, a potem też już mówię na później już, jest właśnie wspominanie tego. Potem wspominanie, co zrobiliśmy, jak było fajnie, jak się bawiliśmy, bo też mieszkańcy też czekają właśnie na to, żeby spotkać kogoś nowego. Są otwarci na to, żeby spotkać drugiego człowieka.
1: No właśnie, i przeszliśmy teraz bardzo płynnie do potrzeb mieszkańców, do potrzeb DPS-u. Jakie są największe wyzwania, które obecnie dostrzegacie w Domu Pomocy Społecznej? I co jest tym największym aspektem, który może czasami jest pomijany, bo wydaje się dla wielu ludzi, którzy nie mają na co dzień właśnie kontaktu z DPS-ami, że głównie chodzi o zapewnienie jakichś potrzeb zdrowotnych, potrzeb fizjologicznych, i możemy zapomnieć o tym, że to nie jest często klucz tego wszystkiego i to chodzi o to zaspokojenie tych głębszych, często bardzo głębokich potrzeb. Co jest największymi wyzwaniami?
0: Największym wyzwaniem właśnie tutaj mogę wspomnieć, że w tej chwili działa u nas już od ponad 10 lat wolontariat wincentyński. I też właśnie, tak jak już wcześniej mówiłam, ta potrzeba zagospodarowania czasu, potrzeba bycia z drugim człowiekiem, wyjścia na spacer z nim, towarzyszenia mu, nie wiem, wypicia herbaty, czy czytania jakieś, bo często osoby są, które same nie mogą tego zrobić, bo ze względu na wzrok, na sytuacje chorobowe, nie mogą sobie przeczytać książki czy gazety. Więc właśnie ten wypełnienie tego czasu, zobaczenie, że Dom Pomocy żyje, że to są ludzie, którzy potrzebują właśnie drugiego do tego, żeby wyjść na spacer. Często personel, wiadomo, ogranicza się, zrobi to, co trzeba, bo to naprawdę mam super personel i oni starają się właśnie to wszystko realizować, ale właśnie ten czas poświęcony, że ja jestem tylko dla ciebie, tylko przychodzę, bo usiądę przy tobie i posłucham, co masz do powiedzenia. Bo często to są też super historie ludzi, którzy trafili do nas. To są naprawdę, całe ich życie jest takie i potrzebują, żeby ktoś posłuchał ich. I właśnie tutaj też, żeby pokazać to, że coś zrobiliśmy, że możemy tym się podzielić, że no a potem już za tym idą jakby też, no marzenia są duże, bo wiadomo, dom nasz jest dosyć stary. I zawsze na nowo jedna część się naprawi, druga trzeba zrobić, żeby było ładniej. Są w tej chwili duże możliwości, żeby to wyglądało naprawdę tak, no, dobrze, żeby tak było, się dobrze czuli ludzie, bo inaczej się czuje w takim pokoju, no, prostym, a inaczej, jeżeli on jest, no, taki przyjazny w otoczeniu. I właśnie, no, dalej chcemy pozbierać, jeżeli uda się właśnie, zawsze każdy środek, bo wiadomo, środki są, ale już takie dodatkowe na te marzenia właśnie, które gdzieś tam chcemy realizować, żeby było ładniej, żeby było piękniej. W zeszłym roku zbieraliśmy na malowanie oddziału, właśnie go kończymy w tej chwili. Wygląda rzeczywiście, no, różnica jest kolosalna między tym, co było, a co jest. No, mamy marzenia, żeby dalej, no, robić lepiej, żeby było lepiej.

0: żeby było praktyczniej, żeby mieszkańcy mieli właśnie taki komfort.
1: Na początku naszej rozmowy padł ten przedział wiekowy mieszkańców od 20 paru do 103, z tego co pamiętam, więc tak. Jak ogarnąć tak szeroki przedział? Bo to jednak kompletnie inne potrzeby, ma wiadomo, 20-parolatek, a kompletnie inne potrzeby, czasami ciężko nam sobie wyobrazić, ma 103-latek.
0: To znaczy, no, te osoby młodsze są właśnie jeszcze z osób niepełnosprawnych, tak zwanych dzieci jeszcze, kiedy w naszym domu były, w tej chwili już nie są dorosłe osoby, ale bardzo są zintegrowani. Bardzo ze sobą właśnie na terapii się spotykają, bardzo ze sobą tęsknią, gdy ktoś nie przyjdzie, gdy dlaczego tego nie ma, dlaczego razem się właśnie spotykają. I naprawdę jest taka integracja, razem, no, cieszą się bardzo tą swoją obecnością i tym, że właśnie są razem, że mimo tych, że no, mieszkają na różnych grupach, bo wiadomo, dom jest podzielony na różne części, ale w tym miejscu właśnie się spotykają razem, czy właśnie w ogrodzie się spotykają razem. Teraz też będzie właśnie ten festyn, to też będą wszyscy razem, kto tylko będzie mógł, to będzie właśnie też tam w tym ogrodzie. Więc to jest taka wtedy radość, wspólna radość, że możemy się spotkać.
1: No i mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjdą na ten festyn, też będą mogli być uczestnikami tej radości i poczuć na własnej skórze poniekąd tą jedność, to ciepło bijąc od tych ludzi.
0: No bardzo lubią się bawić, bardzo lubią słuchać muzyki. Zawsze mówię, że nie trzeba nawet jakichś, nie wiadomo jakich wygórowanych tych potrzeb, ale właśnie to, właśnie, że jest to spotkanie, że jest ta muzyka, to jest takie bardzo, dla nich bardzo, bardzo każdy, większość z nich lubi takie rzeczy, także to jest takie, dlatego też cieszymy się. Jest to na pewno duży wysiłek, tak jak wcześniej była mowa o tym, ale jest to duża radość, dlatego że właśnie dla nich, nie? Że dla nich to robimy i dlatego dla nich zapraszamy też wszystkich, którzy mają trochę czasu, którzy mają właśnie, chcą spojrzeć właśnie na nich, żeby być razem w tym dniu.
1: No i powolutku już kończąc naszą rozmowę, parę takich zamykających zagadnień. Przede wszystkim, co ktoś, kto przyjdzie, powinien wynieść z tego festynu? Oczywiście poza dobrym humorem, poza miłymi wspomnieniami, jakie przesłanie ten festyn niesie dla ludzi, którzy może często po raz pierwszy w ogóle odwiedzą DPS?
0: Znaczy myślę, że spojrzenie na Dom Pomocy Społecznej jako miejsce takiej... No nie smutku na pewno radości, na pewno tego, że jest to miejsce wymagające pracy, wymagające służby przede wszystkim drugiemu człowiekowi, ale też właśnie takiej radości, że to jest miejsce, gdzie no możemy się kiedyś też wszyscy tam spotkać, ale to nie jest miejsce takie no przygnębiające, to jest miejsce, które żyje i chce żyć.
1: No i na koniec jeszcze bardzo ważna informacja, która przez całą naszą rozmowę jeszcze nie wybrzmiała, a wybrzmieć musi, czyli bardzo praktyczne. Gdzie i kiedy się widzimy?
0: 29 sierpnia od godziny 10, no ufam, że do godziny 15, no jak będzie dobra zabawa, może być dłużej, zapraszamy wszystkich chętnych. Na godzinę 12 mniej więcej przewidziana jest licytacja. No, warunek. Każdy przynosi trochę słońca ze sobą i dobry humor.
1: Trzeba na to liczyć właśnie, żeby tutaj nas pogoda nie zaskoczyła.
0: Chociaż zabezpieczenia tak też w postaci namiotów, różnych rzeczy są, także
1: no, ale wierzymy, że przy tak pięknym wydarzeniu to i słońce będzie pod rękę szło z nami. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj siostra Bożena Piotrowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Świętego Jacka w Wejherowie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
9: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie

0: bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
1: Przyjdź tak koniecznie na stadion przy ulicy Warszawskiej i kibicujmy naszym Łegniorzom.
0: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
1: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Bolsta tego dnia raza z nama.
0: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
2: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Przed chwilą na antenie z Colin, Zenek Martyniuk i Raider w nowym utworze Love, a przy mikrofonie melduje się Jakub Szumilasa. A ze mną do studiu razem ze mną jest Tomasz Smuga z portalu Nadmorski 24. Cześć Tomek.
2: Witam serdecznie.
1: Słuchaj, czy wiedziałeś, że dzisiaj jest Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów?
2: Tak, nawet zadaliśmy takie pytanie naszym czytelnikom na portalu, na Facebooku portalu nadmorski24.pl. Czy macie jakieś swoje właśnie ulubione komiksy z dzieciństwa i co lubicie czytać?
1: No, wiem, że ty też komiksy lubisz i czasami jak opowiadasz o...
2: Bo tam tutaj, jest dużo obrazków, mało tekstu.
1: Jak czasami opowiadasz o różnych tutaj decyzjach zakupowych właśnie związanych z tym światem, to taki jeden kawał pozwoliłem sobie znaleźć, który troszkę mi się kojarzy z twoją sytuacją, choć możesz, będziesz miał oczywiście możliwość sprostowania. Rozmawiają ze sobą dwaj fani komiksów. Stary, moja dziewczyna mówi, że muszę wybrać. Albo ona, albo moja kolekcja komiksów. No i co wybrałeś? To był wyjątkowy numer Spidermana z 1967 roku.
2: No i wiemy, kto dzisiaj, Kuba, śpi na kanapie.

0: No dobra, a wracając do bardziej poważnych rzeczy, to co tam ciekawego u ciebie w internecie słychać?
1: Tak, u nas już może nie tak do końca wesoło, bo dzisiaj jakiś taki katastroficzny piątek. Pisze między innymi o pożarze, do którego doszło w jednym z bloków na

0: Możecie zobaczyć jakieś tam nagrania dzięki czytelnikom z miejsca zdarzenia. Także piszemy o tym, że na terenie powiatu polskiego kierowca wjechał samochodem w posesję, tam uszkodził jakieś tam elementy infrastruktury. Policja też podała wstępne ustalenia i tam pomógł tego sprawcę w ogóle wytropić pies policyjny. To też taka ciekawa akcja. No i także czeka nas załamanie pogody. MGWW wydał alert pierwszego stopnia. Czeka nas bardzo mokra i ulewna sobota według tych ostrzeżeń. Tak już lepszych tematów to Wejherowski Szpital pochwalił się tysięcznym zabiegiem takim wykonanym przez system taki robotyczny. To pierwszy szpital w Polsce, więc wielkie brawa. Reda już jest gotowa na nowy rok szkolny. Zakończono między innymi budowę filii jednej ze szkół podstawowych. Wielkie brawa, także uczniowie będą się uczyli w lepszych warunkach. No i także weekend przed nami, czyli możecie znaleźć zapowiedzi różnych wydarzeń, imprez, które będą się działy na terenie powiatu wejherowskiego, puskiego oraz lęborskiego.
1: Nawiązując do tej dużej ilości wypadków na drogach, o których dzisiaj wspominałeś, to tutaj też jak dzisiaj przerabiałem newsy, to pani Karolina z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie apeluje, że w związku z kończącymi się wakacjami, drodzy kierowcy, jedźcie ostrożnie, wróćcie bezpiecznie do domu. Warto przyjechać te 15 minut później, niż nie dojechać w ogóle. No a dzisiejszy piątek chyba to potwierdza, że część osób jeszcze myślami na wakacjach, a jednak za kółkiem. Jedźcie bezpiecznie, bądźcie bezpieczni. Wracajcie spokojnie. Udanego weekendu. Był ze mną Tomasz Smuga z portalu Nadmorski24. No i już teraz na antenie Out of Touch, Uniting and Nation.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumnę.

0: na motocyklowo ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
1: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizacja ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji i wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujący zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Rochowski.
2: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego. Jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
1: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 50-letni motocyklista został zatrzymany po interwencji w Szymudzie. Inni uczestnicy ruchu podejrzewali, że mężczyzna może prowadzić pod wpływem alkoholu i wezwali policję. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 16. Po przyjeździe funkcjonariusze próbowali zbadać motocyklistę alkomatem, jednak 50-latek odmówił. Został więc przewieziony do szpitala w Wejherowie, gdzie pobrano od niego krew do badań. Podczas całej interwencji mężczyzna miał zachowywać się agresywnie i znieważać policjantów, ratowników medycznych oraz personel szpitala. W związku z tym został zatrzymany. Badanie krwi ma wykazać, czy w chwili jazdy znajdował się pod wpływem alkoholu. Policja przypomina, że znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych jest przestępstwem. System TriStar w Gdyni zostanie rozbudowany o kolejne kamery monitorujące ruch. W kluczowych punktach miasta pojawi się 21 nowych cyfrowych urządzeń, a po raz pierwszy w systemie przetestowana zostanie również kamera 360 stopni. Nowoczesne urządzenie trafi na skrzyżowanie Alei Zwycięstwa i ulicy Wielkopolskiej. To jedno z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w mieście.

0: Kamera ma pozwolić operatorom obserwować jednocześnie sytuację na kilku wlotach i sprawdzić, czy tego typu rozwiązanie warto w przyszłości stosować szerzej. Obecnie Tristar obejmuje 94 skrzyżowania i przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, a monitoring wizyjny działa w 39 lokalizacjach. Rozbudowa ma przede wszystkim ograniczyć tzw. białe plamy, czyli miejsca, w których dziś brakuje obrazu z kamer. Nowe urządzenia mają pomóc w szybszym wykrywaniu utrudnień, sprawniejszym sterowaniu ruchem i reagowaniu na zdarzenia drogowe. Z obrazu będą mogły korzystać również inne miejskie służby, m.in. Centrala Nadzoru Ruchu ZKM i Straż Miejska. Koszt podstawowego zakresu inwestycji to ponad 708 tysięcy złotych. Wszystkie nowe kamery mają pojawić się na gdyńskich ulicach najpóźniej w grudniu tego roku. Dwa kolejne odcinki dróg powiatowych w rejonie zostaną wyremontowane. Umowy na realizację podpisano 27 sierpnia, a innowacje obejmą drogę powiatową w miejscowości Pieski w gminie Cewice oraz drogę na trasie Kębłowo-Nowomiejskie w Wilkowo w gminie Nowa Wieś Lęborska. Łączna wartość obu zadań to ponad 336 tysięcy złotych. W Pieskach remont obejmie 400-metrowy odcinek drogi. Wartość prac wynosi ponad 136 tysięcy złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie Nadleśnictwa Cewice. Drugi remont na drodze Kębłowo-Nowomiejskie - Wilkowo będzie prowadzony na odcinku długości 550 metrów. Zadanie wyceniono na ponad 200 tysięcy złotych, a Nadleśnictwo Lęborg dołoży do inwestycji 99 tysięcy złotych. W obu przypadkach zaplanowano wykonanie nowej warstwy ściernej na wierzchni bitumicznej oraz remont przylegających poboczy. Drodze gminnej 1315 dodatkowo zostanie wykonana konstrukcja wjazdów. Łączne dofinansowanie obu inwestycji ze strony Nadleśnictw Cewice i Lęborg wyniesie ponad 167 tysięcy złotych. Remonty są kolejnymi zadaniami realizowanymi na drogach powiatowych, których celem jest poprawa stanu nawierzchni, komfortu podróżowania oraz bezpieczeństwa kierowców i pozostałych użytkowników tras. Kierowcy i pasażerowie autobusów w Siemianicach muszą przygotować się na utrudnienia. Od 1 września rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Spacerowej. W związku z pracami zamknięty zostanie odcinek spacerowej pomiędzy ulicami Ziołową a Miętową. Oznacza to zmianę organizacji ruchu i konieczność korzystania z objazdów. Zmiany czekają również pasażerów autobusu linii numer 2. Na czas robót autobus pojedzie trasą zastępczą ulicami Akacjową, Migdałową i Wiśniową. Prace mają rozpocząć się we wtorek, 1 września, a ich zakończenie zaplanowano na 11 września. To oznacza, że utrudnienia powinny potrwać niespełna 2 tygodnie. Drogowcy apelują, aby w najbliższych dniach zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i czasową organizację ruchu. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Zaczynamy powoli żegnać się ze spokojną częścią piątku. Po południu zachmurzenie będzie wzrastało, choć nadal mamy około 23 do 25 stopni. W Słupsku do 25, w Wejherowie 24, a w Gdyni 23. Wieczorem i w nocy do regionu wejdą przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się burze, a w ich trakcie wiatr może rozpędzać się nawet do 75 km na godzinę.
1: Norda

0: Tu Radio Norda i w głośnikach za nami jeszcze wakacyjne Pedro Pedro. Pamiętacie ten numer, prawda? Co to oznacza? Oznacza to, że mamy piątek, piątunio. Kończymy tydzień, pakujemy się do szuflady i przed nami ostatni weekend sierpnia. No kalendarz jest bezlitosny, ale wakacji jeszcze dzisiaj nie żegnamy, bo do godziny 18 jeszcze będziemy z wami wakacyjnie. Robert Jastrzębski i jak zwykle gra dla was najlepsza regionalna stacja na Pomorzu. I dzisiaj będę wybierał dla was same wakacyjne hity. Zapowiada się bardzo fajne popołudnie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Reklama.

0: i jeszcze wakacyjne granie w Radiu Nordo FM. Do 18 Nordo na fali i wiecie co? Zróbmy to razem. Otwórzmy weekend brawami. Mamy weekend razem z Radiem Nordo FM. Piątek, przechodzimy w tryb weekendowy. Wszystkie te niewygodne sprawy zamykamy i słuchamy Radia Norda. Dajcie znać na radiowym czacie, jak zamierzacie spędzić ten ostatni wakacyjny weekend, bo my wam tutaj ładnie zagramy. A do tego wiadomości drogowo 15.30. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia.

0: Nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Trzydzieści 13 sekund na naszych radiowych zegarach. Moi drodzy, mamy piątek, piąteczek, piątunio lepszej wiadomości. Myślę, że dziś nie usłyszycie. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my teraz wyjeżdżamy na lokalne drogi, a zaczynamy od Gdyni, gdzie mamy zdarzenie drogowe na ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka oraz na Kwiatkowskiego. Zakorkowana jest 10 lutego Morska i siłą rzeczy oczywiście również Kwiatkowskiego i Dąbka. Do tego spowolnienia na Hutniczej, Północnej, Puckiej, Wielkopolskiej i Sopockiej. Więcej samochodów również na trasie do Rumi w samym mieście doszło do zdarzenia drogowego na ulicy Sobieskiego. W Redzie liczne spowolnienia, w Wejherowie gęściej na Batalionu Morskiego, Przemysłowej, Sienkiewicza i 3 Maja. Zatłoczona jest również zamost w kierunku Bolszewa. Trasą 216 do Pucka jedziemy bez większych problemów. W samym Pucku gęsiego pojedziemy Wejherowską i Helską. We Władysławowie również gęsto, czerwony kolor przeważa na Alei Niepodległości, Starowiejskiej, Towarowej i Halera. Na Hel dojedziemy, ale podróż może się nam nieznacznie wydłużyć. Obwodnicą metropolitalną pojedziemy komfortowo, podobnie jak trasą kaszubską. Przenosimy się teraz do Lęborka. Tutaj zatłoczone są ulice Zwycięstwa, Krzywoustego i Aleja Niepodległości, a w Łebie gęściej na 10 marca. Na koniec Słupsk. Tutaj, gdzie w musimy przyznać, że po południowych godzin szczytu również widać, że jest ten większy ruch. Tłocznie jest na Sierpinkę, Garncarskiej, Kościuszki, Poniatowskiego, Wolności i Kaszubskiej. Droga do Kobylnicy również zakorkowana, a na trasie do Ustki, czyli drodze 21, momentami również trzeba liczyć się ze spowolnieniami. Popołudniowy ruch, no daje się we znaki. Jeśli jesteście w trasie, warto uzbroić się w odrobinę cierpliwości. My sprawdzamy, co dzieje się na drogach ponownie już za godzinę, ale jeżeli... Teraz zapraszam na prognozę pogody oczywiście.
2: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Na koniec wakacji pogoda postanowiła jeszcze nas troszeczkę porozpieszczać. Dziś chmur na niebie ma być niewiele, szkoda tylko, że już to jest ten ostatni wakacyjny weekend. Ciśnienie optymalne 1016 hektopaskali. Temperatury bardzo przyjemne. W Dębkach 23 stopnie, we Władysławowie 21, na Helu 22, w Wejherowie-Luźnie 24, w Gniewinie 23, najcieplej w Słupsku 25 stopni.

0: Zgodnie z planem wyciągam dla Was same wielkie wakacyjne przeboje, które towarzyszyły nam przez całe lato. I tak będziemy grali przynajmniej do godziny 18 w programie
1: Lorda na fali.
0: Tutaj Robert Jastrzębski. Co prawda akcja lato już za nami, ale my z nadmorskiego klimatu wcale nie rezygnujemy, bo przecież cały czas możemy podglądać to, co dzieje się nad Bałtykiem dzięki naszym kamerom w nadmorski24.pl. Dzisiaj wracamy do Dębek, plaża, morze, końcówka wakacji, czyli sprawdzamy, czy ostatni piątek sierpnia nad Bałtykiem wciąż wygląda jak lato i dobrze trafiliśmy, bo dzisiaj akurat, no może nie wróciły upały, ale jest raczej piękna pogoda, z której warto skorzystać. No i mamy raport z nadmorza w Radiu Norda FM. Wy też to możecie mieć, wystarczy kliknąć w nadmorski24.pl i zakładka nasze kamery. Za chwilę u nas fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej?
3: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
7: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
8: Jo, i tym razem tyś kuźny może do nas dołączyć. W sobotę w gminie Szemu to oddajmy krew.
7: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielno przy ulicy Oliwskiej.
8: Kodonai to je tylko porę minut, a do kogoś innego szansa na nowe rzeczy.
7: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.
8: O krwi nie dosowe produkuje was.
7: Można się nią tylko podzielić.
8: Czekamy na was w Kielnie.
7: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
9: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
10: Reklama.
11: Fala ciekawostek.
12: Patrycja Kazadi powraca na muzyczną scenę z nowym singlem Nie chcę tańczyć, który zapowiada jej nadchodzący album. Po dłuższej przerwie artystka prezentuje utwór będący manifestem wyboru siebie i odzyskiwania własnej sprawczości. Nowoczesne brzmienie, rockowy pazur i osobisty tekst to znak rozpoznawczy nowego rozdziału w jej karierze. Po ponad 3 latach wydawniczej ciszy Kazadi wraca na muzyczną scenę z nowym singlem. Piosenka nazywa się Nie chcę tańczyć i to drugi utwór zapowiadający jej nadchodzący album i jednocześnie otwierający kolejny bardzo osobisty rozdział w karierze artystki. Następca singla

Na wietrze to propozycja dla wszystkich, którzy cenią nowoczesne przeboje brzmienia z wyrazistym charakterem. Nie chcę tańczyć, to nie tylko chwytliwy popowy kawałek, ale przede wszystkim opowieść o momencie, w którym przestajemy dopasowywać się do innych i zaczynamy wybierać siebie. Kazadi sięga po temat toksycznej relacji, jednak zamiast skupiać się na jej trudnych konsekwencjach, pokazuje siłę, jak płynnie z odzyskiwania własnego głosu i odwagi do postawienia granicy. To utwór o decyzji, by od teraz tańczyć już tylko w swoim rytmie. Najnowszy singiel pokazuje Kazadi jako artystkę świadomą swojego brzmienia i gotową na kolejny etap kariery. W utworze słychać siłę, sensualność i emocjonalność, a także popową przebojowość, która sprawia, że Nie chcę tańczyć świetnie odnajduje się zarówno na playlistach z polskim popem, jak i w zestawieniach dodających energii dobrego nastroju.

0: Absolutnie jeden z największych przebojów wakacyjnych tego lata. Sorry papi, to jest Radio Norda. My tu jeszcze jedną nogą na plaży, a tymczasem, proszę państwa, no szkoła stoi już za rogiem z plecakiem, a w redzie przygotowania do nowego roku szkolnego idą pełną parą i 1 września otwarta zostanie nowa filia szkoły podstawowej numer 3 przy ulicy Trzcinowej. Nowy budynek dla najmłodszych uczniów kosztował 11 milionów złotych, a to nie jedyna inwestycja w redzką oświatę przed pierwszym dzwonkiem. Ilu uczniów rozpocznie we wrześniu naukę w redzie i co jeszcze przygotowało miasto? O tym po godzinie 16 powiemy wam w serwisie regionalnym Radia Norda FM. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
2: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burza jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawią się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów. Agnieszka

0: Rejnowska bis. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, który mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze, raczej niegroźne, mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
0: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rochowski.
2: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nikusz Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
0: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
3: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
0: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Reda przygotowuje się do nowego roku szkolnego, a jednym z najważniejszych wydarzeń będzie otwarcie nowej filii Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Trzcinowej. Uroczystość zaplanowano na 1 września o godzinie 12. Nowy parterowy budynek powstał z myślą o uczniach klas od 1 do 3. Przygotowano w nim sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę, przestrzeń biblioteczną oraz salę komputerową. Koszt inwestycji wyniósł 11 milionów złotych. To jednak tylko część przygotowań do września. W nowym roku szkolnym w Redzie naukę rozpocznie ponad 3600 dzieci i młodzieży, w tym około 600 przedszkolaków. Miasto zapowiada także dodatkowe zajęcia dla ósmoklasistów, rozwój doradztwa zawodowego oraz dalsze wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów. Wakacje wykorzystano również na remonty i doposażenie placówek. Łączny koszt tych prac sięgnął około 1 900 000 zł. Nowa filia Szkoły Podstawowej nr 3 ma przede wszystkim odciążyć dotychczasowy budynek szkoły i poprawić warunki nauki najmłodszych uczniów. Do Gdyni zawitał jeden z najbardziej charakterystycznych żaglowców na świecie. Aleksander von Humboldt II. Jednostka ze słynnymi zielonymi żaglami zacumowała w basenie prezydenta przy Nabrzeżu Pomorskim. Żaglowiec przypłynął do Gdyni z Kilonii. W piątek 28 sierpnia od godziny 10 do 15.30 można było go zwiedzać. Nie tylko z zewnątrz, ale również można było wejść na pokład, zobaczyć jednostkę od środka i porozmawiać z załogą. Aleksander von Humboldt II ma około 65 metrów długości i może zabrać 79 osób. Na jego masztach znajduje się 24 zielonych żagli o łącznej powierzchni około 1360

0: 10 m2. To właśnie one są znakiem rozpoznawczym jednostki. Żaglowiec służy przede wszystkim do szkolenia młodych ludzi. Uczestnicy rejsów uczą się na nim żeglarstwa, pracy zespołowej i odpowiedzialności. W przyszłości na jego pokładzie szkolili się również kadeci niemieckiej marynarki wojennej. Po dniu otwartym jednostka ponownie wypłynie w morze. Do Gdyni wróci w niedzielę, około godziny 13, a w poniedziałek rano rozpocznie kolejny rejs, tym razem w kierunku Kopenhagi. 5 nauczycieli z gminy Potęgową uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego. Pedagodzy pomyślnie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, a po zakończeniu procedury awansowej złożyli ślubowanie. Oficjalne akty nadania stopnia wręczył im wójt gminy Potęgową Dawid Litwin. Uroczystość była okazją do podsumowania ich dotychczasowej pracy i rozwoju zawodowego. Awans na stopień nauczyciela mianowanego jest jednym z etapów rozwoju zawodowego pedagogów. Wiąże się z podnoszeniem kwalifikacji, zdobywaniem doświadczenia oraz potwierdzeniem przygotowania do dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nauczyciele, którzy przeszli procedurę awansową, będą mogli wykorzystywać zdobyte kompetencje w codziennej pracy z uczniami. Rozwój zawodowy kadry pedagogicznej ma również znaczenie dla funkcjonowania szkół i jakości prowadzonej w nich edukacji. Władze gminy Potęgową pogratulowały nauczycielom uzyskania stopnia awansu i podziękowały za ich zaangażowanie w pracę z uczniami. Nowo mianowanym pedagogom życzono dalszego rozwoju zawodowego, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sukcesów ich wychowanków. Uroczystość odbyła się w okresie przygotowań szkół do nowego roku szkolnego, który już wkrótce rozpocznie się dla uczniów. Kolejne akty wandalizmu w Kobylnicy. Tym razem zniszczenia dotyczą traktu polskich olimpijczyków, nowego miejsca, które niedawno zostało oddane do użytku mieszkańców. Na ławkach i nawierzchni ścieżki pojawiły się napisy i malunki. Uszkodzone zostały również drewniane elementy kładek. Samorząd podkreśla, że zniszczenia będą wymagały naprawy, a to oznacza dodatkowe koszty, które mogłyby zostać przeznaczone na utrzymanie i rozwój wspólnej przestrzeni. Gmina apeluje do mieszkańców o reagowanie na przypadki wandalizmu i pomoc w ustaleniu sprawców. Jeśli ktoś widział osoby odpowiedzialne za zniszczenia albo ma informacje, które mogą pomóc w ich ustaleniu, może skontaktować się ze Strażą Miejską w Kobylnicy lub Centrum Usług Wspólnych. Samorząd przypomina, place zabaw, boiska, ławki czy tereny rekreacyjne to wspólna przestrzeń, z której korzystają mieszkańcy. Jej niszczenie uderza więc w całą lokalną społeczność. Końcówka popołudnia coraz bardziej pochmurna. Nadal jest ciepło, około 23 do 25 stopni w głębi regionu, ale aura zaczyna się zmieniać. W nocy spodziewane są przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Suma opadów może wynieść od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy. Temperatura nocą spadnie do około 15-17 stopni.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: dawna, to wiem.
1: I tu Radio Nord FM i męskim graniem otwieramy kolejną godzinę w programie
2: Norda na fali.
1: To jeszcze wakacyjne wydanie, ale jest piątek, piątunio. I nasza kartka z kalendarza ma już lekko weekendowy charakter. 28 dzień sierpnia, ostatni piątek tych wakacji. Kto dzisiaj robi imprezę? No między innymi Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksander, Julian i Felix. Solenizanci, jak zwykle zagramy dla was coś fajnego. Do 18:00 Norda na fali. Co się tu będzie działo? Na pewno w tej godzinie kolejna lekcja Kaszubskiego. Po raz ostatni sprawdzimy, co w temacie dróg regionalnych. I będzie piątkowa zagadka dnia i dzisiaj do wygrania dwa bilety do kina. Zapraszam.
2: Norda na fali.
3: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Wczelbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 7.

0: 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie, bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
2: Klińska koniecznie na stadion przy ulicy Warszawskiej i kipicujmy naszym Łegniorzom.
1: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
2: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Bolsa tego dnia raza z nama.
1: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
3: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
4: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Słówka.
6: Idą w główka.
7: Lekcja Sytmedze Sunte Bajde.
6: Bajde.
7: Brednie.
6: Brednie.
7: W Radio 1 gedu bajde, zare wrócił dwigac gajde.
6: W polskim parlamencie bredni bez liku. Długo nie trzeba czekać wyników.
7: W Radio 1 gedu bajde, zare wrócił dwigac gajde.
6: Bajde.
7: Brednie.
6: Bajde.
8: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
6: Słówka.
7: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: I te wszystkie wakacyjne przeboje zbieramy dzisiaj w jedną wielką muzyczną walizkę i gramy je dla was przynajmniej do godziny 18 w Nordzie na Fali, a po godzinie 18 Gracjan Fopkę. No i w jego imieniu zapraszam na ostatnie wakacyjne wydanie programu Nordoszrum. A skoro to ostatni piątek wakacji, no to koniecznie bądźcie razem z nami. Za moment sprawdzimy, czy również wakacyjnie i lekko jest na pomorskich drogach. Będzie trochę o pogodzie, a na Facebooku będę czekał z zagadką dnia. Zapraszam.
1: Norda na Fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner.

0: Partner w budowie domu.
1: Tu Radio Norda, piątek 28 dzień sierpnia. Ostatni raport drogowy, Robert Jastrzębski, zapraszam. Koniec wakacji i początek roku szkolnego odczują nie tylko rodzice i dzieci. Doświadczą go także kierowcy i drogowcy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wraz z końcem wakacji rusza remont blisko 13-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S6. Obwodnica Trójmiasta, koniec wakacji, rusza naprawa obwodnicy Trójmiasta. Roboty drogowe prowadzone będą wyłącznie w godzinach nocnych od 20 do 5 rano. Pierwsze prace ruszą w nocy z 31 sierpnia na 1 września, a ostatnie zakończą się 18 września. O aktualizacjach lub zmianach w harmonogramie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk będzie informować na bieżąco, a my Wam od razu przekażemy w Radiu Norda. Uwaga kierowcy korzystający z drogi prowadzącej do zakładu zagospodarowania odpadów Czysta Błękitna Kraina. W Czarnówku muszą przygotować się na utrudnienia. Już jutro, 29 sierpnia, na zalesionym odcinku drogi gminnej prowadzone będą prace związane z wycinką niebezpiecznych drzew. W czasie robót dojazd do zakładu będzie znacznie utrudniony. Prace mają objąć pas drogowy na odcinku prowadzącym do zakładu. Na miejscu nadzór nad prowadzonymi robotami sprawować będzie Straż Leśna. Kierowcy powinni liczyć się z możliwościami czasowych utrudnień i zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych prac. Władze gminy Nowa Wieś Lęborska apelują do kierowców o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Wycinka ma poprawić bezpieczeństwo na drodze poprzez usunięcie drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników trasy. W czasie przejazdu w rejonie prowadzonych prac należy zachować szczególną ostrożność. Szerokości i cierpliwości kierowcom życzymy na weekend. To był ostatni raport drogowy w tym tygodniu, a za chwilę sprawdzimy, jak wygląda pogoda na weekend.
0: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
1: Piątek, jak widać, za oknem zrobił nam nadzieję, że ten weekend będzie bardzo ładny, jeśli chodzi o prognozę pogody, bo mamy gdzieniegdzie 26 stopni na termometrach i nad morzem nawet całkiem ciepło i przyjemnie 23 stopnie w Dębkach i we Władysławowie. Niestety jutro już tak nie będzie kolorowo, bo w nocy już nam się pogoda zacznie psuć, pojawi się deszcz i miejscami burze. Sobota też niestety chłodniejsza z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami. I tak nam się zapowiada ostatni weekend wakacji.

0: mocno.
1: Na naszej wakacyjnej playliście jeszcze znalazła się Roxy Węgiel. Piosenka nazywa się Miasto i cała playlista jak zwykle na norda.fm w zakładce Co było grane. Tu Nordo na fali, tu Robert Jastrzębski. Słuchajcie, przez najbliższą godzinę zapraszam Was do zabawy pod hasłem Zagadka Dnia. Ostatni raz w tym tygodniu spróbujemy rozpracować kod. Kod jest trzycyfrowy. Są nagrody, a ja podpowiadam. To wszystko dzieje się na Facebooku Radia Nordo FM. Zapraszam, tam komentujemy, ale pamiętajmy, że mamy tylko 3 próby. I na dobry początek podaję wskazówkę numer 1. Żadna cyfra w kodzie się dzisiaj nie powtarza. Żadna cyfra w kodzie się nie powtarza. No to jeśli mamy jakieś pomysły, no to kombinujcie. 3 próby tylko są, pamiętajcie. A za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź dzisiaj 2 bilety do kina w Gdyni. Prawidłowy kod podam przed godziną 18 w finale naszej zabawy. Zatem kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna.

0: męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

A skoro mamy piątek i w oknie na kulturę na antenie Radia Nord FM rozmawiamy o weekendowych wydarzeniach, a jeszcze przypominam, że jest to już ostatni wakacyjny weekend, to zajrzymy najpierw do Garczegorza. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W niedzielę będzie okazja, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony i przy okazji dobrze się bawić. 30 sierpnia odbędą się tam dożynki parafialne. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 11 mszą w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w dożynkowym korowodzie z bryczką do ogrodu Czesława, gdzie zaplanowano dalszą część imprezy. A atrakcji nie zabraknie, jak informują organizatorzy, bo będą konkursy, zabawy, pokaz mody, przejażdżki na kucykach, dmuchańce, fotobudka i warsztaty artystyczne. Na miejscu pojawią się również tradycyjne smaki, m.in. ziemniaki prosto z parnika i grochówka. A poczęstunek zadbają panie z koła gospodni wiejskich. Muzyczne wydarzenie poprowadzi DJ Bo, a organizatorzy zapowiadają również wizytę tajemniczego gościa prosto z farmy. Ale jeśli wolicie muzykę, która pozwala się zatrzymać i wyciszyć, również w niedzielę 30 sierpnia coś dla siebie znajdą miłośnicy churalnych brzmień. Tego dnia odbędzie się już finał festiwalu Jakobiensis w Lęborku. Na zakończenie zaplanowano koncert chóru Świętego Mikołaja, działającego przy Bazylice Świętego Mikołaja i klasztorze Ojców Dominikanów w Gdańsku. Zespół od 4 lat łączy muzykę liturgiczną z nowoczesną twórczością churalną. W repertuarze znajdą się zarówno tradycyjne utwory sakralne, jak i współczesne kompozycje. Chór ma na swoim koncie m.in. pierwsze miejsce w kategorii chóry parafialne oraz Złote Pasmo Pomorskiego Festiwalu Pieśni. A jeśli nadal nie wiecie, jak zaplanować swój weekend, to zachęcam, aby zajrzeć na portal Nadmorski24. Znajdziecie tam pełne kalendarium wydarzeń na najbliższy weekend i myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Bawcie się dobrze, słyszymy się po weekendzie w poniedziałek. Dobrej zabawy, cześć!

0: Sam raz na ostatni weekend wakacji, żeby potańczyć, żeby posłuchać, żeby nacieszyć się jeszcze wakacjami 2026. Samba de Janeiro, Bellini w Radiu Norda FM. No i zaczęła się zabawa. W naszej zagadce dnia trzeba rozpracować trzycyfrowy kod. Pierwsze typy już wpadają. 288, 474 i 321. To propozycje od Lunci. Z kolei Andrzej stawia na 273. Co wiemy na temat kodu? Żadna cyfra w kodzie się nie powtarza, proszę Państwa. A tylko pierwsza cyfra jest nieparzysta i jednocześnie jest największa w całym kodzie. To są moje podpowiedzi, które powinny Wam pomóc. Gramy o 2 bilety do kina, kombinujcie. Finał przed 18, a za chwilę u nas kolejny serwis regionalny w Radiu Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Pieśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd pieśniński. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
6: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
7: Na dzienniku państwo

0: tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
1: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
3: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
2: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem Boza AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
1: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 90 osób wzięło udział w wydarzeniu rozpoczynającym cykl spotkań informacyjnych zaplanowanych w 9 powiatach. Na spotkaniu w Wejherowie obecni byli samorządowcy i mieszkańcy. Ustawa o Związku Metropolitarnym weszła w życie 31 lipca. Najbliższe miesiące to czas przekształcania Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot w Związek Metropolitarny.
5: Naszym celem jest to, żebyśmy zaczęli funkcjonować już w tej nowej roli jako Związek Metropolitarny, począwszy od 1 stycznia nowego roku. Przede wszystkim dlatego, żeby nie stracić ani dnia, ale też ani złotówki z korzyści, które da nam ustawa, to znaczy nowych dochodów podatkowych. Żeby rozpocząć działanie od 1 stycznia, rząd musi wydać rozporządzenie.
4: Mówił Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Metropolia będzie organizować i koordynować wspólne działania samorządów w sprawach, które dotyczą całej metropolii. Przede wszystkim transportu publicznego, planowania rozwoju przestrzennego i gospodarczego, ochrony środowiska i pozyskania środków na inwestycje.
6: Jak pokazuje przykład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jedynej jak do tej pory metropolii w Polsce, to po powstaniu tam metropolii wzrosło PKB, czyli wzrosło bogactwo mieszkańców, bo tak to trzeba wprost powiedzieć. I to jest nasz cel. Naszym celem jest to, żeby rozwinąć innowacje i żeby metropolia była świetną platformą i świetnym narzędziem do tego, żebyśmy wykorzystali ten skok gospodarczy, przed którym stoi nasz region.
4: Mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezes Rady Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Pieniądze na rozwój metropolii będą pochodzić z podatków, które dzisiaj trafiają do budżetu państwa, a dzięki ustawie zostaną na Pomorzu. Wśród dodatkowych środków znajdą się także składki samorządów, środki z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych oraz państwowe dotacje celowe. Obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot skupia 61 samorządów. Uczniowie i społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku będą mogli współdecydować o przyszłości przestrzeni znajdującej się w rejonie placówki. Zaplanowano konsultacje społeczne dotyczące projektu, którego celem jest stworzenie

strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się 3 września o godzinie 16:30 w szkole podstawowej nr 3. Do udziału zaproszono dzieci, młodzież, rodziców oraz nauczycieli. Konsultacje mają być okazją do przedstawienia pomysłów i opinii dotyczących tego, jak powinna zostać zagospodarowana przestrzeń wokół szkoły. W ramach projektu planowane jest kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz stworzenie miejsca, które będzie sprzyjało odpoczynkowi, integracji mieszkańców i aktywnemu spędzaniu czasu. Organizatorzy chcą poznać potrzeby osób, które na co dzień korzystają z tego terenu. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi sugestiami dotyczącymi funkcji i wyglądu przyszłej strefy. Szczególne znaczenie ma głos społeczności szkolnej, która najlepiej zna codzienne potrzeby związane z otoczeniem placówki. Konsultacje są częścią działań związanych z projektem Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie szkoły podstawowej nr 3 poprzez utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z działaniami aktywizującymi. Spotkanie rozpocznie się 3 września o godzinie 16:30. Dwóch wykładowców Szkoły Policji w Słupsku sprawdza swoje umiejętności podczas drugich ogólnopolskich Mistrzostw Policji w ratownictwie medycznym. Słupską szkołę reprezentują podkomisarz Andrzej Pawlukianis i młodszy aspirant Paweł Kaczmarski. Obaj są ratownikami medycznymi i na co dzień szkolą policjantów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Mistrzostwa rozpoczęły się od konferencji poświęconej pracy policyjnych ratowników. Podczas wykładów uczestnicy zdobywali wiedzę m.in. na temat zaawansowanej resuscytacji, urazów głowy czy działań podczas zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Mówiono również o komunikacji i współpracy zespołu w sytuacjach dużego stresu. Teraz na uczestników czekają zadania praktyczne. Konkurencje będą rozgrywane w różnych miejscach Warszawy i województwa mazowieckiego. Dzięki temu ratownicy będą musieli działać w warunkach przypominających prawdziwe interwencje. Dla wykładowców ze Słupska to nie tylko sprawdzian własnych umiejętności, ale również okazja do wymiany doświadczeń z ratownikami z całej Polski. Zdobyta podczas mistrzostw wiedza trafi także na zajęcia w Szkole Policji, gdzie skorzystają z niej kolejni funkcjonariusze przygotowujący się do służby. Wieczorem warto już mieć parasol pod ręką. Zachmurzenie będzie rosło, a w kolejnych godzinach pojawią się opady deszczu. W rejonie Słupska, Lęborka, Luzina, Gniewina nocą możliwe są również burze. Temperatura spadnie do 15-17 stopni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km na godzinę. Norda.

0: Dawno tego nie graliśmy, a to jest bardzo dobre. Ed Sheeran, Azizam za nami. Tu Radio Norda i przy mikrofonie niezmiennie do godziny 18 Robert Jastrzębski w programie
1: Norda na fali.
0: No co tam u was? Dajcie znać. Mamy weekend. Kto już zamknął laptopa, wyszedł z pracy i właśnie przełącza głowę w tryb no nic nie muszę. Dajcie znać, jakie macie plany na ostatni wakacyjny weekend. W tej godzinie pojawi się Romek, będziemy sprawdzać, co w sportowym świecie. Na chwilę zajrzymy do kina, no i oczywiście finał w naszej zagadce dnia. Sprawdzajcie wskazówki na Facebooku. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną.

0: a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
3: Masz ochotę na więcej?
2: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
5: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: Reklama. Świat według Romka.
7: Witaj taśmaro serdeczno, main dobry dzień, a hej ho, do szkoły bez oszlo, jo jo, Queens muzyci, me magnaje do szkoły, wyczec co? Wyczec? No jo, czegoś tym w tych szkuelach na dzece so tereska łyczum. Le cze so ne łyczum, to jej u inne sprawa. Szkoda, że wiele dzieci idzie do szkueli nienauczonych kulturę a szacunku do ledzy. Jedni rzeką, że uczenie i kulturę to jedno chorobota szkolnych, jo? No gwes? A mnie są w jedno zdywalo, że kultura a szacunek wynesie są z do domu. No jo, jest tu gniota na dzyzniowi dzece, a dzyzniowych starszych, ale jak świat, świata łed stworzeni człowieka do dzyz dnia z nim wychowaniem to w jedno był problem. Le bracne lorba se a prac. To znaczy brac i chlumpę a prac, żeby na zese bele czysty, a chłód trochę zaledza ma we żale. W jednej stery gazice, co we Wejrowie bela przed dregą łejną światową drekowunę, a zwala so gazeta kaszubska, nalazł jem ewe taci tekst. Bacz no starsi! W niedzielę 20 odredził zelnika, karno puszczonych sam łepa z dzecy, wpadło w łegród kwel szasi halera na pachta. splosionym.

0: No di kradzylcowie we grażale z deleka pisama nic co nie robiące spłegwolceni sud miło przekazani i to w święty dzyń czyj miasto młedlec niściele plotę. Łej cyśkłe przed błega łed powiada z mdum ich starsi za zdziczeni swojech dzecy. Żel, że zacinę so tak, co pojawiac na kasiebach, że jeśli nie dywno, bela, szunowune, cezek wysnust. Tak wejbelo równo 100 lat tym, tedy tyś ne zece bryle, a łyciec co nie chcale. Różnica je takie, że w ten czas starsi nierzadko stosowele insi metodę wychowawsi jak teryska. Kłedzy z dnia ani starsi, ani szkólny, ani tyś szandarze, nawet kamalińcim pylca pogrozy z nie mają prawa, błeza tak co grozy sprawa. I co? Jejeś tak lechłe? No pewno, że nikłe. W kińcu z tej dzecy i tak wyrostcu ledze. Jo, a teryska do neuci. Tak tej, tym, tam, szkólny nauczyciele. Je tu gniota, ja tutaj marudzę. Do dziś dnia, do dnia dzisiejszego. Lorbase, łobuzy, lumpe, ubrania, ełe, oto starsi, rodzice. Szasi, ulica, pachta, kradzież owoców z sadu. Kradzylcowie, złodzieje, miast, zamiast. Cezek wysnost, cudza własność. Nejo, nejo, do szkweli bez oślo. A na relacja z teło i dzeni musimy dojść dać do dredziło tydznia. Trzym ta soce ploha zdrów, do uciecy waj rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Norda na fali.

0: Dzisiaj piątek w Radiu Norda FM. Sporo się dzieje, nadal do 18:00 Norda na fali. Za chwilę u nas wiadomości sportowe i wracamy do zagadki dnia, bo tutaj zaglądam i mam kolejną porcję kombinacji. Przypominam, trzeba rozpracować trzycyfrowy kod, a pani Irena zaczęła od strzałów 179, później pojawiło się 234 i 436. Było też tajemnicze Q35, ale liter w naszym kodzie nie przewidujemy. Marta stawia na 986, Kasia próbuje 123, a Agnieszka typuje dzisiaj 0,92. Przypominam, żadna cyfra w kodzie się nie powtarza, a tylko pierwsza jest nieparzysta i jednocześnie największa w całym kodzie. I podaję ostatnią wskazówkę, żeby mieć komplet. Pierwsza cyfra jest o 1 większa od środkowej, a suma wszystkich cyfr wynosi 15. Wskazówki też możecie poczytać w komentarzach pod postem konkursowym. Gramy o 2 bilety do kina, finał przed 18:00, za chwilę wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
5: Jo, i tym razem tyś kuźdy może do nas dołączyć. W sobotę w gminie Szemu tu oddajmy krew.
4: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielno przy ulicy Oliwskiej.
5: Kodonaj to je tylko porę minut, a do kogoś innego szansa na nowe rzeczy.
4: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.
5: Bo krwi nie dosowe produkuje was.
4: Można się nią tylko podzielić.
5: Czekamy na was w Kielnie.
4: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
6: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
1: Reklama.
7: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W najbliższy weekend 22 i 23 sierpnia Wejherowo stanie się areną zmagań zawodników crossfitu. W 9 edycji Wejher Games wystartuje około 140 zawodników z całej Polski.
8: Tak naprawdę 140 zawodników na listach startowych, absolutnie z całej Polski. Będzie Wrocław, Warszawa, Białystok, Ełk. Tak mógłbym wymieniać długo. Także ta historia trwa 10 lat, ale tak. 9 edycja.
7: Mówił w programie Goździa na antenie Radia Nord FM i Twojej Telewizji Morskiej współorganizator zawodów Bartosz Bartuś. Sportowcy będą rywalizować m.in. w kategoriach Open Masters, Debuty i Team. Organizatorzy przygotowali konkurencje wymagające siły, szybkości.

0: wytrzymałości. Jak podkreśla Bartłomiej Schroeder, organizator Weicher Games, w tych zawodach nie zawsze wygrywa zawodnik, który jest najlepszy w pojedynczej konkurencji. Liczy się przede wszystkim wszechstronność i równa forma przez cały weekend.
1: Przekrojowość crossfitu. Jeden jest silniejszy statycznie, jeden jest szybszy. Niekoniecznie będą w klasyfikacji wysoko. Ten najsprawniejszy, on musi być kompletnym zawodnikiem. No nie? My się wzorujemy na Cross Gamesach w Stanach. Dużo zawodów jest w Europie, w świecie, w Polsce. Te zawody też są dobrze postrzegane na wysokim poziomie. My się też tak staramy robić. Ale zawodnicy, którzy przyjeżdżają, jednym nie leży ćwiczenie cardio. Jednym nie leży siłowe, czyli jakieś statyczne, duże clean and jerk i tak dalej. Każdy ma swoje lepsze i gorsze strony, a wygrywa ten zawodnik czy zawodniczka, którzy są kompletni, niekoniecznie najlepsi w jakichś workoutach. Załóżmy, jest drugi, trzeci, a wygrywa nasze zawody, no nie? Właśnie to jest to, że nie musi wygrać pojedynczych workoutów, a wygrywa zawody, bo był najrówniejszy.
0: Zmagania w ekofabryce w Weicherowie będą trwały w sobotę i niedzielę od godziny 8 do 17. Zmieniamy dyscyplinę. W tym weekend ruszają rozgrywki 5 ligi. W grupie Gdańsk 1 kibiców czeka 8 spotkań, a w grupie Słupskiej 7. W grupie Gdańsk 1 pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w piątek. KS Kwaszyno podejmie GKS Kolbudy. W sobotę o godzinie 11 na boisko wbiegną Bałtyk Gdynia i Jaguar Rotba Gdańsk. O godzinie 16 MKS Władysławowo zagra z tylko Lechią Gdańsk, a godzinę później Latarni Koczewo podejmie Orła Trąbki Wielkie. Niedziela przyniesie kolejne emocje. O godzinie 11 Amator Kiopinon zmierzy się z Salosem Rumia. W południu Ściszczonka Ościce zagra z Wikenem 2 Luzino, a o godzinie 16 APS GKS Kowale podejmie Orlen Tareda. Jeden mecz tej grupy zaplanowano na wtorek 25 sierpnia o godzinie 20.15. Orzeł Straszyn zagra z Gdanią 2 Gdańsk. W grupie Słupskiej 5 Ligi pierwsze mecze zaplanowano na sobotę. O godzinie 15 Grywdowa Słupsk podejmie Piasta Człuchów. Godzinę później Kaszubia Studzieńce zmierzy się z KS Wynkówko, a o godzinie 16 na boisko wyjdą także Bytowie Bytów i Stal Jesierzyce. O godzinie 17 Sokół Wyczechy zagra ze Startem Miastko. W niedzielę o godzinie 11 Lew Lembrok podejmie Słupię Koblenica, a o godzinie 13 Granit Kończewo zmierzy się z Jantarem Łuska. O godzinie 17 Start Łeba zagra z Kotawią Dębnica Kaszubska. Weekendową kolejkę w grupie Słupskiej zamknie spotkanie Myśli Psa Tuchomie z Pomorzem Potęgowo. Początek w niedzielę o godzinie 18.
2: Wieczorem warto już mieć parasol pod ręką. Zachmurzenie będzie rosło, a w kolejnych godzinach pojawią się opady deszczu. W rejonie Słupska, Lęborka, Luzina, Gniewina. Nocą możliwe są również burze. Temperatura spadnie do 15-17 stopni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km na godzinę.

0: Najlepsze hity na bałtyckiej fali w ostatni weekend tych wakacji. Tu Robert Jastrzębski i do 18 Nordo na fali. W wakacyjnym wydaniu sprawdzamy, co 28 sierpnia można obejrzeć w naszych regionalnych kinach. Od razu lecimy do Słupska, tu w kinie Rejs dzisiaj Sunny Dancer o godzinie 18, a Gorzkie Święta można obejrzeć tu o 20. A w Lęborku o 20 Gwiazdozbiór Psa. No i jeszcze Gdynia. Dzisiaj piątek, czyli premiery. Wspomniany Gwiazdozbiór Psa można obejrzeć dzisiaj o 19 w IMAX-ie, o 19.45. Zróbmy sobie przerwę, to też premiera dzisiaj o 20.15. I kino w Gdyni poleca jeszcze dzisiaj nowego Spidermana, całkiem nowy dzień o 18.45. I w IMAX-ie Odyseja o 21.45. To tyle, jeśli chodzi o nasze regionalne kina, a w Nordzie na fali za chwilę finał piątkowej zagadki dnia.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu, bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: 15. No to otwieramy nasz safe. A prawidłowy kod dzisiaj to liczba 762. 762. Tak to sobie wymyśliłem. A jako pierwszy poprawnie rozpracował go dzisiaj pan Paweł Zieman. Gratulacje, panie Pawle, i brawa. Dwa bilety do kina wręczamy. W wiadomości prywatnej zapraszamy, ale mamy też specjalne radiowe wyróżnienie dla pani Oliwii Anny, bo jak zauważyłem, tutaj też pojawiła się liczba 762. Pani Oliwio, nagroda już niestety odjechała z panem Pawłem, ale zapraszam w poniedziałek i też się cieszymy, że pani wpadła na rozwiązanie. No to co, mamy weekend, proszę państwa, a to był program
1: Norda na fali.
0: Bardzo dziękuję za ten tydzień, miłego weekendu życzę i za chwilę Gracjan Fopkę i tu się zacznie dopiero impreza. Bawcie się dobrze, cześć!
1: Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie, bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
7: Klinsta koniecznie na stadion przy ulicy Warszawskiej i kibicujmy naszym Łegniorzom.
6: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
7: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Borsta tego dnia raza z nama.
6: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
8: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
9: Trzy osoby ranne na S7, autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu, jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzy osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej 7 pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut, do niedawna sponsora PKOL-u, dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
10: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a poseł robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
9: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400

0: W 400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
1: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
2: Mam przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
1: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
2: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
1: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
0: W wejherowskim szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
3: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
0: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Nowe przedszkole w Gościcinie oficjalnie otwarte. Wczoraj dzieci miały okazję zapoznać się z nową inwestycją gminy Wejherowa, która przeznaczona zostanie dla ich rozwoju i poznawania świata. O czym mówi Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.
5: Dzisiaj udało nam się dopiąć najważniejszy w ostatnich latach projekt oświatowy w gminie Wejherowo, czyli otwarcie nowego przedszkola. Już niedługo, bo 1 września 200 dzieci będzie mogło rozpocząć swoją edukację, przygodę z światem nauki, a jesteśmy gminą prężnie rozwijającą się. Tych miejsc przedszkolnych przez ostatnie lata cały czas brakowało, więc myślę, że teraz na jakiś tam pewnie czas zapewni nam taką swobodę działania, że tych miejsc przedszkolnych będzie teraz dostatecznie dużo.
4: I to nie byle jakich. Nowy obiekt to przede wszystkim połączenie nowoczesności z energooszczędnością dzięki zastosowanym w nim technologiom.
6: To jest po prostu przedmiot naszej dumy, że wcale miejsca przedszkolne zbudowane na wsi nie muszą odstawać od miejskich przedszkoli, a w wielu przypadkach nawet poziomem przebijają miejskie przedszkola. Bardzo się cieszę, że taki obiekt powstał. To jest oczywiście ogromny nakładem środków, bo łącznie ten projekt jest 20-milionowy, bo infrastruktura i także działania, wszelkie działania społeczne, które są związane z przedszkolem, no ale absolutnie może być to przedmiot dumy wójta gminy Wejherowo, nauczycieli, dyrekcji, radnych, więc także całej społeczności gminy Wejherowo. Gratuluję.
4: Mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Korzystać z niego będą oczywiście najmłodsi mieszkańcy, którzy już wczoraj mieli okazję zapoznać się z nową przestrzenią, a w której za kilka dni rozpoczną swoje pierwsze zajęcia.
7: Przedszkole oferuje zajęcia edukacyjne dla 200 dzieci w 8 grupach. Są to grupy 3-latków, 4, 5 i 6-latków, czyli każdą grupę wiekową mamy. Zajęcia edukacyjne są realizowane w ramach projektu z Unii Europejskiej. W związku z tym jest tych zajęć bardzo dużo. Są to rytmika, język angielski, robotyka, automatyka, gimnastyka korekcyjna, język angielski, więc wyboru jest naprawdę bardzo dużo. Warunki, które mają zapewnione nauczyciele i dzieci, są naprawdę świetne, tak? Mamy tu bardzo dużo nowoczesności, mamy technologię, która jest w każdej sali, więc naprawdę myślę, że każdy nauczyciel będzie zadowolony, że właśnie w tej placówce może pracować.
4: Mówiła Iwona Tajerle, dyrektor przedszkola samorządowego w Gościcinie. Gmina na ten budynek pozyskała 10 milionów złotych ze środków unijnych. Rada Miejska w Lęborku przyjęła plan ogólny miasta. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli podczas 34. sesji 27 sierpnia. Dokument zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będzie podstawą do dalszego planowania rozwoju miasta. Określa m.in. strefy planistyczne, zasady lokalizowania zabudowy oraz obszary, na których możliwe będzie jej uzupełnianie. Przyjęcie planu jest efektem prac rozpoczętych w marcu 2024 roku. Projekt przechodził kolejne etapy procedury planistycznej, w tym uzgodnienia, opiniowanie i konsultacje społeczne. Mieszkańcy mogli zapoznać się z dokumentem oraz zgłosić

0: zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Podczas sesji radni jednogłośnie uznali za zasadną także petycję mieszkańców dotyczącą m.in. rozwoju zabudowy i zagospodarowania terenów na osiedlu Lęborg Zachód. Burmistrz poinformował, że prowadzi rozmowy z inicjatorami petycji, a część postulatów została już uwzględniona w zmianach projektu planu. Podczas sesji podjęto również decyzje dotyczące innych przedsięwzięć. Rada pozytywnie zaopiniowała utworzenie Związku Metropolitarnego w województwie pomorskim i udział w nim Lęborka. Radni zadecydowali także o pomocy finansowej dla powiatu lęborskiego na zadania realizowane przez Lęborski Szpital oraz o wsparciu zakupu samochodu dla warsztatów terapii zajęciowej. Przeznaczono też środki na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła, budowę drogi rowerowej w rejonie ulicy Jana Pawła II, Żeromskiego, Tyligi oraz zielony przystanek przy drodze wojewódzkiej nr 214. Przyznano również dotacje na renowację dwóch zabytkowych witraży w kościele świętego Jakuba Apostoła. W Wiklinie trwa termomodernizacja budynku komunalnego. Zakres prac jest szeroki. Obejmuje m.in. ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę okien i drzwi, a także remont balkonów oraz kotłowni. Budynek przejdzie również na nowoczesne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Dotychczasowy kocioł zostanie zastąpiony pompą ciepła, a na obiekcie zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii. Wartość umowy to ponad 2,1 miliona złotych. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Prace mają zakończyć się do 30 września. Modernizacja ma pozwolić nie tylko poprawić stan techniczny i standard energetyczny budynku, ale również ograniczyć jego zapotrzebowanie na energię i wykorzystywać nowoczesne, bardziej efektywne rozwiązania w zakresie ogrzewania. Wieczór przynosi nam wyraźne pogorszenie pogody. Noc będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami również burzami. W Słupsku, okolicach Lęborka, Luzina czy Gniewina burze są całkiem możliwe. W rejonie Wejherowa Gdyni przede wszystkim deszcz. Temperatura spadnie do około 15-17 stopni. Podczas burz wiatr może osiągać w porywach 75 km na godzinę. Sobota będzie już chłodniejsza, tylko 19-21 stopni z przelotnym deszczem i nadal dość silnym wiatrem.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

I zaczynam zabawę kasiapską w Radio Norda. Stosy Benzunty, trzecie wydanie Norda, 7 gracjom Fopkę. Kłoniam za serdeczną mama. No i szkoda gada, stoję sledny, ostatni weekend wakacjów. Wszystko co dobry zakończy, no ale na robota też musi być czas.

0: Noi tragem o țigan și mă dok za mafrantov kam rozpočele me to 174 vedani norda šrem jak vedno pamjante ta ove silanim pozdravkov čekom zanima na messengerže Radio Norda pišta reklama.
1: Formatik Strzebielino, firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.

0: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Reklama.
5: No teraz co pomaszano na antenie do lat 90. Legendarny Disco Polo, legendarny Karno, Iris i Frantówka, Dzień Nadziei, Dzień Nadzieje.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.

0: Reklama. Norda Szryna.
1: Po 7 na zegrach Jajderka, to znaczy, że zaś tu cek Robert Jastrzębski, fala ciekawostek w wałce kawesków na antenie Radio Nord FM, a naprzód jeść z Kolim, z Ryderem i z Zenekiem we frantówce Love.

0: Fala ciekawostek.
1: Wiadomość o tym, że Michał Wiśniewski i Mandaryna są razem, wywołała ogromne zamieszanie w showbiznesie. Od momentu oficjalnego ogłoszenia związku muzycy coraz częściej pojawiają się razem, także w social mediach. Wczoraj uczestniczka Tańca z Gwiazdami pokazała krótkie wideo, na którym trenuje razem z liderem zespołu Ich Troje. To jedno z najgłośniejszych wydarzeń w showbiznesie w tym roku. Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. Najpierw lider zespołu Ich Troje poinformował o rozstaniu ze swoją piątą żoną Polą Wiśniewską, a następnie światło dzienne ujrzały wieści dotyczące jego nowego związku. Okazało się, że wokalista i Marta Wiśniewska po latach postanowili dać sobie drugą szansę. Byli bowiem małżeństwem na początku lat 2000 i doczekali się dwójki dzieci. Dziś dorosłe już pociechy pary cieszą się z takiego obrotu spraw. Doniesienia na temat Związku Wiśniewskich niemal zbiegły się w czasie z oficjalnym ogłoszeniem Mandaryny jako uczestniczki 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Wokalistce będzie towarzyszyć Krystian Rzymkiewicz, o kryształową kulę powalczą jako para numer 2. Treningi już ruszyły, a Marta Wiśniewska nie traci czasu. Rozmaite układy ćwiczy nie tylko na sali tanecznej, ale też w domu. Ostatnio pokazała nawet nagranie, na którym pojawił się też Michał Wiśniewski. Następnie Mandaryna zawołała Michała, który wyszedł z drugiego pomieszczenia i zaczął towarzyszyć partnerce. Na ich twarzach malowały się szerokie uśmiechy. Michał Wiśniewski i Mandaryna zapowiedzieli, że rozpoczną wrzesień z przytupem. Jak czytamy w sieci, w planie jest bowiem podzielenie się z publicznością wspólnym singlem.
2: Na Discord, no tak, to znajdaj początek tej frantówki. Ich Troje na antenie Radio Norda. Dziękujemy Robertowi. Zadzwoń.

No i moment pierwszy, pozdrówci, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy oraz prowadzącego. Szczególnie pozdrawiam moje kochane rodzeństwa, Roberta, Sławka, Izę oraz Dorotę, wasz brat Daniel. No i czekam za następnym, a pozdrówka ma pić ta Messenger, Radia Norda, 20 minut do godziny 7 wieczór na zegrach.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 70.

0: 51. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama. Norda Schröner.

A na antenie jak w jedno tyś bądzę czas z lennym odczyśle chińców za pora minut. Dobra nocka na antenie Radia Norda. Bądź teraz z nama, ty starszy, ty młodszy.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Nadejdzie jasna dobra nocka, jak wiedzą zaczynamy od frantów czy dlececy.

0: Grażyna Bąkiewicz, Szczurek Olo. Szczurek Olo mieszkał na statku, był bowiem szczurem okrętowym, pływał po morzach i oceanach, oglądał obce porty. Najbardziej lubił burzę na morzu, gdy fale kołysały statkiem, woda wdzierała się na pokład, a wiatr trzepotał żaglami.
1: To jest życie!
0: Wołał, odbijając się od burty do burty, aż któregoś razu statkiem tak zakołysało, że Olo wpadł głęboko pod pokład, na samo jego dno, a tam pełno wody. Deski pogniły i woda zaczęła się przez nie sączyć. Na razie powoli, po kropelce, ale jeśli marynarze tego nie zauważą, okręt wkrótce zatonie.
1: Ojej, co robić?
0: Zmartwił się Olo. Inne szczury zaczęły pakować walizki, by wysiąść w najbliższym porcie. Ale Olowi żal było statku. Tyle przygód na nim przeżył. Postanowił działać. Ale co może mały szczurek? Oj, może dużo, jeśli tylko bardzo chce. Przyszedł kapitan na śniadanie, położył czapkę na stole, a czapka sunie raz w tę, raz w tamtą stronę. Myśleli marynarze, że to od kołysania statku tak harcuje, ale ona chyc na podłogę i na podłodze dalej ucieka. Jakby nogi miała. Rzucili się marynarze w pogoń za kapitańską czapką, a ona po schodach w dół i pod pokład zwiewa. Marynarze pędzą za nią, a ona jeszcze niżej na samo dno statku zmyka. Dopiero tam się zatrzymała i szczurek Olo spod niej wylazł.
1: Ach, ty psotny szczurze, zaraz cię złapiemy!
0: Marynarze zeszli, żeby kapitańską czapkę zabrać, a tam woda aż chlupie im pod butami.
1: Kapitanie, kapitanie, deski przegniłe i woda się sączy, zatoniemy!
0: Nie zatonęli. Szczurek Olo ostrzegł ich w samą porę. Załatali dziurę i zdążyli dopłynąć na czas do portu. Tam wymienili stare deski i statek był jak nowy. Pływał jeszcze długie lata. I to dzięki komu? Dzięki małemu szczurkowi. Kapitan z wdzięczności podarował mu swoją czapkę i odtąd Olo w niej sypiał.
2: Grigor Renes, dziękujemy. Tereska Majka Jeżowska, ty za spiwie dledzece, a za sztuce głez na sódmo. Informacja jest ze Sjata i z Kasiep na antenie Radia Norda po godzinie 7. Bawimy się dalej, bądź teraz z nami.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
3: Zarzut płatnej protekcji. Prokurator chce aresztu prezesa PKOL-u. Kwiaty, znicze i tłumy przed pałacem. Norwegia żegna swojego króla. Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. 4 osoby w rękach policji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
4: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogli dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policja ujęła 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w ataku na 36-letniego mężczyznę, który po pobiciu zmarł w karetce. Jeden z podejrzanych został zatrzymany w Nowej Hucie, a 3 kolejnych na Słowacji dzięki współpracy polskich i słowackich służb. Śledczy badają wątek środowiska pseudokibiców, a wcześniej w związku ze sprawą zatrzymano też 16-latka. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Tragiczny bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło co najmniej 550 osób. Z pewnością będzie więcej, bo wiele osób jest zaginionych. Zniszczone zostały całe miejscowości, niektóre są odcięte od pomocy. W tym wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
5: Jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na

0: taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
1: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski. Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumy przed Pałacem Królewskim w Oslo. Norwegowie przynoszą kwiaty i znicze, żegnają zmarłego dziś króla Haralda V. Wieczorem trumna z ciałem monarchy przejedzie ulicami stolicy, by Norwegowie mogli oddać mu hołd. Flagi na budynkach państwowych zostały opuszczone do połowy masztu. Król Harald V zmarł dzisiaj w wieku 89 lat. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Szczególnie sierpień przyciągnął wielu turystów. Jednak koniec wakacji nie oznacza końca ruchu w górach. We wrześniu zamiast rodzin z dziećmi pojawią się uczestnicy służbowych konferencji, spodziewa się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
1: Do tego dochodzą studenci, seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok. A we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. Z tej okazji najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Przed nami Wejherowo Hip Hop Fest. Wydarzenie odbędzie się już po raz 10, o czym mówią DJ Andy NDZ, organizator wydarzenia, oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
4: W tym roku zaprosiliśmy gwiazdy sceny, polskiej sceny hip-hopowej. To jest Kali, Bonson i BSK. Bardzo zróżnicowany program, ale też stanowiący pewną całość. A oprócz tego dajemy też szansę lokalnym zespołom i to jest 7 zespołów z Wejherowa i okolic, które mają szansę zaprezentować się na dużej scenie przed gwiazdami.
5: Po raz 10 w Wejherowskim Parku na Polanie Piknikowej będziemy mogli się spotkać na Wejherowo Hip Hop Fest. Wydarzenie, które powstało z inicjatywy środowiska wejherowskich hip-hopowców i myślę, że jest znakomitym przykładem, że ta impreza, która zdobyła bardzo szeroką publiczność, cyklicznie wpisała się pięknie w kalendarz imprez na terenie miasta Wejherowa. Te imprezy są różne, a hip-hop fest cały czas trwa. Ten nasz festiwal jest wyjątkowy pod tym względem, że występują znane gwiazdy, ale także występują lokalni artyści, lokalni hip-hopowcy, którzy także bardzo zaangażowali się w to, aby to wydarzenie się odbywało.
3: A więc będzie to doskonała okazja do zapoznania się z lokalną sceną hip-hopową. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia.
4: To, co wyróżnia tą imprezę, to przede wszystkim jest to impreza darmowa dla publiczności, więc no, nie ma tutaj w okolicy na pewno podobnej imprezy, więc zapraszamy wszystkich, nawet nie tylko fanów hip-hopu, bo też ja jestem zwolennikiem tego, żeby odkrywać trochę tę muzykę i pokazywać ją innym, więc zapraszam dosłownie wszystkich. No i tak, z tego względu, że jest to 10. edycja, to jest właściwie rośnie kolejne pokolenie i słuchaczy, i wykonawców, więc też staram się dobierać ten program tak, żeby trafiał i do starszego, i do młodszego słuchacza i zapraszamy wszystkich.
3: Dodaje DJ Andy NDZ. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się w mediach społecznościowych i na plakatach. Ulica Architektów w Lęborku ma zostać objęta kompleksowym remontem. Jednak termin realizacji inwestycji będzie uzależniony od dostępności środków finansowych. Wcześniej, na początku lipca, wykonano tam bieżące prace utrzymaniowe, w ramach których uzupełniono ubytki w nawierzchni. Temat modernizacji ulicy został poruszony przez radnego Krzysztofa Siwkę, który zwrócił się do władz miasta z pytaniem dotyczącym dalszego remontu. Chodzi o odcinek ulicy Architektów między ulicami Chłopską a Wróblewskiego. Nawierzchnia była w ostatnich latach naprawiana w ramach bieżącego utrzymania, a w lipcu wykonano do tego masę na zimno. Obecnie na terenie Lęborka prowadzone są kolejne doraźne prace remontowe. Miasto zapowiada, że kompleksowy remont ulicy Architektów zostanie wykonany w miarę dostępności środków finansowych. Zakres takiej inwestycji ma obejmować wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym wskazanym odcinku. W sprawie ulicy pojawiło się również pismo radnego, który zwrócił uwagę na potrzebę zaplanowania większych prac. Jednocześnie warto przypomnieć, że pod koniec czerwca ulica Architektów wprowadzono nową organizację ruchu. Ulica została objęta strefą zamieszkania, a od strony ulicy Glinianej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Ograniczenie nie dotyczy rowerzystów. Doraźne naprawy mają być kontynuowane, natomiast termin kompleksowej modernizacji będzie zależny od możliwości finansowych miasta. Mieszkańcy Słupska mogą mieć wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu miasta. Prezydent Słupska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu na rok 2027. Konsultacje rozpoczną się 1 września i potrwają do 4 grudnia. W pierwszym etapie do 21 września

0: mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje. Mogą one dotyczyć m.in. najważniejszych miejskich priorytetów, obszarów strategicznych, a także kierunków wypracowania dochodów i wydatkowania środków budżetowych. Następnie od 22 września do 15 listopada urzędnicy będą przygotowywać projekt budżetu na przyszły rok. W ostatnim etapie od 15 listopada do 4 grudnia projekt zostanie opublikowany, a także odbędą się spotkania, podczas których zostaną przedstawione najważniejsze zadania. Miasto zachęca mieszkańców, by podzielili się swoimi pomysłami i wskazali, na co ich zdaniem Słupsk powinien przeznaczyć środki w 2027 roku.
1: No i chcemy nas przedrzeć na pełę, da, za cepłe może nie ma, ale to nie znaczy, że nie może być grzmetne i na to was drzezie łepłe rynkły na kasiebach. Możemy sobie budzec cię i to zgrochłeć i wladę je w jakiś plac. Temu łepa syjta, termometry pokażą nie mniej w noce 15 gradów i to będzie prawie tej ten grzmet wastąpić.

No i zaczynamy drogą głos na stosy, będę są tego trzeciego wydania Gwenorda Szrym, Gracjan, Fopke, Kłoniumsa. No i chcemy lecieć, pamiętać, że to jest ostatni, slidny weekend wakacjów. Tyś bandze nie zlajdlowy, jak waciała. No i bardzo wiele łeźniwinów na Kasiebach. Belnych koncertów. Trzeba wezwać te wakacje do końca. I możesz na to zrobić, chodź z Norda Szrym. Bawimy się do końca.

To jest Zabinome Pasy i Edzyme. Jak wiedno, czego tutaj zdawaj ma, pozdrówka ma, piś tam na Messengera, Radio Norda.

Resurrection! Norda Shrine.

No i tak, chcemy raz oprzedrzec, kto to was wstąpi w najbliższy weekend na Łaźniewinach w naszych stronach. W Przedkłewie wstąpi Kordian. Chcemy lecieć pamiętać, że w Leze, nie? Bandze Karno Weekend i też Karno Łobuzy. No i na lokalny Karno Mini Max. A w Łesłoninie, w gminie Płyck, tam te Łaźniewiny będą dyrować dwa dni. A wystąpi, no, zgadnij tak to, nikt inny jak człowiek, którym przodem był łesy, a którym odłudzi włosy, dłudzi klatę, Jacek Stachurski.

No i prawie Jacek Stachurski na antenie radia Norda, 25 minut po godzinie 7 na zegarach.

Widzisz, kochanie, i znów miałem rację. Mówiłem ci, że jestem najbardziej odpowiednim facetem dla ciebie.

0: Pewno nie wsiadce, no ale taką mamy i sposobno. A teraz dedykacja dla wszystkich siandarów.
1: Norda Szryna.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
5: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
4: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
5: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
6: No i mówmy pozdrówci. Motyw Barłomin, mówmy Banksa na Bwerówkowym płyle. Pozdrówci dla naich zbierających Bwerówko. Napisał Tomk. Serdeczny pozdrowci dla Adryna, który prawie odwożą babcia Marysia do domu, i pozdrowci dla prowadzącego grację na mojej Ewunie i Jureka. Napisał Justyna. Witaj Gracjan, ku tobie dał rada puściec taci starszy szteczk. Rafał podał tytel, pojeszeku, łeby zaczniemy go. Łeby oczymy, Rafałku. A na zegrach było 14 minut do 8 wieczór. Jedziemy dalej z muzyką.

0: Słuchacie radia Norda FM. Norda Schrön. Na zewnątrz
1: tylko ziom i deszcz. Na zegarach zaraz głos na 8. To będzie czas na informacje ze świata i skacze na antenie Radio Norda FM. Jest klasyk od Krawczyka. Na dzień klubowym. Remiksy. A po 8 bawimy się dalej.

0: Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.
4: Polskie lotnictwo coraz silniejsze. Przyleciały kolejne F-35. Uwaga na gwałtowne burze. Najwyższe alerty obowiązują na zachodzie kraju. Koszmarna pomyłka na turnusie dla dzieci. Zamiast leku podano środek do dezynfekcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku koło Łodzi. To oznacza, że mamy już 8 takich maszyn, do końca roku będzie 14, a w 2029 mamy mieć komplet 32 samoloty. Są powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Służby są w pełnej gotowości przed burzowym wieczorem, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ostrzeżenia wydano dla 6 województwa przed silnym deszczem z burzami dla 3. Nadchodzi załamanie pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
4: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Obniżkę VAT-u i limity cen rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem. Niektóre stacje proponują ceny nawet niższe od narzuconego limitu, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
6: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
4: Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Szacunki mówią, że we wtorek ceny wzrosną od 60 do 90 groszy za litr. 6 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych na Dolnym Śląsku. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wobec 3 podejrzanych prokuratura zawnioskowała o areszt. 12 dzieci zamiast środka do inhalacji dostało środek do dezynfekcji. Do takiej koszmarnej pomyłki doszło na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci trafiły do szpitala. Według ostatnich informacji sanepidu są w dobrym stanie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka trudnych meczów. Michał Waszkiewicz.
7: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcję.
3: perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za

Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni.

0: siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
1: Milestone for the qualifying.
0: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
2: Mistrzostwa świata odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Do groźnego zdarzenia doszło dziś rano na drodze ekspresowej S6 na wysokości Szumuda. Na jezdni w kierunku Szczecina kierujący Volkswagenem Passatem podczas omijania Forda Transita doprowadził do zdarzenia. Transit należał do służby drogowej i zabezpieczał wcześniej uszkodzony pojazd.
4: Dzisiaj przed godziną 9 na drodze ekspresowej S6 na wysokości Szemuda na drodze w kierunku Szczecina doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci, którzy pracowali na miejscu, kierujący Volkswagenem Passatem, poruszając się prawym pasem ruchu, nieprawidłowo wykonał manewr omijania Forda Transita, w wyniku czego doprowadził do tego zdarzenia. Uczestnicy byli trzeźwi, kierujący Volkswagenem został przewieziony do szpitala w Wejherowie oraz ukarany mandatem karnym w wysokości 4000 zł oraz 10 punktami karnymi. W związku ze wzmożonym ruchem na drogach, powrotem z wakacji, apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Dostosujcie prędkość do warunków, zachowujcie bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu i zachowajcie czujność podczas wykonywania manewrów.
3: Mówiła aspirant Karolina Poruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Na miejscu pracowało m.in. dwa zastępy Straży Pożarnej. Zdarzenie spowodowało utrudnienia na trasie S6. Mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli poznać najważniejsze informacje dotyczące działań na rzecz ochrony środowiska oraz ich efektów z ostatnich 2 lat. 10 września w starostwie powiatowym w Lęborku odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone raportowi i z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu lęborskiego na lata 2024-2025. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13 w sali nr 13. Podczas konsultacji przedstawione zostaną najważniejsze informacje i wnioski wynikające z opracowanego raportu. Dokument podsumowuje realizację działań związanych z ochroną środowiska na terenie powiatu w latach 2024-2025. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z efektami podejmowanych działań, a także do rozmowy na temat wyzwań związanych ze stanem środowiska i jego ochroną. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w dyskusji i przedstawienia swoich uwag. Konsultacje odbędą się 10 września 2026 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku w sali nr 13, początek o godzinie 13. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców powiatu lęborskiego zainteresowanych tematyką ochrony środowiska oraz działaniami podejmowanymi na tym obszarze. Będzie to również okazja do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach i dalszych kierunkach działań związanych z ochroną środowiska w powiecie. Kierowcy w Słupsku muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w centrum miasta. W związku z przygotowaniami do obchodów Dnia Weterana, część Placu Zwycięstwa zostanie wygrodzona i wyłączona z użytkowania. Zmiany rozpoczną się 31 sierpnia około godziny 6 rano i potrwają do 1 września mniej więcej do godziny 14. Włączona zostanie połowa placu od strony pomnika żołnierza polskiego. Przejazd wzdłuż słupskiego ratusza zostanie zachowany, podobnie jak dostęp do stacji ładowania samochodów elektrycznych. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i przede wszystkim nie zostawiać samochodów w miejscach objętych wygrodzeniem. Zaparkowane auta w takim miejscu może skończyć się jego odholowaniem na parking strzeżony na koszt właściciela. Jeśli więc w najbliższych dniach planujecie zostawić samochód w centrum Słupska, warto wcześniej sprawdzić, gdzie będzie można bezpiecznie zaparkować.
5: No i czas na pogodę, chcemy leso przezrzec, witrko może pływać, kusk, bo po rynku może być grzmet, o tym co rozpowiadał i głezna rachli. Termometr pokazuje mu dzień 21 gradów, mniej więcej w niezle będzie ciepli, 23 grady, a ty tak z dnia na dzień coraz to chłodni, coraz to chłodni. Chodź jakiś wialdzi go upodku temperaturę niemdze, ale we wrześniu w Sywniku niemdze mniej, więcej jak 20 gradów niemdze.
6: Słuchajcie radia Norda FM.

I tą frazówką z filmu E równa równo so MC kwadrat zaczynamy trzecią głęzna 173 wydaniu Gwenorda 7. Gracja fopkę. Kuniąsa. Japa!

No i serdecznie życzenie dla kochanej żony, babci, mamy i teściowej Kamili z Sychowa. Dużo zdrowia, szczęścia, radości oraz pomyślności, pociechy z wnuka i zadowolenia z każdego dnia. Życzą twoje najbliższe osoby, które są przy tobie. Kochamy cię najmocniej na świecie. Dziękujemy, że jesteś z nami.

Zdawy ta. Napisał Tumk. Pozdrowienia dla Karola, Jasia i Krzysia, co zbierają kiszonkę oporowo w Domatowie. Będzie pomagi wama. Pozdrówci dla Karola, Jasia i Krzycha. Majo. Kochanie, z okazji naszej 22. rocznicy ślubu. Kasiu, miałem 22 lata, od kiedy zaczęliśmy pisać naszą wspólną historię. Z całego serca dziękuję ci za każdą wspólną chwilę, za twój uśmiech, ciepło i spokój, który ze sobą przynosisz. Niech każdy kolejny dzień w naszym nowym dworze wejherowskim przynosi nam tyle samo radości i miłości i wzajemnej troski, co do tej pory. Życzę nam jeszcze wielu pięknych lat, zdrowiu, szczęściu i niegasnącym uczuciu. Kocham cię.

0: Melduje się Krzysztof ze Słupska. Pozdrowienia dla Gracjana. Hopkę. Fopkę, panie Krzysztofie, fopkę. Trochę przespałem, położyłem się po pracy, ale jestem. Barofein, pozdrawiam. Super, fajnie wyszło, piosenka też mega, napisał Daniel. Bóg zapłat. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Reklama. Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.
0: Górol ZTS, Dawida Dawida, Jasiu Cieko na Wai, Witry w czas, Renę, jedzem do Anglii.
4: Czy to pan mi się dzisiaj śni?
0: Alana. Jasiu jedzę Vitor Reno do Anglii, tak to jest. Prima. A może Lacey Flygrem? Daj to znać. Na zegrach 23 minuty. Do głosu na 9 wieczór. Teraz pozdrowcie dla wszystkich Renatów.

Sławek Górol pisze: jo i tisiem, fajn. Misiu, z okazji 33. rocznicy ślubu przysyłam tobie dużo uścisków i całusków. Życzę, by uśmiech gościu na twojej twarzy, a nerwy i smutki cię omijały. Izabela. Izabela przez jedno L.

0: A na zegrach zaraz godzina 9, to znaczy, że teraz czas na informacje ze świata i skaczep na antenie radia Norda FM.
1: Szef PKOL-u może trafić za kratki. Prokurator chce aresztu. Lekarze alarmują, zbyt mało seniorów szczepi się przeciw grypie. Pokolenie Z ma problem na rynku pracy. Jaki, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. może trafić do aresztu. Wniosek złożyła prokuratura po zatrzymaniu go w sprawie afery Zonda Krypto. Według śledczych szef PKOL-u miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i przyjąć za załatwienie sprawy zegarek wart 170 tysięcy złotych. Radosław P. usłyszał dwa zarzuty, nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. To efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia. Wojciech Kowalik.
2: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
3: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
2: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
1: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
4: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
1: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
1: Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 95-2012, które dorastały w pełni scyfryzowanym świecie. Eksperci podkreślają kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich Zetek. We Włoszech trwa kolejna fala ekstremalnych upałów. Na Sardynii padły rekordy temperatury. Termometry pokazały nawet blisko 46 stopni. W 9 miastach, w tym w Rzymie, ogłoszono najwyższy stopień alertu pogodowego. Noce miejscami nie przynoszą ulgi, bo temperatura nie spada poniżej 30 stopni. Tymczasem na północy Włoch gwałtowne ulewy i gradobicia. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju. To ogólnopolska akcja Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazania kasków odbyła się dziś w Szkole Podstawowej nr 21 w Katowicach. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Szpital specjalistyczny w Wejherowie.

0: jako pierwszy ośrodek w Polsce przekroczył granicę 1000 zabiegów ortopedycznych wykonanych z wykorzystaniem systemu robotycznego MAKO. Technologia wspiera lekarzy m.in. przy endoprotezoplastyce stawu kolanowego i biodrowego, pozwalając bardzo dokładnie zaplanować przebieg operacji i dostosować go do anatomii konkretnego pacjenta.
1: Chirurgia robotyczna w ortopedii jest naszą przyszłością i tak jak powiedziałem wcześniej, staramy się rozwijać od 3 lat, rozwijamy to, 1000 zabiegów to jest duża liczba, no i to procentuje. Mamy coraz więcej pacjentów, coraz pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich i każdą część w miarę możliwości robotycznie rozwija.
0: Mówił Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich. Sam system nie wykonuje operacji samodzielnie. Za każdym zabiegiem stoi zespół lekarzy, który musi wcześniej przejść odpowiednie szkolenia i zdobyć doświadczenia w pracy z technologią. W Wejherowskim Szpitalu robot wykorzystywany jest przy operacjach częściowych i całkowitych stawu kolanowego oraz przy endoprotezoplastyce biodra.
2: Przede wszystkim dla pacjenta daje to bezpieczeństwo, a dla operatora tak samo. Są to zabiegi bardzo dokładne, bardzo precyzyjne. I jednoznacznie stwierdzamy, że daje to szybszy powrót pacjenta do sprawności oraz zdecydowanie lepsze efekty kliniczne.
0: Mówił Roman Grzybowski, koordynator oddziału ortopedii w szpitalu w Wejherowie. Pierwszy zabieg z wykonaniem systemu MAKO przeprowadzono w Wejherowie pod koniec 2023 roku. Obecnie oddział wykonuje rocznie około 600 do 700 endoprotez stawu kolanowego i biodrowego. Robotyka ortopedyczna rozwijana jest też w szpitalu świętego Wincennego a Paolo w Gdyni, gdzie z wykorzystaniem systemu ROSA wykonano około 500 zabiegów. Łącznie oba szpitale mają już na koncie około 1500 operacji ortopedycznych wspomaganych robotycznie. W związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w powiecie słupskim w części powiatu lęborskiego wyznaczono obszar zagrożony ASF. Obejmuje on miejscowości w gminach Wicku i Nowa Wieś Lęborska. Decyzję w sprawie zasad zwalczania choroby podjął wojewoda pomorski w rozporządzeniu z 25 sierpnia opublikowanym dzień później w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Obszar zagrożony obejmuje w gminie Wicko miejscowości Żarnowska, Chabrowski Bór, Krakulice, Harbrowo, Wicko, Skarszewo, Górka, Poraj i Gęś. A w gminie Nowa Wieś Lęborska, Janowice, Janowiczki i Niebędzino. Na tym terenie obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Właściciele gospodarstw utrzymujących świnie muszą m.in. zgłaszać miejsce ich przebywania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz niezwłocznie informować inspekcję weterynaryjną o padłych lub chorych zwierzętach. Konieczne jest również przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja sprzętu i środków transportu oraz stosowanie mat dezynfekujących przy gospodarstwach. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przemieszczania świń i materiału biologicznego. Ich wywóz z gospodarstw oraz transport po drogach wymagają zgody właściwego lekarza weterynarii. Zakazano również organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych. ASF jest zakaźną chorobą świń i dzików, dlatego służby apelują o przestrzeganie obowiązujących zasad. Ważna informacja dla rolników z terenu gminy Redzikowo. Trwa drugi w tym roku termin składania wniosków o zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokumenty można składać do 31 sierpnia. W tym roku stawka zwrotu wynosi 1,48 zł za litr paliwa. Do wniosku należy dołączyć faktury lub inne kopie potwierdzające zakup oleju napędowego między 1 lutego a 31 lipca obecnego roku. Rolnicy prowadzący hodowlę zwierząt powinni dodatkowo przedstawić dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie posiadanych zwierząt. Wysokość zwrotu zależy od ilości zakupionego paliwa, ale nie może przekroczyć rocznego limitu ustalonego m.in. na podstawie powierzchni gospodarstwa i prowadzonej produkcji zwierzęcej. Maksymalne limity zwrotu w 2026 roku wynoszą nieco ponad 160 zł za każdy hektar użytków rolnych, niemal 6 zł za każdą świnię uwzględnioną w średniej rocznej liczbie zwierząt i nieco ponad 59 zł za każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła, owiec, kóz lub koni. Pieniądze z drugiego naboru będą wypłacane od 1 do 31 października. Szczegółowe informacje, formularze i listę wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Redzikowo.
3: No i są lasu przez rzec na pogodę witrom pad.

Pod wieczór może patrz na słońce welze w niec dla band zapewne nyce pliści dzyńźle idzę ten kłyneszko, ten kwinc wakacjów 23-24 grady na słońcu, później tak z dnia na dzień bandy corys to mniej, tak jak jo godu w Sywniku we wrześniu temperatura niemdze większa jak 20 grady, w których chcemy lesu co się coś tyma wakacjama. Norda FM.

No jednego medalu swoje zdrówka ma. Tum kład powiada, jak to bandze z tym jechaniem Jasia do Anglii, zapytał, czy on jedzie flegra, czy auto, czy jak. A Tomk pisze, nie, flegra on nie jedzie, on jedzie kampera. Ale na. Ty to panu rychtych w czasie pewno. Pozdrówcie, gracja nie dla i dla wszystkich kaszabów i dla tych knepów z Rozłazna, co siedzą w tym garażu. Adam z Loborga. Pozdrówcie dla kaszabskiego princa Krzysztofa od Daniela z Orla.

Własne Justynko, moja umka Marysia i jej doma. Bóg zapad za pozdrówci, jo chcę tery pozdrowić familię Dytlafów z Landzechowa i najgły gracja na Otwopków. Bóg zapad, bardzo proszę, bo ja ci muzyczny szteczk dla Justynci i chłopa Mareka, to są dwa go umci, co smiłotny, głe. Łebocimy, jak to nam ma płydzy na tak łezna playlista jej dosmocno full, ale mojecie co tu sobie się łudy, łebocimy. Witam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam serdecznie moją rodzinkę z Ustarbowa, Donimierza, Szemuda, Częstkowa, Wychrowa, Gowina oraz innych zakątków.

Jacku, bardzo dziękuję za wspaniałą włoską nutę, której jestem wielką fanką. Jeśli się da, to poproszę Italo Disco. Pozdrawiam ciebie również, Gracjanie. Ewa Zustarbowa, pozdrawiam bardzo serdecznie. Italo Disco. Suonare prima. US Menace 7 minut po 9 na zegrach.

Na zegarach wnetka pół dziesiąty. No, to znaczy, że za parę minut będę zabawana na antenie, będę wypita z kasie

Czas na nową radiową zabawę, skończę przygoda języka. No, przez ten raz przypomnę sobie tam ostatnie słowa, bo w ostatnim czasie krzekwia, śnieżyca, nyści, resztki, chrzebt, grzbiet, sialbiung, wertykuł, kredens, pańska izba, paradnica, salon, tobryt, regał, siorem, parasol, flaba, gęba, drapa, krople, ruinę, dalie, płetrys, grzyb trujący, frasiek, pogrzebacz do ognia, afef leci, płatki owsiane, skłaćk, konik polny, ikro, łydka, bleć, kraćk, jączk, beksa, łebłyna, okrasa. Poslednie rak, poślad zbożu, chwat, drik, talent, umiejętność, zdolność do czegoś, deka, koc, no i słówko na dys. Zasady, regle są proste, je godum, słowo, płe, polskie, a wam pisze tak, jak to ma po gaciepsku, kto pierwszy dobrze odpowie, wygrywo, dobiwo, nytgroda, a te odpowiedze wysyło tam je na Messengera Radia Norda. Proszę mnie napisać, jak po gaciepsku, bandze. Czereśnia.

Tak, po grecku teraz grajmy, Zorba, with Andrew, w remiksy. Pozdrawiam Anitę i Macieja z pracy. Witam, pozdrowienie dla córki Wiktorii, Daniela z Wejchrowa i dla prowadzącego Radio Norda. Bóg zapłać.

Pozdrow się gracy niedlece i dla wsiadcie kasiabów i dla tych knepów z rozłazna, co sedzą w tym garażu od Adama z Lomburga. Poproszę o utwór Mercedesy wiozą nas, akcentu z pozdrowieniami dla wszystkich dostawców pizzy pracujących w weekendy od dostawcy. Nawet hashtag dele, śrym, super. Nie wiem, muszę zazrzeć, czy mamy mumę ta frantówka, jak mumę ty zagraja. Ale dopiszę pod końcem audycję.

Flygrałem me strach, bare strach, pisze Słówk Gurul. Jo, to chodzi złe to, czym jaś pojedzę do Anglii, jaś jedzę kamperem, a flygrałem me strach, tak pisze Słówk.

Na talii tych szteczków kasiewszych bałe, że teraz musi... przepraszam, teli tych greckich szteczków bałe, że teraz musi być szteczci... szteczci... grecci szteczk po kasiewsku. Szteczci greczko. Grecci szteczk, tak miał być po kasiewsku. Karnowliza, grecci sias na antenie Radio Norda, a za sztucyk rozrzesimy na jej konkurs. Najązywa, o tak by było lepiej. Tak to nazywamy.

No i mamy rozrzeszenie na jego kursu na jezy. Bawe pytanie bałe jak bandze po kasiapsku czereśnia. Czereśnia, słuchaj, tato je. Krzesnia, rozmaice, w rozmaitych dzyla kasiep to są akcentaje. Fio, znowu jedna i drago odpowiedź, co tam je dobrze. Wiemy, że kasiep przyjązek mu wiele odmianów. Baru mnie, co widziały to, co napisa Jadzia. Jadzia napisa tak, babcia Małgosia w jedne gadała bidzeusy na krzesnie. Jo, fajn, ekstra. Małgosia, dziękujemy, baro piękno napisane, ale Małgosia później trochę napisa, a my Cezary dowimy, kto napisał Nyrechli i wygrał Nydgrodę. Nyrechli napisa Białka. Milena. I Milena wygrywa bilety do kina, zaraz z Mileną skontaktujemy. A na zegrach za parę minut dziesiąty, za szterk.

Słuchaj, da 173 wydania Gwenorda Szrym. To jej piąto głezna tej audycji, ale pamiętaj ta, że chłodz co łodzanku mówił przed głezną jednostą, to już nie Queens, bo po głezny jednostej aż do 12 jest się disco polo lat 90 tam na antenie. Tych tarny lubią ten irt muzyci, zachęcają do tego, żeby znała Westele. Na teredach ma ta seja z pozdrówci, ciekum. Na Messengera Radia Norda pisze ta. Za darmo, kanisko nie przyjdzie.

No i mamy pozdrowci z Siankowonej z Dolmierza. Pozdrowienia dla naszych dzieci z rodzinami Kingi, Dawida, Maćka i Blanki, których bardzo, bardzo kochamy. Tak pisze Jola z Siankowony, z Dolmierza. Pozdrowienia dla naszego prowadzącego Gracjana Kasiebę. Gracjan te to jest rychtych nasz dolimierzanin. Tak napisany dolimierzanin po kasiebsku było pewno rzekle. Bardzo dziękuję za te mileczne słowa. Tyś pozdrowiam wszystkich Slechińców z mojej wse z Siankowony, tyś osoblewie memu mesogi tam w Dolmierzu jak w miejsce swoje dzielnice, można rzec. Tak puść puerta, jakby kiedyś Dolmierz za 100-200 lat uestu jakimś wielkim garda, ty to bandum dzielnice. Mamże Siankowuna dajmy na to. Tyś pozdrowiam Siankowuno w Dolmierzu, najwszędzie śledzy z Dolmierza.

No i zachęcamy do wysyłania go pozdrowków i zatujeś pasz na ich do przeczytanie. Pieś ta Messenger Radia Norda 12, 13 minut. Powiedzy sunty. Na zygrach.

Pozdrowienia dla siostry, wracamy właśnie z KFC na jedzenie. Kamil, na zdrowie wam, a jo, będzie przeżygny. Jestem, melduje się Kaszub z Rytla jak co tydzień. Teraz po kaszepsku, będzie wszystko po kaszepsku. Jeje meldeja so Kaszeba z Rytla jak każdego tydzień. Dzanka ciebie, grazie nie za twoją audycję. I proszę o pozdrowcie dla Grigora, co autu. Konserwuje, robi to pierwszy rys, a wezrzy jakby to robił wieć wieków. Jo, szacen dla mojego knypa Grigora. Tak napisał Mieczy, pozdrawiamy Mieczego, pozdrawiamy Grigora, Boże pomagaj wam w tej robocie. No i czekam za pozdrówka ma, dali. Wyszta, wyszta, iż 15 minut, może 20 przy dobrych wiatrach, może tam pisać, a ja to przeczytam na antenie. Radio Norda. 173 Norda Śrym to jest.

Na zegrach netka po jednostej, teraz czas w naim bloku klubowym na sztecz remix od DJ Adzeku na Time to Say Goodbye. Dwie Bocelli, Andrea.

kto by chcel DJ-a Zeku na żywo posłuchać, to jest prima okazja, słuchajta, bo prawie dyre jest w Stajsiewie kolesjonowa w gminie Kartyze. Kaszepska biesiada na Stajsiewsi binie. I tam rozmaity karna wieselny, kaszepści. No i gwiazdą wieczoru bandze DJ Zekun i z tego co wiem jeszcze nie grył. Ale to trzeba flot wsadać w autu, słuchać Norda Szrym i nekać do Stajsiewa w gminie Kartyze. A DJ Zekun to jest człowiek, który graje klubową muzykę na żywo na keyboardze. To jest też bardzo ciekawy. Oni nie puściwą, oni rychtej graje.

0: No i teraz kończę 173 wydanie Norda Szrym, jak w jedno razy z wama był Gracjan, Fopkę, je, jada i dodum, ale wa bansta dalej razy z nama za sztucek sport, tyś podrachowani dnia tego, co odzajałem dziś na Kaszebach. Pojegłe z jednostce, jak w jedno już na disco, płelowo, myślę, że muzyka bandy z wama tyś widać ta łesoblewy z lat, dziewiąty sątek. Trzem ta za zdrów, do uciecy go na końcu po kaszebsku zaspiewimy Weronika Korthas i La Via Voice z frantówką piękne je kaszebskie noc. Trzem ta za zdrów, dobrej nocy, z Błega, hej.
1: Norda FM na bałtyckiej fali.

0: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Ponad 90 osób wzięło udział w wydarzeniu rozpoczynającym cykl spotkań informacyjnych zaplanowanych w 9 powiatach. Na spotkaniu w Wejherowie obecni byli samorządowcy i mieszkańcy. Ustawa o Związku Metropolitarnym weszła w życie 31 lipca. Najbliższe miesiące to czas przekształcenia Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot w Związek Metropolitarny.
1: Naszym celem jest to, żebyśmy zaczęli funkcjonować już w tej nowej roli jako Związek Metropolitarny, począwszy od 1 stycznia nowego roku. Przede wszystkim dlatego, żeby nie stracić ani dnia, ale też ani złotówki z korzyści, które da nam ustawa, to znaczy nowych dochodów podatkowych. Żeby rozpocząć działanie od 1 stycznia, rząd musi wydać rozporządzenie.
0: Mówił Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Metropolia będzie organizować i koordynować wspólne działania samorządów w sprawach, które dotyczą całej metropolii. Przede wszystkim transportu publicznego, planowania rozwoju przestrzennego i gospodarczego, ochrony środowiska i pozyskania środków na inwestycje.
2: Jak pokazuje przykład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jedynej jak do tej pory metropolii w Polsce, to po powstaniu tam metropolii wzrosło PKB, czyli wzrosło bogactwo mieszkańców, bo tak to trzeba wprost powiedzieć. I to jest nasz cel. Naszym celem jest to, żeby rozwinąć innowacje i żeby metropolia była świetna.

0: platformą i świetnym narzędziem do tego, żebyśmy wykorzystali ten skok gospodarczy, przed którym stoi nasz region.
1: Mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezes Rady Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Pieniądze na rozwój metropolii będą pochodzić z podatków, które dzisiaj trafiają do budżetu państwa, a dzięki ustawie zostaną na Pomorzu. Wśród dodatkowych środków znajdą się także składki samorządów, środki z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych oraz państwowe dotacje celowe. Obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot skupia 61 samorządów. Nowe przedszkole w Gościcinie oficjalnie otwarte. Wczoraj dzieci miały okazję zapoznać się z nową inwestycją gminy Wejherowa, która przeznaczona zostanie dla ich rozwoju i poznawania świata. O czym mówi Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.
2: Dzisiaj udało nam się dopiąć najważniejszy w ostatnich latach projekt oświatowy w gminie Wejherowo, czyli otwarcie nowego przedszkola. Już niedługo, bo 1 września 200 dzieci będzie mogło rozpocząć swoją edukację, przygodę z światem nauki, a jesteśmy gminą prężnie rozwijającą się. Tych miejsc przedszkolnych przez ostatnie lata cały czas brakowało, więc myślę, że teraz na jakiś tam pewnie czas zapewni nam taką swobodę działania, że tych miejsc przedszkolnych będzie teraz dostatecznie dużo.
1: I to nie byle jakich. Nowy obiekt to przede wszystkim połączenie nowoczesności z energooszczędnością dzięki zastosowanym w nim technologiom.
3: To jest po prostu przedmiot naszej dumy, że wcale miejsca przedszkolne zbudowane na wsi nie muszą odstawać od miejskich przedszkoli, a w wielu przypadkach nawet poziomem przebijają miejskie przedszkola. Bardzo się cieszę, że taki obiekt powstał. To jest oczywiście ogromnym nakładem środków, bo łącznie ten projekt jest 20-milionowy, bo infrastruktura i także działania, wszelkie działania społeczne, które są związane z przedszkolem, no ale absolutnie może być to przedmiot dumy wójta gminy Wejherowo, nauczycieli, dyrekcji, radnych, więc także całej społeczności gminy Wejherowo. Gratuluję.
1: Mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Korzystać z niego będą oczywiście najmłodsi mieszkańcy, którzy już wczoraj mieli okazję zapoznać się z nową przestrzenią, a w której za kilka dni rozpoczną swoje pierwsze zajęcia.
4: Przedszkole oferuje zajęcia edukacyjne dla 200 dzieci w 8 grupach. Są to grupy 3-latków, 4, 5 i 6-latków, czyli każdą grupę wiekową mamy. Zajęcia edukacyjne są realizowane w ramach projektu z Unii Europejskiej. W związku z tym jest tych zajęć bardzo dużo. Są to rytmika, język angielski, robotyka, automatyka, gimnastyka korekcyjna, język angielski, więc wyboru jest naprawdę bardzo dużo. Warunki, które mają zapewnione nauczyciele i dzieci, są naprawdę świetne, tak? Mamy tu bardzo dużo nowoczesności, mamy technologię, która jest w każdej sali, więc naprawdę myślę, że każdy nauczyciel będzie zadowolony, że właśnie w tej placówce może pracować.
1: Mówiła Iwona Tajerle, dyrektor przedszkola samorządowego w Gościcinie. Gmina na ten budynek pozyskała 10 milionów złotych ze środków unijnych. Przed nami Wejherowo Hip Hop Fest. Wydarzenie odbędzie się już po raz 10, o czym mówią DJ Andy NDZ, organizator wydarzenia, oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
5: W tym roku zaprosiliśmy gwiazdy sceny, polskiej sceny hip-hopowej, to jest Kali, Bonson i BSK. Bardzo zróżnicowany program, ale też stanowiący pewną całość. A oprócz tego dajemy też szansę lokalnym zespołom i to jest 7 zespołów z Wejherowa i okolic, które mają szansę zaprezentować się na dużej scenie przed gwiazdami.
6: Po raz 10 w Wejherowskim Parku na Polanie Piknikowej będziemy mogli się spotkać na Wejherowo Hip Hop Fest, wydarzenie, które powstało z inicjatywy środowiska wejherowskich hip-hopowców i myślę, że jest znakomitym przykładem, że ta impreza, która zdobyła bardzo szeroką publiczność, cyklicznie wpisała się pięknie w kalendarz imprez na terenie miasta Wejherowa. Te imprezy są różne, a Hip Hop Fest cały czas trwa. Ten nasz festiwal jest wyjątkowy pod tym względem, że występują znane gwiazdy, ale także występują lokalni artyści, lokalni hip-hopowcy, którzy także bardzo zaangażowali się w to, aby to wydarzenie się odbywało.
1: A więc będzie to doskonała okazja do zapoznania się z lokalną sceną hip-hopową. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia.
5: To, co wyróżnia tą imprezę, to przede wszystkim jest to impreza darmowa dla publiczności, więc no, nie ma tutaj w okolicy na pewno podobnej imprezy, więc zapraszamy wszystkich, nawet nie tylko fanów hip-hopu, bo też ja jestem zwolennikiem tego, żeby odkrywać trochę tą muzykę i pokazywać ją innym, więc zapraszam dosłownie wszystkich. No i tak, z tego względu, że jest to 10. edycja, to już właściwie rośnie kolejne pokolenie i słuchaczy, i wykonawców, więc też staram się dobierać

0: ten program tak, żeby trafiał i do starszego, i do młodszego słuchacza, i zapraszamy wszystkich.
1: Dodaje DJ Andy NDZ. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się w mediach społecznościowych i na plakatach.

0: Mecz z Odrą zagraliśmy dobrze. Uważam, że nie zasłużyliśmy na taki wynik. Nie musimy za bardzo niczego zmieniać. Musimy przede wszystkim się bardziej zaadaptować do danych sytuacji. Przede wszystkim chcemy utrzymać taką samą jakość w naszych meczach i domowych, i wyjazdowych.
1: We need to execute it better.
2: Mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Arki Marek Jarolim. Bytomianie sezon rozpoczęli od efektownego zwycięstwa nad Wartą Poznań 4-3. W kolejnych spotkaniach zanotowali 2 remisy, 2 porażki, a w ostatniej kolejce zremisowali z liderem 2-2. Polonia wyróżnia się ofensywą, ma na koncie 11 goli, ale jednocześnie straciła już 14 bramek. Arkę Polonia po raz ostatni rywalizowały w lidze w 2013 roku. 2 lata temu zespoły spotkały się natomiast w Pucharze Polski. Gdynianie wygrali w Bytomiu 3-1 po dogrywce. Gole dla Arki zdobyli wtedy Stolc, Lipkowski i Kobacki. Mecz Polonii z Arką zostanie w najbliższą niedzielę. Zostajemy na Zielonej Murawie. Lechia Gdańsk w sobotę 29 sierpnia zagra na wyjeździe z Polonią Warszawa. Będzie to spotkanie 6. kolejki pierwszej ligi. Gdańszczanie liczą na kolejny dobry wynik i poprawę swojej sytuacji w tabeli. Trener Lechii Władysław Lupaszko podkreśla, że zwycięstwa są potrzebne przede wszystkim po to, by zespół zyskał spokój i pewność siebie. Musimy wymagać zawsze lepszych wyników, musimy nakładać presję na zawodników, by osiągali lepsze rezultaty. Zwycięstwo przynosi spokój na kilka dni, aby przygotować się do następnego starcia, mówił szkoleniowiec. Ukrainiec zwraca uwagę, że Polonia będzie wymagającym przeciwnikiem. Warszawianie mogą być szczególnie groźni w szybkich kontratakach. Zdaniem Lupaszki rywale mają też przewagę wynikającą z wcześniejszego skompletowania kadry. Są miesiąc lub półtora przed nami, bo już podczas przygotowań sprowadzali nowych piłkarzy. My przed każdym spotkaniem wprowadzamy nowych zawodników, co niesie pewne trudności, przyznaje trener Lechii. Mimo tego gdański szkoleniowiec zapewnia, że jego zespół jest zmotywowany i gotowy do walki o punkty. Początek sobotniego spotkania Polonii Warszawa z Lechią Gdańsk o godzinie 15:30. W sobotę 29 sierpnia w Jastarni odbędzie się 16. Bałtycki Maraton Brzegiem Morza. Zawodnicy zmierzą się z wyjątkową trasą prowadzącą w całości po naturalnej plaży. Organizatorzy informują, że są jeszcze wolne miejsca na maratonie i półmaratonie. Do pokonania będzie odpowiednio 42 i 21 km. Dla najmłodszych przygotowano biegi na 200-400 metrów. W tym przypadku limit zapisów internetowych został już wyczerpany, ale będzie można zapisać się jeszcze w dniu zawodów. Start maratonu i półmaratonu zaplanowano na godzinę 9 przy Domu Zdrowym w Jastarni, przy wejściu na plażę numer 50. Tegoroczna impreza ma również wyjątkowy charakter. Odbywa się w roku stulecia portu rybackiego w Jastarni. Sportowych emocji nie zabraknie także na wodzie. Tego samego dnia odbędą się bałtyckie regaty o puchar dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Finał imprezy, dekoracja zwycięzców zaplanowane są na godzinę 16 w porcie w Jastarni. Pozostajemy na wodzie. W ten weekend Marina Gdynia będzie areną zmagań pierwszej ligi Polskiej Ligi Żeglarskiej. Od dzisiaj do 30 sierpnia 20 zespołów powalczy o punkty, które mogą zdecydować zarówno o awansie do ekstraklasy, jak i utrzymaniu w lidze. Gdynia od 12 lat jest słynnym punktem kalendarza Polskiej Ligi Żeglarskiej. Zmienny i porywisty wiatr sprawia, że rywalizacja na gdyńskim akwenie często przynosi niespodziewane rozstrzygnięcia. Na czele klasyfikacji znajduje się GQ Racing Łukasza Wosińskiego. Pięciokrotny mistrz Polski w matach racingu i jego załoga wygrali obie dotychczasowe rundy w Sopocie i Pucku i pozostają niepokonani. Drugie miejsce zajmuje Mazurski Klub Żeglarski z Karolem Zembrzuskim, który w obu rundach stawał na podium. O awans walczą również olsztyńska grupa regatowa Baltic Sport i Mac Mechelinki. Z kolei na przełomie liczy Harem Racing Kijów z olimpijczykiem Michałem Krasodomskim. Walka będzie toczyć się także o utrzymanie. Po sezonie aż 5 zespołów spadnie do lig regionalnych. W trudnej sytuacji są m.in. The Berking Doyce, jak Klub Gdynia, KB Szczecin i KB Rzeszów. Każdy punkt zdobyty w Gdyni może więc mieć ogromne znaczenie. Regaty w Marynie Gdynia potrwają od piątku do niedzieli. Piąta kolejka w Pomorskiej czwartej lidze przynosi nam mecz dwóch gryfów. Dzisiaj ten słupski podejmie zespół z Wejherowa. Oba zespoły jak na razie nie przegrały w tym sezonie żadnego spotkania. Słupszczanie jeden mecz wygrali i 3 zremisowali. Drużyna ze Wzgórza Wolności może pochwalić się 2 zwycięstwami i 2 spotkaniami, w których musiała podzielić się punktami z rywalami. Mecz gryfów rozpocznie się około godziny 19:45. Na wyjazdach o punkty powalczy Sokół Bożepole Wielkie oraz Pogoń Lęborg. Zespół z gminy Łęczyce dzięki ostatniemu zwycięstwu nad Choinczanką 2 Choince 8-2 jest obecnie najskuteczniejszym zespołem w lidze z 12 zdobytymi bramkami w 4 meczach. W sobotę Sokół zmierzy się w Sycewicach z miejscową Spartą. Spartanie póki co są czerwoną latarnią tabeli bez zdobyczy punktowej. W sobotę swój mecz zagra też lęborska Pogoń. Wicelider tabeli o komplet punktów powalczy z KP Starogard Gdański. Zapowiada się to jako jedno z ciekawszych spotkań tej kolejki. KP to 4. zespół tabeli. Kolejkę zakończą niedzielne mecze między Stolem a Gimno z liderem Arką 2 Gdynia. Mecz na Arenie Mistrzów rozpocznie się o godzinie 14. Nie zmieniamy dyscypliny. Przed nami druga kolejka 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Pierwsze spotkanie zostaną rozgrane już w piątek o godzinie 20. GKS Kolbudy podejmie Latarnika Choczewo. W sobotę o godzinie 11. Orzeł Trąbki Wielkie zagra z Bałtykiem Gdynia, a weekend Waluźno zmierzy się z Orłem Straszyn. Na godzinę 17 zaplanowano spotkanie Solo Strumia z Jaguarem 2 Gdańsk. Pół godziny później Amator Kiopiną podejmie AP GKS Kowale. W niedzielę o godzinie 11 Gdania 2 Gdańsk zagra z MKS-em Władysławowo. O godzinie 12:30 Orlęta Reda podejmą Osiczanką Sice, a o godzinie 17 tylko Lechia Gdańsk zmierzy się z KS-em Chwaszczyno.

0: Ten weekend czeka nas także druga kolejka w słupskiej grupie piątej ligi. W sobotę o godzinie 17 Piast Człuchów podejmie Słupię Kobylnica. O tej samej porze Stal Jeziorzyce zagra z Lubem Lęborg, a KAS Wunkówko zagra ze Startem Łeba. W niedzielę o godzinie 13 Pomorze Potęgowo zmierzy się z Bytowią Bytów, a o godzinie 15 Jantar Ustka podejmie Sokoła Wyczechy, a wieczorem o godzinie 19 Gryf 2 Słupsk zagra z Kaszubią Studzienice. Spotkanie Startu Miasto z Myśliwcem Tuchomiec zostało przełożone z 30 sierpnia na 31 października. Na ten sam dzień przeniesiono także mecz z Kotawi Dębnica Kaszubska z Granitem Kończewo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.